0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Co jakiś czas w naszej audycji pojawia się taki ważny rozdział historii Kościoła, jakim są zakony, zgromadzenia przeróżne zakonne. Iluż tu już przedstawicieli rozlicznych zakonów u nas było. Pora zmierzyć się z kolejnym zakonem, jeśli można tak rzec, czyli z Instytutem Szenstadzkim. Moim i Państwa gościem jest przedstawiciel tegoż właśnie zgromadzenia i to przedstawiciel nie byle jaki, pozwolę sobie powiedzieć. Ojciec Arkadiusz Sosna, prowincjał ojców szenstadzkich. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: No i już na samym początku musimy się trochę tutaj pomęczyć przy nazewnictwie, bo jak mówimy instytut, przynajmniej ja przez wiele, wiele lat miałem takie skojarzenia, no to mam przed oczami wielki budynek, jakieś laboratorium, nie wiem, Instytut Fizyki Jądrowej, Instytut Chemii Organicznej, no od biedy nawet Instytut Badań nad Kulturą. Prawda? Co wspólnego mają instytuty naukowe z taką właśnie instytucją?
2: Nic nie mają wspólnego.
1: Nic zupełnie?
2: Kompletnie. To jest tak, jak jest się na przykład na bilanach naszych warszawskich i czyta Zakład Psychologii, Zakład Pedagogiki. Jakie zakłady? A tam akurat części Uniwersytetu Warszawskiego, prawda? Ale wróćmy do tego. Instytut. Kamilianie są ostatnim zakonem w historii Kościoła katolickiego, który został założony jako zgromadzenie, jako zakon.
1: Kamilianie to jest XVI wiek?
2: Tak, to Kamil de Lely. I późniejsze, to już były właśnie albo stowarzyszenia, albo jeszcze najmłodsze instytuty. Także najnowsza forma życia tego właśnie wspólnotowego, religijnego, to instytuty życia konsekrowanego.
1: Czyli jeżeli spotykamy się, bo Instytut Szenstadzki nie jest jedynym instytutem, a pod tą nazwą jest po prostu zgromadzenie zakonne. Jeżeli spotykamy się z taką właśnie nazwą instytut i tam pada jakieś rozwinięcie tej nazwy, to wiemy, że jest to stosunkowo młoda forma funkcjonowania wspólnotowego w naszym kościele.
2: Tak jest.
1: Ale tutaj ojciec mnie trochę zafrapował, mówiąc o tym, że kamilianie byli ostatnim prawdziwym zakonem, jeśli można tak powiedzieć, a potem już są tylko stowarzyszenia i ta najmłodsza forma, czyli właśnie instytuty. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego się nie zakłada nowych zakonów? Z czym to się wiąże w Kościele?
2: To już musielibyśmy trochę wrócić może do historii Kościoła i do kodeksu prawa kanonicznego, który reguluje akurat te kwestie, tak? Jak wejdziemy do całej historii Kościoła, no to były zakony zakładane na prawach właśnie albo dominikańskich, albo franciszkańskich, albo wedle reguły augustiańskiej, prawda? Także, że to byli na przykład później cystersi, czy benedyktyni, czy oblaci, czy inne zgromadzenia, to one zawsze odwoływały się do konkretnej reguły, która de facto nawet nie była ich korzeniem. Tylko potrzeba pewne prawo uregulować, pewne życie jakoś tam, można je sformalizować, ale tak uporządkować, żeby właśnie miało te podstawy później też prawne, ale też ewangeliczne. Tak troszkę przejdźmy do tej najnowszej historii. Jest takie piękne stowarzyszenie, akurat jeden z członków tego stowarzyszenia jest naszym biskupem warszawsko-praskim, palotyn ksiądz arcybiskup Henryk Ozer.
1: I to jest stowarzyszenie?
2: Jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, prawda?
1: Czyli nie jest to ściśle mówiąc zakon.
2: Nie możemy mówić o zakonie.
1: Chociaż właśnie często potocznie mówi się zakon, zakonnik, zakonnik palotyn, czy i tu wymieniamy różne inne nazwy.
2: Żyje we wspólnocie, to zakonnik, tak? Tak. A tak to ksiądz świecki albo ksiądz decyzjalny, nie? Także nie do końca.
1: A to jest stowarzyszenie księży, czyli inna troszeczkę formuła.
2: Tak, tak.
1: Trochę mnie to smuci. Co ojciec tutaj mówi, dlatego że już no nie będą nowe zakony powstawać i przypomina mi się historia z wieku XII, z mojej ulubionej epoki, czyli średniowiecza, gdzie no te zakony powstawały i w pewnym momencie ojcowie kościoła, papież, kardynałowie stwierdzili, że tych zakonów jest już za dużo, a byłyby ich zdecydowanie mniej niż teraz. No były właśnie różne zgromadzenia oparte na regule świętego Benedykta, były zakony rycerskie, już wtedy templariusze, byli w szpitalnicy i w pewnym momencie właśnie Sobór stwierdził, że już za dużo jest zakonów. Już to był bodajże trzeci Sobór Laterański, już nie robimy więcej zakonów, wystarczy. I chwilę później powstały właśnie zgromadzenia franciszkańskie, dominikańskie, była kolejna eksplozja, czyli może jeszcze nie jest tak, że już nigdy żaden nowy zakon nie powstanie, jakaś nowa reguła. Tutaj przypomina mi się też inna historia, ktoś mi kiedyś powiedział taką fajną rzecz, że w kościołach protestanckich, jak ktoś poruszony jakimś przeżyciem religijnym albo odczytujący na nowo Pismo Święte chce stworzyć coś nowego, to tworzy nowy kościół. I dlatego w samej Kalifornii jest około 30 tysięcy różnych kościołów, większych i mniejszych, protestanckich. A w kościele katolickim, jak ktoś na nowo przeżywa wiarę, to tworzy nowy zakon. Chociaż tak jak tutaj ojciec powiedział, to nie zawsze jest zakon w ścisłym rozumieniu tego słowa. Wróćmy do ojców szenstackich. Słowo trudne do wymówienia. Szenstacki. Od czego pochodzi?
2: Pochodzi od nazwy miejscowości Szenstadt, która leży w Niemczech. Tak jeszcze trochę abstrahując od tej nazwy trudnej, to trzeba po prostu troszkę się obyć, oswoić. Pamiętam lata seminarium, studiów, to jesteście jak szenstaki, szenstaccy, zanim, a już po roku, po dwóch spokojnie szenstaccy to nasi, tak? Pobyło się razem, postudiowało, pogadało nie jeden raz i dlatego tak poszło. Ale wracam do nazwy. Szenstadt bierze swoją nazwę od tej miejscowości, tak jak inne ruchy. Jest ruch z TZ od TZ, tak? Czy od inne jeszcze ruchy, od na przykład od założycieli, ruch franciszkański, dominikański, jeszcze inny. Do Szenstadt wracamy. Tam, gdzie Mozela wpada do Renu, jest taka miejscowość Koblencja i w górę rzeki jest przepiękna miejscowość Wallendar, malutka, maleńka, i dzielnicą tego Wallendar jest Szenstadt. I od tego właśnie miejsca, bardzo konkretnego, tam zlokalizowanego, bierze nazwę ruch szenstacki, rodzina szenstacka, ojcowie szenstaccy, czy też nasz, jak mówię, Instytut Ojców Szenstackich.
1: Jaka to jest część Niemiec? Taka bardziej chyba na południu, prawda?
2: To jest tak raczej centralne Niemcy, nad Renia Palatynat. Mhm. Tak po trasie między Frankfurtem a Kolonią.
1: Pytając o położenie geograficzne Szenstadt, miałem na myśli także lokalizację, zakotwiczenie religijne, bo jak wiemy, Niemcy to nie jest monolit religijny i nigdy od XVI wieku przynajmniej takim monolitem religijnym nie były. Tam dwa główne obszary geograficzne pokrywają się z głównymi obszarami religijnymi, a przynajmniej było tak kiedyś, bo w tej chwili mocno zaświadczały Niemcy, ale były południowe Niemcy katolickie i północne, głównie luterańskie. No i jak ten obszar Szenstadtu, gdzie się mieści?
2: Powiedziałbym tak troszkę w pośrodku, bo to musimy do korzeni jeszcze wrócić, do samego Szenstadt. To już tak, ci co troszkę ze słuchaczy w niemieckim mocni są, łatwo przetłumaczyć. Szenstadt to znaczy piękne miejsce, eine schöne Stadt, piękne miejsce. Wracamy do tej ulubionej twojej epoki średniowiecza, kiedy na terenie między Trewirem a właśnie Koblencją wzdłuż Mozeli było bardzo wiele klasztorów. I był taki jeden klasztor, w którym nawet mniszki i mnisi razem żyli. W jednym klasztorze. Mało miejsca i w jakimś tam czasie, dokładnie 1195 rok, dekretem biskupa z Trewiru, mniszki przeprowadziły się na drugą stronę Renu, bo dostały to miejsce. Tam jest piękne miejsce, idźcie tam, to jest to Schönstadt. Pobudowały klasztor, który zaczął tętnić życiem. Do czasu przychodzi wojna 30-letnia, totalna ruina tego miejsca. Zostały tylko dwie wieże, część właśnie takiej kaplicy cmentarnej, do której może za moment przejdziemy, i zabudowania poklasztorne. Przychodzi koniec XIX wieku, kiedy rodzą się księża właśnie palotyni, Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego Palotynów, i potrzebują kształcić młodych na misję głównie do Afryki. Rwanda, Kamerun, to były te główne kraje. No i zakupili właśnie ten teren, także to średniowieczny Szenstadt tak jakby na nowo odzyskało swój wigor, duszę, i było tym ośrodkiem krzewienia i wiary katolickiej, ale też konkretnie przygotowania tych młodych kapłanów do pracy na misjach.
1: I tutaj pada nazwa księży palotynów. Jakie są związki wzajemne poza samym miejscem, tak? Bo z tego, co zrozumiałem, Stowarzyszenie Palotyńskie zakupiło Szenstadt. Jakie są związki między Palotynami a Instytutem Szenstadtskim?
2: długa historia, zapewne na niejedną jeszcze może audycję, ale pokrótce, bardzo, bardzo takie trwałe, na niektórych etapach tej historii może i trudne, bowiem Szynsztat właśnie zrodziło się od księży Palotynów i potem oddzieliło się od całego dzieła księży Palotynów, ale są bardzo konkretne. Czyli tak, wracamy do tego, kiedy pod koniec XIX wieku Stowarzyszenie Księży Apostolstwa Katolickiego kupuje ten teren, tam jest niższe seminarium. Niższe seminarium to bardzo konkretne młode osoby, które przyjeżdżają z tamtych terenów Rzeszy, 1000 kilometrów, może więcej, mając 12, 13, 14 lat, trzeba sobie to wyobrazić, i kształcą się, przygotowują.
1: To jest taka jakby szkoła średnia.
2: Tak, u nas kiedyś były te niższe seminaria, dalej jeszcze są, które przygotowują do matury, po to, żeby później dalej wstąpić do wyższego seminarium i już przygotować się do kapłaństwa. I na etapie tamtego właśnie formowania tych młodych ludzi potrzebni są jak zwykle wychowawcy i jest ksiądz Kętenich, Palotyn, który marzeniem jego było wyjechać na misję, ale stan zdrowia nie pozwalał, zostaje mianowany tam właśnie na początek nauczycielem języka łacińskiego i niemieckiego, a po krótkim czasie zostaje ich opiekunem duchowym. I od tego zaczęło się właśnie tworzenie Szynsztatu.
1: Przypomnijmy, który to jest rok?
2: To jest rok 1910, kiedy przyjmuje święcenia kapłańskie, a już 2 lata później jest ojcem duchownym dla tych młodych kleryków, można powiedzieć, palotyńskich.
1: Ale to cały czas jest jeszcze Stowarzyszenie Palotyńskie,
2: cały
1: prawda?
2: Czas Stowarzyszenie Księży Palotynów, Palotyńskie, Stowarzyszenie Apostolskie i przygotowanie tych młodych właśnie do święceń kapłańskich i późniejszej pracy, głównie na misjach.
1: No właśnie, to jest taki moment, żeby przywołać trochę tą historię samych Palotynów. Myśmy wprawdzie kilka miesięcy temu gościli tutaj przedstawiciela Stowarzyszenia Palotyńskiego, ale myślę, że i dla słuchaczy, i dla nas tych kilka słów przypomnienia przyda się, że ideą pierwotną Palotynów nie było tworzenie, no właśnie, nowego zakonu, jakieś grube mury, klasztor, medytacja, tylko misja, niesienie Słowa Bożego w różne miejsca. I dokładnie to, z tego co ojciec tutaj mówi, leżało też u początków Szynsztat.
2: Tak.
1: Misja.
2: Misja i to, co wracamy do właśnie do korzeni palotyńskich, to były przede wszystkim bardzo mocne diakonie. To była grupa ludzi przygotowanych, żeby służyć w konkretnych miejscach.
1: Co to znaczy mocne diakonie? Bo może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, o co chodzi.
2: Są różne kierunki duszpasterstwa, na czym powiedział, zaangażowania. Pewne projekty apostolskie, tak? Przygotowujemy tych, którzy przygotowują się albo formują po to, żeby opiekować się chorymi, żeby pochylić się nad ludźmi bezdomnymi, żeby pochylić się nad tymi, którzy pracy nie mają, żeby się pochylić nad rodzinami.
1: Specjalizacja.
2: Tak, ta specjalizacja.
1: Mówiąc bardzo takim współczesnym językiem.
2: No, właśnie. I to właśnie leżało cały czas fundamentem księży Palotynów i to przejął właśnie nasz założyciel, tak? Tylko on zajmował się tymi, którzy mieli być do tej pracy, do tych zadań, do tych funkcji, później dopiero przygotowani i posłani z misją. Święcenia jest misja, jest konkretna praca, prawda? I ciekawe takie doświadczenie tego naszego założyciela, bo on tak, sam pochodził z rodziny, która była, znaczy był właśnie wychowany bez ojca. Na tamte czasy, żeby być księdzem katolickim, w ogóle księdzem, to nie mógł być księdzem, nie mógł wstąpić do seminarium, bo był wychowany bez ojca, nie miał tego ojca.
1: Pozwolę sobie na pytanie, może cokolwiek niedyskretne, tak. Czy ojciec był nieznany po prostu? Czy to było tego rodzaju problem?
2: Znaczy, to był problem może inny, ojciec był znany, tylko że ojciec nie chciał się ożenić z
1: rozumiem,
2: matką,
1: rozumiem. No, tak. Już rozumiem. Czyli to była przeszkoda dla kariery tak. kapłańskiej.
2: Oczywiście, do tej drogi kapłańskiej. I gdyby nie księża Palotyni, to nigdy by nie został księdzem na tamte czasy. Ale dobry spowiednik właśnie w kolonii matki naszego założyciela sprawił, że wskazał księża Palotyni, może akurat tam, także poszedł, prawda? To było mocne oświadczenie, dlatego o tym mówię, bo tak, sama matka, kiedy urodziła właśnie Kętenicha, po jakimś czasie, i to bardzo krótkim, była zmuszona oddać go do sierocińca. I pierwszą rzecz, którą zrobiła w sierocińcu, to ofiarowała go Matce Bożej. Przepiękna scena, barwnie opisywana tu i tam. Przychodzi do kaplicy i ofiaruje to, co ma najcenniejsze, a to był akurat złoty medalik jeszcze, chyba z pierwszej komunii właśnie tej mamy. Ofiaruje go Matce Bożej w takich słowach: ja już nie mogę go dalej wychowywać, weź, wychowuj go. Przeskakuje troszkę historię. Jest już święcony, jest właśnie w tamtych czasach i teraz mówimy o roku 1912, a Szynsztat powstał, bo akurat mamy stulecie, w 1914. To pierwsza wojna światowa. wybuch I wojny światowej, tak? Czyli znowu brak tego poczucia bezpieczeństwa, sytuacja bardzo trudna, bo zamiast się uczyć, wracają dokąd? Do Szenstadt po to, żeby się dalej uczyć, a otrzymują karty mobilizacyjne. Było trudno. I w tym samym czasie pojawia się bardzo ciekawy artykuł w prasie, który mówi, że jest takie miejsce jak Pompeje pod Neapolem, Valle di Pompei, jest taki adwokat Bartolo di Longo, świecki człowiek, który zakłada takie właśnie też sierocińce dla dzieci, albo zupełny sierot, albo osierocony przez to, że ojciec jest gdzieś tam w obozie, albo jest jeńcem wojennym i potrzeba co stworzyć? Dom plus miejsce, w którym to dziecko no, poczuje się, że jest trochę w domu. I takim miejscem była Bazylika Świętego Różańca. Ten ojciec założyciel nasz, ojciec Kentenich, czyta sobie ten artykuł i mówi, moment, jeżeli jemu się udało, świecki człowiek, adwokat, to czemu nam się może nie udać? I to była taka idea, troszkę z tego artykułu, przychodzi do właśnie do tej swojej grupy, tych młodych chłopców, mówi, jest taka idea, taka myśl, ona nie może być moja, ale może być nasza. Jeżeli tylko chcecie, jeżeli byście zaakceptowali, to moglibyśmy też z takiej małej kaplicy tu właśnie w tym Szenstadt stworzyć to nasze centrum duchowości, formacji, zadomowienia i tak dalej. I takie właśnie były te. A jeszcze przypomniał sobie, przecież sam został ofiarowany Matce Bożej, prawda? I tutaj ta podobna sytuacja, okazuje się, różaniec dominikański zawieszony u Matki Bożej tam właśnie w tym sierocińcu i potem ofiarowany jeszcze ten łańcuszek, złoty łańcuszek i krzyżyk jego mamy, plus to połączył, no i to stało się takim przyczynkiem powstania tego Szenstadtu.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
0: Historia Kościoła.
1: Wracamy do naszej rozmowy o zgromadzeniu zakonnym. Przypominam, ojcowie szenstadtscy bądź Instytut Szenstadtski. Gościmy dzisiaj prowincjała, ojca Arkadiusza Sosnę. Zatrzymaliśmy się na roku 1914. Cały czas jeszcze Szenstadt istnieje jako struktura, komórka należąca do Stowarzyszenia Paloteńskiego. I tutaj

0: no, takie bezpieczne miejsce, tak, dla tych, których również w podobny sposób życie nie rozpieszcza, czyli dla tych, którzy tracą rodziców, czy część tych rodziców, ale to jest dalej wszystko jeszcze część Stowarzyszenia Palotyńskiego. Jak to się dzieje, że potem drogi Szenstadt i Palotynów się rozchodzą?
1: Okej. Okay. Dojdziemy jeszcze trochę do 18 października 14 roku, bo to taka centralna data, a potem przejdziemy do tych dróg, które się rozeszły, po to, żeby znowu się razem zejść, tak jak to meandry rzeki coś tam usuną, zabiorą, po to, żeby wydobyć całe piękno rzeki, prawda? Okej, okay, 14 rok. Cały czas biję się z myślą, co ja tym młodym chłopakom teraz mogę zaoferować. Była radość, będę księdzem, już niedługo, wybucha wojna, dostaję bilet i idę do wojska. I nie ma gadania. No więc u swoich przełożonych palotyńskich wyprosił, czy takie miejsce, kaplica totalnie opuszczona, ona kiedyś była kaplicą cmentarną u tych sióstr augustianek, później była zwykłą narzędziowną, czy ona mogłaby być w ich posiadaniu, czy mogliby uzyskać tę kaplicę po to, żeby nowo odnowić, odświeżyć i tak dalej i tam się spotykać. Dostaje taką zgodę i zaczynają się pierwsze spotkania. Ci młodzi chłopcy poczuli, że ktoś nimi się interesuje.
0: To właśnie takie półsieroty społeczne, prawda? Tak, takie osoby trochę zagubione.
1: Troszkę zagubione, chociaż nie do końca wszystkie, bo to przecież byli ci klerycy w tego niższego seminarium, prawda? Ta. Ale naraz jest ktoś, kto oferuje swój czas, co się poświęca i tłumaczy, co formuje, prawda? Który formuje ich wszystkich. I w tym małym właśnie sanktuarium, to później nazywam sanktuarium w tej kaplicy, zaprasza wszystkich 18 października na taki wykład. I też ciekawa rzecz, jak Pan Bóg kieruje, albo jak powołuje do życia pewne rzeczy, mieli wrócić we wrześniu, a ja mówię o 18 października. Nie mogli z różnych powodów i ta konferencja, która została wygłoszona 18 października, my to nazywamy założenie Szenstadtu, została wygłoszona z różnych powodów później i też widać, jak na przykład w rękopisach tego całego aktu założycielskiego, jak pewne rzeczy kreślił, korygował i zaznaczał i tak dalej. I tam nakreślił pewien ten duchowy program, tak? Ta moja umiłowana idea. Jeżeli chcemy, my, nie ja, to Matka Boża może też tu rozbić tron, może też tu zamieszkać i też z tego miejsca rozdzielać łaski. Porównanie z tamtym adwokatem Bartolo di Longo, świecki człowiek, żaden ksiądz, żaden zakonnik, normalny, zwykły, ale przyjęty, że to jest magia tego miejsca, weźmy słowo magia na bok, sakrum tego miejsca i z tym możemy coś zrobić konkretnego, jeżeli tylko chcemy, prawda? Ta idea zostaje podjęta i tak tworzymy troszkę historię i idziemy dalej. Dochodzimy do lat 20., 30., 30., kiedy Szenstadt staje się bardzo ważnym ośrodkiem, dalej cały czas w ręku księży Palotynów, rekolekcyjnym. To były tysiące księży diecezjalnych, które zjeżdżały do Szenstadt, żeby przeżyć swoje rekolekcje. I założyciel Kentenich, ksiądz Kentenich, Józef Kentenich, jest tym, który wszystkich właśnie tam jakoś jednoczy, scala wokół tego sanktuarium, wokół domu rekolekcyjnego i naraz ta mała kolebka ze średniowiecza tej małej kaplicy staje się bardzo poważnym centrum duchowym. Dochodzimy do ciekawego doświadczenia, to już jest rok dokładnie 42.
0: Wojna,
1: tak. Kiedy, troszkę wcześniej, bo w 33, wyjechały siostry na misję, już szenstadtskie założone, siostry szenstadtskie przez księdza Kentenicha i są na misjach w Afryce Południowej, ale też i w Urugwaju. I te piszą z tego Urugwaju, jesteśmy daleko od Niemiec, od tego naszego Szęszta i tak dalej, czy mogłybyśmy tu taką samą kapliczkę wbudować, zrobić, tak swojsko by się zrobiło, nie czułybyśmy się obce. Czyta list i wyraża zgodę, tak, to wybudujcie sobie. I tak pojawia się, czy powstaje pierwsze sanktuarium, my go teraz nazywamy sanktuarium filialne. Identyczne, jak chodzi o wymiar, jak chodzi o ołtarz w środku, jak chodzi o obraz i tak dalej. I tak tworzy się sieć tych sanktuariów, prawda? Założyciel sam, bo oczywiście był niewygodny dla faszystów, zostaje przewieziony do obozu, znaczy uwięziony na początku w gestapo w Koblenz, a potem przebywa w obozie w Dachau.
0: Wraca. To jest w ogóle, warto zaznaczyć, Dachau to jest takie miejsce, no, męczeństwa bardzo wielu duchownych z całej Europy. Tam i polscy księża trafiali, takie miejsce, gdzie no, ewidentnie narodowy socjalizm się rozprawiał z chrześcijaństwem.
1: Tak, no i właśnie to była też taka próba. Dla niego mógł, my to teraz o tym mówimy, prawda? Były takie możliwości, bo został posądzony przez gestapo, że działa wbrew ogólnie dobru pojętemu dla narodu niemieckiego i tak dalej, że te jego nauki no, jątrzą, ale gdyby na przykład podpisał, i to była konkretna propozycja, podpisz, że potrzebujesz lekarza, który mógłby wystawić odpowiednią opinię, może by się od tego obozu mógł

0: jakoś tak oswobodzić albo wyratować, prawda? A on jednak rozważa i myśli, jeżeli rzeczywiście to, co robimy tam w Szenstadt, jest sprawą Bożą, to jestem gotów swoje życie poświęcić, żeby to rzeczywiście było Bożym dziełem. No i tak decyduje się dokładnie 20 stycznia 1942 roku na to, żeby pójść do Dachau, przeżył Dachau, wraca do Szenstadt. Dalej w ciągu, wszystko jest w kręgu księży Palotynów. I dochodzimy do tego rozdziału, to jest rok dokładnie 64, kiedy z różnych powodów zadecydowano, że jednak Szenstadt oddziela się od księży Palotynów. Był to bolesny moment na tamte czasy, bowiem gro księży Palotynów, która decydowała się wejść do stowarzyszenia, wchodziło do stowarzyszenia księży Palotynów ze względu na księdza Kentenicha i to, co zrobił Szenstadt. I byli szczęśliwi. I teraz przychodzi moment, albo zostajesz dalej u tych księży Palotynów i robimy to, co robimy, lub też wychodzimy i zakładamy tą wspólnotę nową ojców szenstackich, tylko dlatego, żeby była wspólnota, która inspiruje to dzieło szenstackie. No i nastąpił podział, jak powiedziałem na początku, który taki bolesny, bo to na przykład pewne prowincje w całości przeszły, tak jak prowincja Czyliska do ojców szenstackich, a w pewnych miejscach tylko niektóre. U nas w Polsce akurat nie doszło do żadnego podziału. Wszyscy, którzy byli związani z Szenstadtem, pozostali dalej księży Palotynów i nie było to aż tak bolesne albo tak drażliwe, jak oddzielenie się Szenstadtu od samego od dzieła księży Palotynów. Także od 14 do 64 roku, 50 dobrych lat, wszystko dzieje się.
1: To są cały czas księża Palotyni.
0: Palotyni, tak.
1: Drogi się rozchodzą, tak jak powiedzieliśmy. Trochę było bólu w tym wszystkim. Wspomniał ojciec o Szenstadcie w Polsce. Kiedy pojawiają się w Polsce pierwsze dzieła ewidentnie związane z Szenstadt?
0: No wracamy znowu do czasu przedwojny. Jest tak, konkretnie. Pierwsze dwie siostry z polskich rodzin mieszkające właśnie tam w Niemczech wstępują do zgromadzenia sióstr i zostają bezpośrednio po wojnie posłany w roku 1946 przez założyciela do Polski. Pojedźcie, zobaczcie, może da radę coś tam zrobić, może wspólnotę założyć i tak dalej, tak? One przyjeżdżają do Polski koleją, parę dni trwała taka podróż, miały rozeznać teren, a się okazuje, że nie mogą wrócić. Gdzie wylądowały? U księży Palotynów. To były Ząbkowice Śląskie, później Poznań, później Warszawa również. Także historia Szenstadtu w Polsce zawsze wiąże się z historią księży Palotynów, czy Stowarzyszenia Księży Palotynów w Polsce. Zawsze się, nigdy nie krzyżowały się po to, żeby się rozejść, tylko zawsze się łączyły i jednoczyły. Także od tego 1946 roku były pierwsze. W samym obozie, w Dachau, nasz założyciel miał kontakt z polskimi księżmi. To było też takie nowe odkrycie. Między innymi z kardynałem elektem Ignacym Jerzym z koszalińsko-kobrzeskiej diecezji, z takim księdzem Burianem, później różnymi prałatami z południa Polski też. I oni otwierali też zupełnie inne spojrzenie na Kościół Polski, polską rzeczywistość dla ojca Kentenicha, tego naszego założyciela dzieła szenstadzkiego. I tak się to tworzyło.
1: Tutaj chyba warto, żebyśmy sobie po raz kolejny uwypuklili to, że to były lata II wojny światowej. Polacy i Niemcy, no to nie byli kochający się bracia, prawda? To był trudno bardzo często, szczególnie młodszym słuchaczom, wyobrazić sobie, jak straszliwa przepaść była między tymi dwoma narodami wykopana. No ja jeszcze pamiętam opowieści mojego dziadka, mojej babci, mojego taty, który miał 4 lata, jak z palącej się Warszawy w 1944 roku z babcią uciekali z powstania. Jak, no straszne rany były w naszym narodzie, jak straszliwie poranione były oba narody, bo w gruncie rzeczy no, narodowy socjalizm Niemców straszliwie poharatał. No i teraz z Niemiec, z tych no, niezbyt lubianych Niemiec, przyjeżdżają jakieś siostry, jacyś księża, którzy chcą tutaj coś tworzyć, jakieś dzieło religijne, kiedy tu jeszcze niedawno obozy koncentracyjne pracowały 24 godziny na dobę przez tych samych Niemców robionych. No właśnie, jaka była recepcja tej idei szenstadzkiej tu w Polsce po II wojnie światowej? Czy te wspomnienia drugowojenne nie były jakimś hamulcem, balastem? Niemieccy księża próbują nas tutaj uczyć Ewangelii i miłosierdzia?
0: Zapewne tak, tylko jeszcze musimy dwie rzeczy stwierdzić. Pierwsze, skąd jesteście? Z Niemiec? Poza historią, tą II wojny światową, to jeszcze i Maryjni jesteście? Z Niemiec Maryjni?
1: No właśnie, przy tam same lutry są.
0: No właśnie, prawda? Także to były takie dwie. A teraz do tego wróćmy. Siostry mogły spokojnie pracować w Ząbkowicach. To wtedy były części niemieckie jeszcze przed wojną, prawda? Dlatego, bo były z Palotynami. A Palotyni prowadzili parafię, prowadzili różne duszpasterstwa i nikt nie kojarzył pracy palotyńskiej z, nie wiem, z duchowością niemiecką, z niemieckim takim czy owakim jakimś tam akcentem albo czymkolwiek, prawda? Czy posmakiem. I to był ten ratunek. Teraz tak, jak one przyjechały do Polski, już po wojnie, nowe granice i tak dalej, to co rozpoczęły, to była mądrość akurat tych pierwszych, nie chcę mówić przełożonych, ale tych pierwszych sióstr, które tam akurat stawiały te pierwsze kroki, wszystko zawsze łączyły z parafią. I to jest chyba też cała taka mądrość życiowa. Cokolwiek by się nie robiło, to była parafia, to była katecheza, to była zakrystia, to była konkretna pomoc, formowanie, sodalicja mariańska, prawda? Także nie było to, a teraz przyjeżdżają, wysiadam z pociągu, to my z Niemiec, z nową duchowością, jeszcze z jakimś takim. Tego nie było.
1: No i pora się chwilę zastanowić nad tym, czym zajmują się, bo cały czas mówimy, ojcowie szynsztaccy tworzą sanktuaria w różnych miejscach, ale jakbyśmy tak chcieli człowiekowi zupełnie z zewnątrz powiedzieć, no dobra, ale czym Instytut Szynsztacki w ciągu tych, no już 100 lat będzie swojego istnienia, a kilkudziesięciu lat takiego samodzielnego istnienia, czym się tak naprawdę zajmuje? No bo wiemy, boni fratrzy robią zioła, benedyktyni przepisują książki, no przynajmniej 1000 lat temu to robili, tak? Każdy zakon ma jakąś tam swoją specjalizację, a co robią ojcowie szynsztaccy?
0: Ojcowie szynsztaccy zostali powołani do tego całego dzieła szynsztackiego, czy tej dużej rodziny szynsztackiej, ruch odnowy, tak? Jeżeli mówię o ruchu odnowy, co było zalążkiem albo u podstaw leżało założyciela, to była ta idea, żeby właśnie wychowywać, my to nazywamy tak szumnie, ale chyba nie tylko szumnie, wychowaniem nowego człowieka w nowej społeczności. Tak, w nowym społeczeństwie. To może każdy ruch powiedzieć, to samo robi. My robimy to według klucza przede wszystkim maryjnego. Bardzo mocno wierzymy w opatrzność Bożą i to praktyczną. Nic nie dzieje się, bo akurat i tak dalej, tylko za wszystkim.
1: Wpadnę jest... w chwilę w słowo. Co to jest opatrzność Boża praktyczna? Bo to mnie zastanowiło.
0: Powiążmy to z tym, co mówiłem trochę wcześniej o tych obrazach, tak? Ten sierota akurat zostaje ofiarowany Matce Bożej, obraz różańca, czy Matki Bożej Różańcowej, po jakimś tam czasie pracuje z tymi, którzy też są sierotami i co widzi, że gdzie indziej, podobna sytuacja, też ten obraz, jeszcze czyta w gazecie, to nie było zlecenie, przełożony przychodzi, słuchaj Józef, wiesz, jesteś dobrym pedagogiem, znakomicie zapowiadającym się księdzem, a więc podołasz sobie, tylko on szuka, wydobywa pewne znaki, tak, wiąże to. Aha, i za tym może stać Boża idea, może Boży plan. Także to bym w ten sposób tak trochę, może spłycam, ale tak bym to widział, jak mowa o tej Bożej opatrzności i praktycznym wykorzystaniu jej w życiu na co dzień.
1: To jest ten poziom taki ogólny. Tworzymy nową wartość duchową. A jak to przełożyć na praktykę? Jakby człowiek zupełnie spoza kościoła pyta, no dobrze, ale czym wy się tak konkretnie zajmujecie?
0: W tym tyglu ma miejsce de facto każdy, tak? Są grupy specjalne, grupy dla rodzin, tylko dla matek, dla ojców, dla młodzieży i po prostu dany stan, dana wspólnota pracuje formacyjnie nad sobą, szukając swoich ideałów również grupowych, wspólnotowych. Do tego są dni skupienia, rekolekcje, kierownictwo duchowe i to jest właśnie ta nasza praca dla tych konkretnych grup, tak? Także ktoś z nas jest powołany dla rodzin i zajmuje się rodzinami, inny pracuje z młodzieżą, jeszcze inny również łączy pracę formacyjną wśród księży, tam gdzie potrzeba.
1: Czyli z tego, co ojciec mówi, to rolą właśnie ojców szynsztackich jest bycie takimi kapelanami poszczególnych wspólnot wyspecjalizowanych, o ile można mówić, nie wiem, tak, tak. O specjalizacji rodzinnej, tak? Ale jakichś charakterystycznych grup ludzi, którzy pragną swoją duchowość pogłębiać, pragną wzrastać w życiu chrześcijańskim i ten ksiądz z Instytutu Szynsztackiego jest takim koryfeuszem tej wspólnoty. Czy to jest dobre porównanie?
0: Tak, to jest idealne porównanie. Dlatego wcześniej robili to Palotyni. Potrzebny był ekspert albo fachowiec, kompetentny, dobry, oddany też w pracy z rodzinami. Kenten ich poszedł do przełożonego, otrzymał tego właśnie ojca, tak? Jak już coś tam zaiskrzyło i doszło do tego rozłączenia, no to potrzebna była ta wspólnota, żeby dalej to dzieło kontynuować.
1: Mówimy ojcowie szynsztaccy. Wiem, że w wielu innych zgromadzeniach wcześniejszych jest bardzo wyraźny podział na ojców i braci. Ojcowie to są ci, którzy przyjęli śluby oraz święcenia kapłańskie. I jak to właśnie wygląda od strony takiej, no, czysto formalnej w Instytucie Szynsztackim? Rozumiem, że ojcowie to też są po prostu księża kapłani, którzy przyjęli święcenia, a dodatkowo jeszcze, no właśnie, składali jakieś ślubowanie, tak jak w tych poprzednich zgromadzeniach. Jak wygląda formalna przynależność do Instytutu Szenstadtskiego?
0: Okej, okay, poprzez fakt święceń i poprzez złożenie tak zwanego przyrzeczenia wieczystego.
1: Czyli to nie są takie śluby, jak w dawnych zakonach były.
0: Podobne. Mhm. Tylko to jest tak, że po zakończeniu tej pierwszej formacji, czyli etapu nowicjatu, u nas akurat 2 lata, zawiera się to przyrzeczenie na początek na rok, później na 2 lata, na koniec na 3 lata i potem jest to wieczyste. Wiadomo, ślubuje się czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, z tym, że na tej zasadzie partnerstwa z przełożonym, tak? Tak fajny jeden obraz, bo obrazami żyjemy cały czas. Przy tym wieczystym ślubowaniu, kiedy ja oddaję się, powierzam Bogu, Matce Bożej, czynię to klęcząco, naklęcząco. Ale potem, kiedy ślubuję też swoje posłuszeństwo moim przełożonym, którego reprezentuje akurat przełożony generalny, czynię to stojąc. Jestem jego partnerem, jego współpartnerem w tej pracy i w tym moim posłaniectwie późniejszym.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy do ostatniej już części rozmowy w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj rozmawiamy o ciekawym zgromadzeniu, którym jest Instytut Szenstadtski. Już żeśmy sobie tutaj przed przerwą wspomnieli słów kilka o tym, jak się do Instytutu przystępuje. Ja rozumiem, że macie oddzielne seminaria, tak, duchowne, w których się kształcą przyszli ojcowie szenstadtscy. A czy ksiądz, no nie wiem, zwykły diecezjalny, który w pewnym momencie poczuje chęć, chciałbym z wami wspólnie funkcjonować, może przystąpić tak jakby z zewnątrz, już po święceniach do Instytutu?
0: Znaczy i tak, i nie. Może przystąpić do czego? Do naszego ruchu szenstadtskiego i włączyć się, będąc dalej księdzem diecezjalnym, ale nie może wstąpić do naszej wspólnoty. Jest pewna też bariera wiekowa, u nas akurat przyjęta 27 lat, także kto do tego wieku, do tego etapu się jakoś tam zgłosi albo przystąpi, no to wtedy możemy oczywiście jakoś tam czy też przyjąć, czy rozmawiać i tak dalej, ale dla księży diecezjalnych istnieje taka możliwość. Dalej są w diecezji, dalej pracują dla oczywiście biskupa swego miejsca, z tym, że formacja przez rekolekcje, dni skupienia, jeszcze jakieś tak życie kursowe jednoczy w ramach ruchu szenstadtskiego, ale nie naszej wspólnoty ojców szenstadtskich.
1: Padło tutaj już po raz któryś to stwierdzenie ruch szenstadtski. Co to jest?
0: Ruch właśnie, w tym ruchu to są tak, to są oczywiście instytuty, to trochę namieszane bym powiedział przez Niemca, który w swoim takim jakby po układaniu tak wszystko wyodrębnił, że może to się okazać trudne, ale jest proste. Stworzył w swoim ruchu instytuty, stworzył związki, stworzył ligę i stworzył szeroko pojęty ruch apostolski. Taki ruch pielgrzymkowy, byśmy powiedzieli, popularny pielgrzymkowy. I teraz tak, zacznijmy od dołu. Ten ruch popularny pielgrzymkowy, są to ludzie, którzy wierni z różnej maści, różnych wspólnot, różnych profesji i różnych powołań, którzy wiążą się w sposób luźny z Szenstadtem. Przyjeżdżają raz na jakiś czas na rekolekcje, biorą udział na przykład w pielgrzymce do Częstochowy, którą niedawno odbyliśmy, nawiedzają nasze sanktuaria, ale nie prowadzą żadnego jakiegoś większego życia wspólnotowego w ramach swojej wspólnoty, czy to rodzin, czy młodzieży. Potem dochodzimy do ligi. W tej lidze mamy młodzież, mamy matki, mamy ojców, mamy rodziny i ta liga jest tak zbudowana i tak stworzona i tak funkcjonuje, żeby to było na forum danej diecezji. Łączymy się przy parafiach, tam się spotykamy za zgodą i przyzwoleniem księdza proboszcza. Następna wyższa już, albo kolejny stopień, może cofam słowo wyższa, bo to może być źle pojęte, ale kolejny stopień to są związki. Te związki już są na forum narodowym danego kraju. Instytut już międzynarodowy. Także cały ten ruch szenstadtski stworzony z tych instytutów, związków i lig obejmuje wszelkie możliwe stany, od tej młodzieży po rodziny.
1: Zawsze, gdy w obrazach z historii Kościoła goszczę przedstawiciela jakiegoś zgromadzenia zakonnego, zadaję jedno z moich ulubionych pytań o strój. Dlatego, że kiedyś, wiemy, że jeszcze w średniowieczu, później w XVI, w XVII wieku, to kwestia stroju zakonnego, koloru, kształtu habita, kształtu kaptura, rodzaju przepasania, była dla tamtych ludzi szalenie ważna. Później jakby trochę mniej ważna. Jak to wygląda w przypadku ojców szenstackich? Czy jest jakiś specjalny strój, który odróżnia księży szenstackich, czy też normalnie, tak jak księża diecezjalni?
0: Delikatnie odróżnia, ale niespecjalnie. Nosimy normalną sutannę księdza diecezjalnego plus czarny pas. Sutanna, żeby nas bardzo łączyła też z tym właśnie posłannictwem księdza diecezjalnego, a pas po to, żeby zaznaczyć przynależność do wspólnoty.
1: Czyli jednak taki rys zakonny
0: tak,
1: pozostaje.
0: Tak, pozostaje.
1: I czym zajmują się ojcowie szenstaccy dzisiaj i jakie są w tej chwili wyzwania?
0: Dzisiaj powiem to, co w świecie jest, żeby też później może przejść do tego konkretnie, co my w Polsce robimy. To tak, pierwsza taka bardzo ważna, istotna gałąź, na której ciągle rodzą się nowe projekty, to jest pedagogika, a więc szkoły. W wielu krajach prowadzimy swoje własne szkoły, zakładamy te szkoły od podstawówki aż po liceum i po maturę. Powstał pierwszy w świecie taki, można powiedzieć, szenstacki instytut na Kostaryce, akurat tam się udało i tam jakoś tam długimi etapami to się tworzy i jest. Do tej pedagogicznej działki byśmy dołączyli różne formacje przy tych centrach szenstackich. To są weekendowe spotkania, to są cykliczne spotkania, różne przez cały rok, taki cykl spotkań, poświęcone różnym, przeróżnym tematom. Do tego dołączylibyśmy duszpasterstwo tostanowe i taka nowa, bardzo ciekawa gałąź, której też pochylamy się i oddajemy się w pracy, to jest taka peregrynacja Matki Bożej, tej naszej Trzykroć Przedziwnej, w kopii, tak jak to u nas była peregrynacja Matki Boskiej Częstochowskiej. Też taka mała kapliczka wędruje po właśnie rodzinach, po kręgach tych rodzin, 15 rodzin się tworzy, tajemnice różańca, odmawiają sobie ten różaniec i to jest takie najbardziej teraz, powiedział, nie chcę być atrakcyjne, ale owocne posłanie.
1: A zatrzymajmy się na chwilę, bo mam wrażenie, że nie wszyscy słuchacze będą wiedzieli, cóż to jest obraz Matki Bożej po Trzykroć Przedziwnej.
0: Wracamy do 14 roku, kiedy powstaje Szenstadt, rodzi się w tej małej kaplicy, ale wtedy jeszcze obrazu nie było. Też ciekawe, wracamy może do tego stwierdzenia, co to jest praktyczna wiara w opatrzność Bożą. Jest figura świętego Michała Archanioła, jest ołtarz, męsa ołtarzowa, jest mała kaplica i tak się tworzy Szenstadt. Po de facto roku, niecałym, ktoś ofiarowuje obraz, który jest wierną kopią Matki Bożej Santa Maria Maggiore. No, to ktoś tam był, ofiarował i tak dalej. I teraz założyciel Kentenich pokazuje ten obraz właśnie tym młodym chłopcom, którzy zawarli to przymierze miłości wtedy z Matką Bożą, ten akt założycielski. I ci mówią, okej, znak czasu, Wielki Piątek, kiedy dojechał ten obraz do tam do Szenstadt, umieszczamy go. Pierwotnie autorem tego obrazu był włoski malarz Luigi Crocio, nazywał się Ucieczkę Grzeszników, Refugium Peccatorum. Ale została nazwa mu dana właśnie Matka Boża Trzykroć Przedziwna z tego powodu, że bardzo mocno Matka Boża Trzykroć Przedziwna była czczona przez jezuitów właśnie w Ingolstadt. To jest północna Bawaria. Reformacja, ruch kontrreformacyjny to ruch mariański, maryjny i tam właśnie rodzi się ten obraz, czy kult Matki Boża Trzykroć Przedziwnej. Myśmy to przejęli, tę nazwę. I od 14 roku, kiedy jest Szenstadt, też mówimy pod obrazem, dla obrazu, wedle kultu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Jeszcze tylko, jeżeli mogę. Historycznie to oczywiście 1604 rok, ojciec Jakub Rem, sługa Boży, jezuita, ale w naszych współczesnych czasach za jeszcze błogosławionego, już nie pamiętam, świętego Jana Pawła II, kiedy był w naszej ojczyźnie, akurat w Licheniu, to na końcu właśnie tego przemówienia w Licheniu mówi tak: a teraz chciałbym się pomodlić jako stary pielgrzym krakowski. Bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona, Matko Wcielonego Słowa. Bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego. Teologia wyłożona jak trzeba. Bądź pozdrowiona, Trzykroć Przedziwna Pani. A więc mamy też jakiś, nie tylko dowód, ale pewne świadectwo tego kultu, który był w Polsce, a który pięknie przytoczył nam nasz błogosławiony już prawie święty Jan Paweł II.
1: Ja wiedziałem, że jednak ojcowie szynsztatcy mają jakąś swoją specyfikę duchową, chociaż kiedyś przy innej rozmowie tutaj ojciec się zarzekał, że absolutnie nie, ale wiedziałem, że coś takiego jest, no i teraz wyszło, ojciec wyszło. Tak udowodnił, no, że szczególna atencja dla Maryi i kult maryjny. Mnie to za serce chwyta, dlatego że to była cecha charakterystyczna właściwie wszystkich zakonów rycerskich. I templariuszy, i choćby krzyżaków, których nazwa pełna, to jest przecież zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Wszystkie kaplice, które templariusze budowali na całym świecie, wszystkie bez wyjątku były pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Więc no, taka szczególna atencja do Matki Bożej jest jakoś mi bliska. No i cieszę się, że tutaj ojciec jednak zdradził tą cechę charakterystyczną Instytutu Szynsztatzkiego. Jak słucham ojca, ojciec mówi z takim zapałem o tym posłaniu w świat i zarazem z optymizmem. Nie zawsze jest tak, że goście moi w obrazach z historii Kościoła charakteryzują się takim optymizmem, mówiąc o nadchodzącej przyszłości. Wprawdzie tytuł naszej audycji to jest Obrazy z historii Kościoła, ale wiemy, że w gruncie rzeczy przeszłość i przyszłość są ze sobą bardzo silnie związane. Ojciec naprawdę patrzy z optymizmem w te nadchodzące lata?
0: Mogę się odwołać do dwóch takich doświadczeń. Pierwsze to jest takie rok 40, chyba to był trzeci albo czwarty już teraz, obóz w Dachau. Nasz założyciel już tam w jakiś sposób no, żyje, okay, tak jak można powiedzieć, żyje w tym obozie. I jest kolejny transport więźniów, tym razem francuskich księży. I przychodzi stary znajomy naszego założyciela, który znał go z tych rekolekcji, które wygłaszał w Szynsztat. Popatrzył na otoczenie i mówi do naszego założyciela: słuchaj Józef, jak myślisz, przeżyjemy to piekło? On tak patrzy na niego, mówi: wiesz, wydaje mi się, że chyba nie tak postawiłeś pytanie. No jak, ale damy radę, wytrzymasz? Mówi: nie, chyba idzie o to, co Bóg chce, abyśmy w tym czasie i w tym miejscu mogli zrobić. Jaka jest Jego wola? Próbować odczytać tę wolę Bożą, tak? A językiem naszego ordynariusza mi się bardzo podobało kiedyś takie fajne wystąpienie, kiedy mówił o tym, że tej doloryzacji życia jest aż tyle, a to trzeba wydobyć pewne przynajmniej znamiona nadziei, jakiegoś zaufania, tego nowego otwarcia. To jedno doświadczenie, a więc nie, czy przeżyjemy.
1: To co możemy dobrego zrobić?
0: Co możemy zrobić w tym stanie? A taki poeta mój ulubiony, ksiądz Jerzy Szymik, w jednej z swoich poezji pisze: to jest właśnie mój czas i nie ma innego. Skrojony na moją miarę i na mój styl. Dobrze być w takim czasie i żyć z duchem tego czasu, w jego duchu. I żyć w zgodzie z wolą Najwyższego na ten właśnie czas. Okej, i drugie skojarzenie z tej świętej pamięci kardynałem Ignacym Jerzym, nominatem przez śmierć, został ogłoszony właśnie prywatnie, że będzie otrzymał wiadomość, że będzie ogłoszony, otrzyma bilet kardynalski, dlatego kardynał elekt, czy też nominat. Jego testament po śmierci pisze tak: to, że przeżył Dachau i wrócił, odczytuje sobie, jakby Pan Bóg dał mu jeszcze raz życie. I pisze w swoim testamencie dalej: dlatego jestem mu niewspółmiernie wdzięczny, stąd mój optymizm, humor, pogoda ducha i wiele rzeczy. Także myślę tak, gdybyśmy patrzyli na te znaki czasu, które akurat teraz świat odkrywa, które może też przez media w jakiś sposób ukierunkowuje, że to nic tylko zamykać, pieczętować i czekać, kiedy
1: albo
0: wręcz
1: przeciwnie, użyć życia, póki jeszcze czas, póki się
0: czas,
1: da.
0: Tak jest, oczywiście, ale nie, spokojnie, to są te czasy i
1: czasy zawsze są
0: przodu,
1: złe,
0: tak jest.
1: Od paru tysięcy lat. W tej części końcowej już audycji ja na ogół pytam o to, jakie książki, strony internetowe, publikacje można by polecić tym słuchaczom, którzy chcieliby rozszerzyć nieco swoją wiedzę, czy o samym Instytucie Szynsztatzkim, czy o ojcu założycielu, czy o duchowości szynsztatzkiej, czy o współczesnych dziełach szynsztatzkich, co by ojciec polecił?
0: Najprostsze, trzy kropeczki, znaczy jedna kropeczka po trzech W, czyli www.szynsztat.pl. Szynsztat po polsku pisane. I to jest nasza, no myślę, że nawet z jakimś tam takim sukcesem prowadzona strona internetowa, sukcesem z tego, że wszystkie wspólnoty są na tej właśnie stronie. Także o wspólnotach, o tych uroczystościach, o pozycjach również wydawniczych można się tam dowiedzieć i po prostu poszerzyć swój zasób, swoje wiedzy, albo też, jeżeli byłoby zainteresowanie, nawiązać kontakt i spotkać się.
1: I współpracę. Do czego zresztą Państwa również namawiam. Moim i Państwa gościem, który opowiadał nam bardzo dokładnie, bardzo fajnie o Instytucie Szenstadzkim, był nie kto inny, tylko przedstawiciel tegoż właśnie Instytutu, prowincjał Ojców Szenstadzkich, ojciec Arkadiusz Sosna, któremu serdecznie dziękuję za wizytę dzisiaj w naszym studiu.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość przekazania informacji, podzielenia się.
2: Historia Kościoła.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
2: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
3: Reklama. SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
4: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Pradawni Słowianie to indoeuropejska grupa ludnościowa, która we wczesnym średniowieczu, od około V-VI wieku naszej ery, zasiedliła rozległe obszary Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. Ze względu na brak własnych źródeł pisanych z najwcześniejszego okresu, ich charakterystyka odtwarza się na podstawie archeologii, językoznawstwa oraz kronik sąsiednich ludów rzymskich, bizantyjskich czy arabskich i rodzi to pewne komplikacje. Czy wszystko, co wiemy o pradawnych Słowianach jest prawdą, co nam po sobie pozostawili, jak rozumieli świat, w którym żyli, jak go tłumaczyli, w co wierzyli. O tym w tej edycji Drogowskazów w roli ekspertki dziś dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni, wyróżniana i nagradzana autorka powieści fantastyczno-historycznych, artykułów popularno-naukowych oraz monografii naukowych, promotorka kultury słowiańskiej i badaczka literatury XIX wieku, która upowszechnia kulturę słowiańską oraz wiedzę na temat słowiańszczyzny w mediach społecznościowych. Jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy, wydawnictwa RM. Witam Ciebie, Olu, w gościnnych progach Drogowskazów.
5: Bardzo mi miło, cześć.
4: Na temat pochodzenia Słowian krąży wiele niesamowitych opowieści. Nie wszystkie muszą być zgodne z prawdą, tak to sobie wyobrażam. Wiele ociera się nawet o teorie spiskowe. W pierwszym rozdziale swojej książki opisujesz pochodzenie tej właśnie grupy, konkretnej grupy etnicznej, prapoczątki Słowian. Gdzie i kiedy się pojawili? Skąd przybyli? Czy możemy to jakoś określić wiarygodnie?
5: Jak zwykle w przypadku Słowian zdania są podzielone. Do tego musimy się przyzwyczaić, kiedy w ogóle o Słowianach rozmawiamy, o prasłowianach. Chociaż tutaj muszę dodać, że sam termin prasłowianie dziś jest już lekkim anachronizmem w rozmawianiu o Słowianach, ale przez długi czas właśnie w takim kształcie funkcjonował w piśmiennictwie naukowym. I teorie są trzy, tak? Pierwsza teoria mówi, że Słowianie przybyli z zewnątrz. Mniej więcej, no tak jak cała grupa indoeuropejskiej ludności przybyła ze wschodu, z terenów Azji i następnie osiedliła się na terenach dzisiejszej Ukrainy i ekspansja poszła na zachód w stronę Europy Środkowej, Europy Południowej i w ten sposób duży obszar Europy został właśnie przez ludność słowiańską zasiedlony. Druga teoria, która była, miała też podłoże polityczne, ponieważ była bardzo popularna na początku XX wieku i była niejako taką odpowiedzią na ekspansję germańską też. Mówiła, że Słowianie tak naprawdę znikąd nie przybyli, tylko byli rdzennymi mieszkańcami naszych terenów. Rzeczywiście wszystkie te plemiona, na przykład kultura łużycka, plemiona, których pozostałości odkryli archeolodzy na przykład w Biskupinie, miała to być ludność nasza, słowiańska. Ta teoria jest już dzisiaj raczej dyskredytowana. Tak jak mówię, miała większe znaczenie w pewnym okresie polityczne niż faktycznie była sprawdzona historycznie, tak, i archeologicznie. Natomiast teoria, którą dzisiaj najczęściej się głosi, jest po prostu połączeniem, tak, tych dwóch propozycji. To znaczy wiemy już, że Słowianie rzeczywiście przybyli w wyniku tej wielkiej migracji ludności. Natomiast wiemy też, że przecież to jest oczywiste, że nie zastali tutaj pustki osadniczej, przynajmniej nie we wszystkich miejscach, tak? Tutaj już mieszkała jakaś ludność, która mieszkała tutaj od czasów prehistorycznych, można powiedzieć, znaczy nie od czasów dinozaurów, tylko od bardzo, bardzo dawna, przed naszą erą. I Słowianie nie zawsze musieli ich mordować, prawda, i zajmować po prostu ich tereny i gdzieś tam eksterminować tę ludność. Chociaż oczywiście nie oszukujmy się też, to nie jest tak zgodnie z pewną fantazją, która często jest powtarzana w internecie, że Słowianie byli tacy łagodni, byli w przeciwieństwie, prawda, właśnie do Germanów czy innych ludów Europy niezdolni do przemocy, byli pacyfistami, takimi trochę hipisami, prawda, wczesnego średniowiecza, bo spotkałam się też często z takimi teoriami. Nie, Słowianie, tak jak wszystkie inne ludy Europy, też wyrzynały ludzi, których tereny chcieli zasiedlić, ale najczęściej działo się to w sposób pokojowy. Oni się po prostu mieszali z tą lokalną ludnością i w ten sposób ten etnos słowiański się kształtował, także pod wpływem kontaktów z sąsiednimi terenami, stąd podział właśnie tych Słowian, który z czasem się wykształcił. na Słowian zachodnich, wschodnich i południowych, którzy mimo różnic, które stopniowo gdzieś tam między nimi narastały, różnic językowych, różnic w tradycjach, to mimo wszystko nadal są Słowianami z tego wspólnego prardzenia właśnie i pewne elementy wierzeń, pewne elementy przekonań, taki kod mitologiczny, który jest obecny w ich religii, w ich obrzędach, w ich tradycji, zachował się jeden, tak, ten sam, ten pierwotny.
4: Genetyka pokazuje, że współczesna pula genowa Polek i Polaków ukształtowała się w wyniku wielowiekowych procesów imigracji, łącząc w sobie silny komponent słowiański z innymi domieszkami europejskimi. Nowoczesne badania DNA wskazują na duże zmiany i przemieszczenia ludności na ziemiach polskich w pierwszych wiekach naszej ery oraz stabilizację struktury genetycznej wczesnych Słowian w średniowieczu. W swojej książce, Olu, opisujesz miejsce Polaków we wspólnocie słowiańskiej. Gdzie zatem jesteśmy w tym tyglu? Przypuszczam, że w samym jego centrum, przynajmniej sami o sobie tak myślimy, jako Polki i Polacy.
5: Trochę tak, trochę nie. To zależy, o którym rejonie Polski teraz mówimy. Bo jeżeli mówimy o bardziej zachodnich rejonach Polski, o Pomorzu też, ale o tych rejonach, no, które wcześniej w ogóle polskie nie były, ale na początku jeszcze we wczesnym średniowieczu były, należały do plemion słowiańskich, co zresztą później też politycznie wykorzystano, mówiąc, że my, prawda, odzyskujemy swoje stare ziemie, to ta część plemion, kultura tej części plemion, wierzenia i pewnego rodzaju też wierzenia lokalne, takie na przykład w lokalne demony, stwory, kształtowała się pod wpływem kontaktów z Germanami i w ogóle z Europą Zachodnią. Wschodnia część Polski pozostaje pod dużym wpływem właśnie tych państw wschodniosłowiańskich i tam jak pojedziemy na przykład na Podlasie, tak, jak zwiedzamy sobie Polskę Wschodnią, to rzeczywiście te tradycje bardziej się zbliżają do tej słowiańszczyzny wschodniej. Mam tu na myśli na przykład fakt, że Słowianie zachodni raczej nie znali tradycji, powiedzmy, ucztowania na grobach w czasie wiosennych dziadów, a na przykład Białorusini robią to po dziś dzień i tak samo robią to Polacy mieszkający bliżej wschodu, że te dziady mają nie tylko jesienne, ale również dziady wiosenne, które tutaj bardzo szybko również pod wpływem nauk kościelnych, uważających to za coś złego, grzesznego, zostały ukrócone, zostały gdzieś tam po prostu stłumione, te tradycje. I warto też pamiętać, że zachodnia część Polski kształtowała się mocno pod wpływem kościoła katolickiego, który też zupełnie inaczej podchodził do tych ludowych tradycji synkretycznych, to znaczy raczej starał się je, oczywiście na część się zgadzał, bo nie było innego wyjścia, ale raczej starał się je właśnie wyrugować, tak? Podczas gdy kościół wschodniego obrządku był pod tym kątem zdecydowanie łagodniejszy. Stąd wschodnia słowiańszczyzna po dziś dzień zachowała mnóstwo ludowych tradycji i obrzędów, które nie jesteśmy oczywiście tego pewni w 100%, no bo nie mamy tych zapisów, nie mamy tego piśmiennictwa źródłowego z tamtego okresu, ale domyślamy się poprzez pewnego rodzaju badania, że mają bardzo stary rodowód, tak? Rodowód jeszcze słowiański.
4: Mhm. Wierzenia dawnych Słowian to politeistyczna, animistyczna i doksyjna religia przodków oparta na kulcie przyrody, sił natury oraz przodków, która przetrwała na obszarach wiejskich do XIII wieku, tak wyczytałem. Szkoda tylko, że Słowianie nie pozostawili pisemnych świadectw na temat swoich wierzeń, a nasza współczesna wiedza na ten temat pochodzi z relacji w głównej mierze, prawda, kronikarzy, archeologii oraz folkloru. Co nam, Olu, mówią najnowsze badania, najnowsze odkrycia na temat mitologii i wierzeń wczesnych Słowian? Też piszesz o tym w swojej książce. Co przykuło twoją taką szczególną uwagę jako badaczki?
5: Jest kilka takich spraw, które się okazały w ostatnich latach, są oczywiście fascynujące. Warto też pamiętać, że większość takich popularyzatorskich źródeł, kiedy pisze o Słowianach, to najczęściej opiera się na książkach na przykład sprzed 50 czy nawet 30-20 lat. Nawet Andrzej Szyjewski, który jest polecany, tak, jako fantastyczne źródło, jest oczywiście świetnym źródłem, ale pamiętajmy, że to jest książka sprzed 20 kilku lat, a przecież najnowsze badania, te badania cały czas się dzieją. Słowiańszczyzna przechodzi swój renesans nie tylko w popkulturze, ale też w świecie naukowym. Są granty, tak, są dofinansowania i wiele rzeczy się okazało. Po pierwsze, co mnie na przykład bardzo zafascynowało i zaskoczyło, to pokutuje wciąż taki mit, że Słowianie nie znali pisma. Nie znali pisma i dlatego nie spisali swoich mitów w pisemnej formie i trochę się przedstawia tych naszych przodków jako takich, wiesz, jako takie niedźwiedzie, nie? Które gdzieś tam po prostu zachód Europy już tam, prawda, miał swoje księgi, spisaną mitologię w ogóle już paru do przodu, prawda? A my tutaj siedzieliśmy w jakichś jamach, ziemiankach, kompletna właśnie cywilizacyjna przepaść. W ogóle tak nie było, nie? W ogóle tak nie było. To jest nieprawda. Dzisiaj już o tym mówi archeologia, mówi historia. Mieliśmy fantastyczne, szczególnie w tych wyższych warstwach plemiennych, wiesz, na przykład u Mieszka, fantastyczne, no naprawdę na klasę europejską budowle na przykład, tak, misterne jakieś mozaiki na przykład układane, żeby ta świta towarzysząca Mieszkowi, jego żona, mogła przepięknie mieszkać w przepięknych miejscach. Oczywiście, no wiadomo, że tam chłopstwo w ten sposób nie żyło, czy te uboższe warstwy, ale no to tak jak w całej Europie. Natomiast nie byliśmy tutaj jakimiś barbarzyńcami kompletnymi, nie oszukujmy się. I oczywiście, że Słowianie znali pismo, to znaczy Słowianie wyżej usytuowani, właśnie ci wodzowie plemienni, żercy też bardzo często znali pismo, którego się swoją drogą nauczyli właśnie od chrześcijańskich mnichów, zanim jeszcze dotarło chrześcijaństwo do Polski. I to, że nie nakazali spisać mitów, choć jedna z teorii spiskowych oczywiście mówi, że nakazali i ukryli gdzieś tam w tybetańskiej posadce kościoła, bo wysłali jakiegoś, prawda, swojego powiernika z tymi rulonami do Tybetu, aż nie sądzę. Natomiast nie nakazali spisać mitów, ponieważ należało to do jednego ze słowiańskich tabu religijnych, kulturowych, że mitów nie spisujemy w pisemnej formie, ponieważ to jest sakrum, to jest świętość i poznajemy je poprzez rytuał, poprzez obrzęd. Obrzęd opowiada mit. W czasie obrzędu pewne formuły, pewne gesty wykonujemy, to nie są puste jakby gesty, tak? Wszystkie one mają znaczenie i wszystkie one prowadzą do opowiedzenia mitu. Za każdym obrzędem pierwotnie stoi mit, do którego ten obrzęd się odnosi i dlatego trochę zmieniając sposób myślenia i nie szukając tylko źródeł pisanych, które przecież mogły być zakłamane, były tworzone przez ludzi niesłowiańskiego pochodzenia w innym języku, tak? To byli tylko obserwatorzy, którzy nie rozumieli. Spróbowaliśmy badać to nieco inaczej, tak? Te obrzędy ludowe bardzo dużo nam mówią o tym kodzie mitologicznym naszych przodków, ponieważ nie do końca się zgadzam z tym, że pogaństwo do XIII wieku przetrwało. Pogaństwo w pewnym sensie przetrwało do dziś, ale o tym za chwilę porozmawiamy. Wracając, Słowianie umieszczali swoje mity na rzeczach, na przedmiotach, które dziś znajdują archeolodzy. Są to na przykład sprzączki od pasów, na których fantastycznie widać mit o stworzeniu świata, mit o stworzeniu świata z jajka, mit o boskich bliźniakach.
4: O wszystkim piszesz w swojej nowej książce.
5: Dokładnie tak. Również te pisanki, tak, te wielkanocne pomalowane jajka, na przykład wykonane z gliny ozdobne, zawierają takie ornamenty, które dziś, kiedy już więcej wiemy o mitologii Słowian, kiedy już nie jest to taka pseudomitologia jak w wieku XIX, rozumiemy, co te właśnie ornamenty na pisankach oznaczają. I to wszystko wywodzi się właśnie z mitologii, z tej, mitologia to też jest słowo, którego nie lubię w odniesieniu do Słowian, właśnie z tych wyobrażeń religijnych, tak, powiedzmy szeroko, tak, co oznaczają. Drugi aspekt, w który zwraca się obecnie nauka, wspólnymi siłami, tak, wspólnymi siłami religioznawców, archeologów, historyków, bo teraz to już przecież nie działa się wcale osobno, tylko rozumie się, że pewne dyscypliny, no ta interdyscyplinarność jest istotna, tak, więc dotarliśmy do tego, że nie musi być wcale prawdą, na przykład, że kronikarze tacy jak Jan Długosz wszystko zmyślili. Fakt faktem, ten zabieg, który oni wykonywali, tak, ta narracja, którą popełniali, czyli interpretatio antica, porównywały jeden do jednego słowiańskich bogów z rzymskimi przede wszystkim, bo wtedy uczeni i duchowni mitologię rzymską poznawali. Wcale jej nie hejtowali, tak jak nam się dziś wydali, ale raczej starali się zgłębiać. Oczywiście ta warstwa duchowna taka już też wyższa. I Jan Długosz jako niesamowicie edukowany człowiek, nie sądzę, żeby w jego intencji było zmyślanie tego, co pisał. Przede wszystkim po pierwsze opierał się na wcześniejszych źródłach też pisanych. Oczywiście część rzeczy mógł źle zinterpretować, to jasne. Natomiast fakt, że on jeden do jednego porównywał bogów słowiańskich z rzymskimi, nie wynikał z jego ignorancji i tego, że wydawało mu się, że faktycznie to jest takie proste, tylko z tego, że on kierował swoje kroniki również do czytelników. A czytelnikom łatwiej było zrozumieć tego typu konotacje, ponieważ oni również byli wychowywani w duchu tej kultury grecko-rzymskiej, tej łacińskiej, tak? I łatwiej było zrozumieć, ba, do dzisiaj łatwiej nam zrozumieć, kiedy my powiemy, że Dziewanna to taka polska Diana, nie? Artemida. Bo od razu nam to przywodzi na myśl pewien archetyp bogini, która jest samotna, która jest związana z lasem, z polowaniem, która jest, no, można powiedzieć, taką feministką, tak, wśród bogiń. A kiedy powiemy, że Mokosz to jest taka Wenus, tak, czy jakaś, po prostu mówiąc szerzej, Matka Ziemia, to natychmiast w naszych głowach pojawia się pewien obraz, pewna wizja. Skąd w takim razie, jakby, co oznaczają ci bogowie? Inna sprawa jest taka, że wszyscy jesteśmy członkami wspólnoty indoeuropejskiej i niewątpliwie pośród europejskich mitologii widzimy podobieństwa. Widzimy postacie bogów, które są, które mają podobne funkcje, którzy byli przywoływani w podobnych momentach roku, momentach życia, jak chociażby te rodzanice, tak, czyli Moiry, Parki, zawsze trzy, zawsze ta najmłodsza, średnia i stara, które wiązały i przecinały na koniec los ludzkiego życia. To wszystko są wyobrażenia wspólne dla całej Europy, ba, częściowo nawet wspólne dla całego świata i wynikające prawdopodobnie z tego, że po prostu jesteśmy ludźmi i w taki, a nie inny sposób postrzegamy boskość, życie, naturę, przyrodę.
4: Według zapisków bizantyjskiego historyka Prokopiusza z Cezarei Słowianie byli ludźmi wysokimi i niezwykle silnymi. Charakteryzowali się jasnym lub rudawym kolorem włosów oraz smagłą cerą. Kronikarze podkreślali ich ogromną odporność na trudne warunki atmosferyczne, na głód oraz niedostatek. Ile w tym prawdy? Co wiadomo na temat życia i wierzeń i przekonań pradawnych Słowian? Co pozostało nam z ich dziedzictwa do dziś? I o tym właśnie rozmawiamy w tej edycji Drogowskazów. Na moje pytanie odpowiada dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni, autorka powieści fantastyczno-historycznych, artykułów popularno-naukowych oraz monografii naukowych, promotorka kultury słowiańskiej i badaczka literatury XIX wieku, która upowszechnia kulturę słowiańską oraz wiedzę na temat słowiańszczyzny w mediach społecznościowych. Jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. Michał Poklękowski do rozmowy z panią doktor. Wracam już za chwilę.

0: Zagadek i niejasności. Historia Słowian wypełniona jest ciągle jeszcze wieloma pytaniami, które pozostają bez odpowiedzi. Czy Słowianie w Polsce pojawili się tak samo, jak pozostali Słowianie w Europie? W co wierzyli? Jak żyli i co nam po sobie pozostawili, z czego my dziś możemy korzystać? O tym w tej edycji Drogowskazu w roli ekspertki cały czas dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni. Jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. Wydawnictwa RM. Witam Ciebie, Olu, po raz drugi.
1: Witam, witam.
0: Strona 42 Twojej książki, Zorian Dołęga-Chodakowski. Całe życie poświęcił badaniu słowiańszczyzny i propagowaniu idei słowianofilskich, choć jego teorie naukowe o starożytnym imperium Słowian nie zyskały powszechnej akceptacji wśród naukowców, wpłynęły znacząco na kształtowanie kultury polskiej, tak czytam. O co chodzi z tym, Olu, starożytnym imperium Słowian? Czy to jest jakaś teoria spiskowa, czy coś jest na rzeczy?
1: Tak, to jest, myślę, że to jest teoria spiskowa, która, co ciekawe, ma dużo starsze pochodzenie, dużo starsze korzenie niż mogłoby się wydawać, bo większość z nas prawdopodobnie sądzi, że ona gdzieś tam została dzięki internetowi, czy powiedzmy jakimś takim publikacjom, nie wiem, dwudziestowiecznym, tak, szerzej rozpropagowana. No pewnie szerzej rozpropagowana została, ale warto pamiętać, że ogromny boom na słowiańszczyznę pojawił się już w wieku XIX i to wszystko, co dzisiaj przeżywamy, to znaczy po prostu tą fascynację i dawną słowiańszczyzną i kulturą ludową miało już miejsce i właśnie poprzez myśl takich osób jak Zorian Dołęga-Chodakowski, czy również też innych piszących o Imperium Lechitów, o tych zapomnianych podbojach, które miały sięgać aż starożytnego Rzymu, ale zostały wymazane z kart historii. Możemy się właśnie z ich twórczości dowiedzieć. Nie sądzę, by one w tamtym okresie były przez nich wymyślane i propagowane w takich celach jak dzisiaj. Mam wrażenie, że dzisiaj to jest bardzo cyniczne i że nie każdy, kto to propaguje, w to wierzy, ale ma w tym pewne cele również polityczne. Myślę, że oni naprawdę głęboko wierzyli, że tak było. Warto pamiętać, że wiek XIX to jeszcze nie był rozwój takiej nauki, takiej archeologii, takiej etnografii, jaki mamy dzisiaj. To były dopiero początki, to były czasy wielu błądzeń, ale dobrych chęci. To jest rzeczywiście fascynująca postać i on jako pierwszy, co jest jego ogromną zasługą, stwierdził, że żeby badać właśnie mitologię słowiańską, należy samodzielnie wejść pod strzechę wieśniaka i tam obserwować jego obrzędy, jego rytuały, czego oczywiście żaden inny badacz oświeceniowy przed nim nie chciał robić. To byli ludzie, którzy gdzieś tam spoglądali na lud z wyższością ze swoich akademickich katedr, zza biurek i on pierwszy napisał: wyjdźcie, i w ogóle, on w ogóle też podróżował pieszo, tak, po tych wszystkich wsiach, mimo że był szlachcicem, przebierał się za chłopa, zakładał kożuch, brał wódkę, kij i wchodził do tych chat i spisywał to wszystko. No i te jego badania doprowadziły go do wniosku, że wiele zafałszowano na temat historii Słowian. W pewnym momencie doszedł do takiego ekstremizmu, można nawet powiedzieć, bo uważał, że należałoby wywalić wszystkie zachodnie wpływy, które gdzieś tam oddziaływały w ciągu wieków na polską kulturę. Oczywiście wywalić chrześcijaństwo, tak, wrócić do dawnych wierzeń. Był pierwszym takim rodzimowiercą, można powiedzieć. Wywalić całą literaturę opartą na wzorcach zachodnich i wszystko robić od początku, a raczej właśnie od tego, co już było, czyli tak jak dawni Słowianie. Ponieważ był słowianofilem, zwrócił się też w pewnym momencie w stronę Rosji, co wielu nie mogło mu wybaczyć pod zaborami, ale to dlatego, że uznał, że jakby lepiej trzymać z naszymi słowiańskimi braćmi niż na przykład z Germanami. Słowianofile w tamtym okresie, tak, mam wrażenie, że dalej tak myślą. Później pojawili się inni, którzy te teorie rozwinęli. Ja powiem szczerze, że nie jestem jakąś wielką znawczynią teorii Wielkiej Lechi, bo omijam ją szerokim łukiem, nie chcę nikogo urazić oczywiście. Natomiast spotkałam się z rozmaitymi, też a propos moich książek, komentarzami ludzi, którzy w to wierzą i pytali mnie na przykład, dlaczego nie napisałam o kryptach słowiańskich królów przed Mieszkiem, które mają rzekomo być umieszczone pod klasztorem świętokrzyskim na Łysej Górze, gdyż Łysa Góra była tym słowiańskim sanktuarium ponoć. Więc tak, tak,
0: czyli teoria rozumiem, jest, że chcesz powiedzieć, przepraszam, ci wejdę w słowo, Olu, że jednak to chodziło do pewnych manipulacji, jeżeli chodzi, tak, o historię Słowian.
1: Ja myślę, że wynikało to z naszej ogromnej potrzeby posiadania jakiegoś dziedzictwa, która szczególnie właśnie w XIX wieku, kiedy się znaleźliśmy pod zaborami, była tak paląca dla nas, tak istotna, ponieważ to był też, zauważ, wiek wielkich odkryć historycznych innych narodów, prawda? Odkrywano na Bliskim Wschodzie, odkrywano w Egipcie, odkrywano nawet w Anglii, tak? W Szkocji, odkrywano zabytki literackie, odkrywano świątynie. Po prostu Polacy pomyśleli, my też chcemy coś takiego mieć. I stąd te wszystkie fałszerstwa. Nie chodzi tylko o Wielką Lechię. Były też sfałszowane rękopisy, prawda? Które miały tam opowiadać jakąś niesamowitą historię słowiańskich podbojów. Rękopisy Wacława Hanki z czeskiej pracowni z Pragi, który po prostu spreparował to wszystko po to, żeby pokazać, jacy to wielcy herosi, prawda, rządzili Czechami.

0: przed Czechami, jaka długa jest tradycja tego państwa, więc to wszystko wynikało właśnie z takiej ogromnej potrzeby, my chcemy coś mieć. I ta potrzeba towarzyszy nam po dziś dzień, bo myślę, że to jest właśnie ten asumpt prowadzący do najnowszych badań nad Słowiańszczyzną. Tylko tym razem chcemy to bardziej zweryfikować. Chcemy oddzielić tą prawdę od mitu i chcemy, znaczy przynajmniej niektórzy z nas, część zadowala się tym mitem o mitach, wręcz nawet podnieca, ale właśnie też no, książki takie jak moja są po to, żeby przedstawić prawdę. Czasem ta prawda jest trudna, bo Słowianie składali na przykład ofiary z ludzi, nie? Nie wszyscy chcą.
1: No właśnie, często w popkulturze Słowianie, Olu, przedstawiani są jako pacyfistyczni rolnicy, żyjący w pełni harmonii z naturą, którzy nie znali przemocy ani hierarchii, dopóki nie nadszedł chrzest i zły, w cudzysłowie, feudalizm. Tymczasem wcale takimi przyjemniaczkami Słowianie, nasi przodkowie, nie byli, prawda? Nie. Wojowniczości chyba nie można im było odmówić mimo wszystko.
0: Nie można im było odmówić wojowniczości, nie można im było odmówić etyki zgodnej z czasami, w których żyli, czyli najczęściej jej braku. Nie, no dobra, teraz też jestem niesprawiedliwa. Jakąś tam się kierowali. W każdym razie rzeczywiście, szczególnie ci, o których, wiesz, dzisiaj mówi narracja historyczna, też taka w szkołach, która się pojawia, wiesz, Mieszko I, wspaniały człowiek, który, prawda, zjednoczył plemiona, ochrzcił, prawda, tak naprawdę oczywiście nie całą Polskę, tylko swoje najbliższe otoczenie. No ale wprowadził Polskę w świat kultury Zachodu, w świat kultury łacińskiej, chrześcijańskiej. Jasne, to jest wielka zasługa, natomiast warto też pamiętać, że był strasznym skurczybykiem, nie?
1: Mieszko, mój koleżko, tak, pamiętamy.
0: I o tym się przecież nie mówi, prawda, w szkole. Nie mówi się o tym uczciwie i dopiero człowiek w dorosłości, kiedy dociera do tych informacji, jak to naprawdę wyglądało, jak naprawdę wyglądał ten podbój Słowian sąsiednich plemion, okazuje się tak naprawdę, kiedy się śledzi te najnowsze badania, że Słowianie w zasadzie niewiele się różnili od Wikingów. A zauważ, jak Wikingowie są w popkulturze przedstawiani. To jest naród niezwykle wojowniczy. To jest naród nie kierujący się taką moralnością, jak my dzisiaj, prawda? Dla którego podbój jest najważniejszy. I to samo Słowianie, szczególnie ci tam na północy, którzy mieli z Wikingami rozległe kontakty, no przecież są ślady archeologiczne tego, że składali na przykład ofiary z ludzi, tak? I kiedy ja o tym mówię na przykład otwarcie w internecie, to jest święte oburzenie, jak mogę coś takiego twierdzić, bo jest cały ten ruch, wiesz, który oczywiście też jest piękny i potrzebny, ale to jest cały ten ruch takiej kobiecości, że wróć do bycia Słowianką, hoduj sobie ogródek, prawda, przydomowy, bądź taka
1: kozy
0: kobieca,
1: i tak dalej,
0: gimnastykę
1: tak
0: słowiańską uprawiaj, prawda.
1: Ale wiesz co, zapobiegliwie, Olu, przepraszam, wejdę ci w słowo po raz kolejny, ale ja synowi swojemu, który jest w 8 klasie, nie powiem, że usłyszałem w studiu drogowskazów, że Mieszko I był skurczybykiem, bo pewnie wyląduje na karnym jeżyku, to tak na marginesie zupełnie. Ale był.
0: Ale był.
1: Magiczne i ochronne symbole dawnych Słowian miały za zadanie odganiać złe siły, zapewniać pomyślność oraz łączyć człowieka z siłami natury i bóstwami. Czy dziś możemy mówić o pewnego rodzaju, Olu, modzie na to, jak żyli i w co wierzyli pradawni Słowianie? Przed chwilą trochę już o tym powiedziałaś. Odnoszę osobiście takie wrażenie, że wiele osób dziś bardzo żywo interesuje się tą tematyką. No nie jest tak? Czy to dobrze, czy źle? Że jest taka znowu moda na tą słowiańskość, taką prasłowiańskość trochę.
0: Teraz to już tak długo będę odpowiadać, że musisz mnie powstrzymać, bo to jest, wiesz co, o tym to można byłoby cały osobny odcinek nagrać, naprawdę. To jest bardzo takie wielostronne zagadnienie. Więc tak, pokrótce mówiąc, oczywiście jest na to moda, oczywiście słowiańszczyzna teraz przeżywa ogromny boom, właśnie tak jak w wieku XIX. Natomiast warto też pamiętać, że trochę nam się wymieszała ta inspiracja dawną słowiańszczyzną z inspiracją ludowością i folklorem. Wszystko to są fantastyczne zjawiska, które trzeba kultywować, trzeba podtrzymywać, trzeba o nich mówić, ale mam wrażenie, że trochę, oczywiście w folklorze są te ślady dawnych obrzędów. Nie można powiedzieć, że nie, natomiast też najnowsi, jakby twórcy najnowszych badań tego dotyczących starają się robić krok wstecz, żebyśmy nie popadli w taką też nadinterpretację, w którą już popadł wiek XIX i ci, wiesz, antropolodzy z początków XX wieku i żebyśmy nie popadli w taki optymizm, że wszystko co ludowe równa się wszystko co dawno słowiańskie. Bo to nie jest prawda, bo to jest 1000 lat różnicy pomiędzy starymi obrzędami, które pewnie, że zachowały się ich relikty w ludowych obrzędach, ale nie wiemy, wiemy, jak dokładnie wyglądały na przykład w V wieku naszej ery. Nie wiemy, tak? Możemy się domyślać, że tego ducha stawiali w kącie. Ale co jeśli oni go zaczęli stawiać w kącie w wieku XII na przykład? Nie mamy dowodów, jak było. Tutaj archeologia robi ogromną robotę, bo dzięki najnowszym jej, wiesz, metodom możemy naprawdę dużo tego, co język pisany nam nie powie, możemy naprawdę dużo znaleźć. Oni teraz wiodą prym w tych badaniach. Symbole, o których wspomniałeś, wcale nie są starosłowiańskie. Część z nich jest i jest odnajdywana właśnie na jakichś, wiesz, misach, wazach, wydrapaniach. Natomiast duża część tego, co dzisiaj noszą, wiesz, nastolatki, jako symbol mokoszy, symbol Velesa, ja jestem Velesowy, mam Velesa na ramieniu wytatuowanego albo noszę na szyi, to jest wynalazek współczesny. To jest wynalazek współczesnych rodzimowierców, którzy na podstawie różnych inspiracji ludowych, na przykład symbol mokoszy to jest symbol zaoranego pola. Więc wiesz, matka ziemia, uprawa roli. No a Veles wiadomo, tak? V z rogami. Tak. Więc to są fantastyczne symbole. Świetnie, że się tak upowszechniły. Nośmy je. W jakiś sposób tworzą naszą kulturową tożsamość w opozycji od, wiesz, na przykład amerykanizacji ciągłej i uniformizacji. To jest taki dobrze rozumiany patriotyzm, moim zdaniem, o ile oczywiście nie przechodzi z kolei w jakiś fanatyzm, tak? Bo to też jest duży problem słowiańskiego środowiska, o którym...
1: Też tak uważam, tak.
0: Właśnie. Na szczęście to się zmienia, nie? Bo ja to też siedzę w tym świecie już ponad 20 lat tak naprawdę i widzę, że dawniej słowiańszczyzna głównie przyciągała ludzi o takich bardzo konkretnych zamiłowaniach filozoficzno-politycznych, a dzisiaj już jest bardzo otwarta. No i właśnie ta moda, czy ona jest dobra, czy zła? Tak i nie. Jest dobra, dlatego że pozwala również młodym ludziom odnajdywać to swoje dziedzictwo, gdzieś w tym chaosie po prostu, wiesz, różnych tradycji, informacji w takiej multikulturowości, która swoją drogą też jest dobra, ale chodzi o to, żeby mieć też coś swojego, jakoś się zakorzenić. Jeżeli to komuś pomaga, to jest super. Z drugiej strony nie jest, bo prowadzi do wielu różnych właśnie mitów na temat mitologii słowiańskiej, prowadzi do dezinformacji i prowadzi po prostu do szerzenia różnego rodzaju kłamstw i teorii, które zawsze, mam wrażenie, są wykorzystywane jako środek do po prostu propagowania różnych treści, no nie? Na przykład właśnie, że Słowianie byli tacy ekologiczni, na przykład takie dzisiejsze eko-osady Słowian. To jest super sprawa, można tam pojechać na weekend, wiesz, wyciszyć się, posiedzieć nad rzeką, ale to nie może być nasz zakodowany teraz w świadomości obraz, że tak żyli Słowianie. A ten obraz mamy też swoją drogą od bardzo dawna, bo już od XIX wieku mówiono o tym, że Słowianie właśnie byli tymi pacyfistami, że oni w ogóle feudalizmu nie znali i wszyscy, wiesz, za pomocą demokracji wiecowej wspólnie głosowali na temat jakiegoś pomysłu i wtedy go wybierali. To nie jest prawda.
1: Rozdział 5 twojej książki, Olu, Demony i przeklęte dusze, czyli zagrożenia według mitologii Słowian. Które i dlaczego z tych demonów były najstraszniejsze? Wodne, demony powietrzne, a może leśna, może Baba Jaga, tak? Słowiańska bogini, czy postać demoniczna? O tym też piszesz w swojej książce, jak ją opisywali pradawni Słowianie.
0: To zacznę od demonów, wiesz co? Mhm. Kurczę, zadajesz te pytania tak szerokie, że muszę się pilnować. Więc wszystkie demony były straszne, bo w ogóle wszystkie słowiańskie demony, wszystkie, pochodziły z takiego bardzo pierwotnego atawistycznego lęku. Lęku przed śmiercią, przed utratą zbiorów, a warto pamiętać, że 70% zbiorów na dawnej wsi, kiedy nie mieliśmy, wiesz, jakichś tam środków przeciw owadom i tak dalej, wyszło na zmarnowanie, potem myszy zjadały w stodołach. Życie ludzkie było ciężkie i stąd w ogóle tak bardzo rozbudowana słowiańska demonologia. Rozbudowana swoją drogą dużo bardziej niż mitologia. A dlaczego? Bo to było coś, co było codzienne, co było człowiekowi bliskie, z czym miał styczność. I znowu warto pamiętać, żebyśmy też tak hura optymistycznie nie uważali, że wszystkie te słowiańskie demony pochodzą już od czasów prasłowiańskich. Bo tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie rozpowszechniła się wiara w nie. Może później, może wcześniej. Część na pewno później, niż chcielibyśmy uważać, wierzyć. Natomiast każdy tak naprawdę był moim zdaniem metaforą pewnego ludzkiego lęku o dziecko, które się urodziło, o jego zdrowie, o to, czy będzie się dobrze rozwijało. Niekiedy takie sposoby pokonywania ich, czy chronienia się przed nimi, były z dzisiejszej perspektywy straszne, tak? Były dla nas straszne. I też, kiedy o tym piszę w internecie, to wiele ludzi mi zarzuca, jak ja mogę rozpowszechniać taką wiedzę, to znaczy, że jestem złym człowiekiem. Wtedy się śmieję, że wpisać mnie na indeks ksiąg zakazanych należy, żeby w ogóle się nie dowiedzieć, jak było naprawdę. Na przykład, no, niestety jest to prawda, że kiedy podejrzewano dziecko o bycie podróżnym, wyrzutkiem mamuny, to układano go na kupie gnoju i bito do krwi, katowano, bo wierzono, że taka mamuna przybędzie wtedy z płaczem, odda prawdziwe dziecko, a zabierze swoje. A kiedy tak robiono? Najczęściej, kiedy dziecko rodziło się chore, ułomne. Czasem też związane to było z autyzmem, ponieważ na przykład uważano, że dziecko się dobrze rozwijało, a nagle po pierwszym roku życia zrobiło się jakieś dziwne, czyli na pewno jest podmienione. Wszystko to wynikało z niewiedzy, wszystko to wynikało z połączenia ludowej medycyny i magii. Fantastycznie, że wracamy do tej ludowej magii i do ludowej medycyny, że o tym mówimy, ale mam wrażenie, że otwiera się tutaj takie ogromne pole czegoś niefajnego, co się dzieje. Mm-hmm. Na przykład nie idź do lekarza, tylko wypij te zioła, one na pewno cię uzdrowią.
1: Tak, natrzyj się muchomorem.
0: Natrzyj się muchomorem i co roku, prawda, w szpitalach lądują. I wiesz, i mamy takie poczucie, że to wszystko przecież na pewno, znaczy mamy, no ludzie, którzy to praktykują, chcę wierzyć, że mają takie poczucie, że to naprawdę działa i to Big Pharma przeciwko nam, prawda, chce po prostu nas oszukać, że to nie działa, to jest wielki spisek. No ale prawda jest taka, że jak się przyjrzymy tym wszystkim praktykom, to były obleśne w dużej mierze i w ogóle nieetyczne. Więc wszystkie demony były straszne, bo wszystkie właśnie z tego strachu wynikały.
1: No dobra, Baba Jaga jeszcze.
0: Do Baba Jaga, już właśnie chciałam do niej przejść.
1: Dobra.
0: Baba Jaga, teraz dla RM w ogóle też piszę książkę o Babie Jadze, bo to jest też temat na całą książkę. Baba Jaga, istnieje teoria, że była słowiańską boginią, albo w ogóle praindoeuropejską boginią, związaną ze śmiercią. I to, że ona te dzieci wsadzała do pieca, wcale nie oznaczało, że je tam piekła, chciała upiec i zjeść, tylko rozumiane to było w sposób bardzo metaforyczny. Ona mianowicie zjadała dzieciństwo. Jej celem była inicjacja w dorosłość członków danego plemienia. Więc czy była jakąś kapłanką, reprezentacją jakiejś bogini przemian, śmierci i tak dalej, czy po prostu taką postacią, która później się gdzieś tam zlaicyzowała do ludowych bajek i źle rozumianych bajek, takich wiesz, tam w braci Grimm czy coś, którzy poprzekręcali, to Baba Jaga była bardzo złożoną postacią i właśnie zauważ, że na przykład we wschodniosłowiańskich bajkach ona obdarowuje bohatera darem, który pomaga mu tak naprawdę przejść ten quest, tą podróż. Nie zawsze była zła, tak? Była czasem donatorką. I właśnie jej celem było zjedzenie w nas dziecka, żebyśmy mogli w pełni wkroczyć do plemienia jako osoba, która już ma jakby pełne prawa jako mężczyzna czy jako kobieta. Więc to, że Jaś i Małgosia sami pieką Babę Jagę w piecu, znaczy, że oni nigdy nie dorosną. Na zawsze pozostaną dziećmi. I tak swoją drogą jest, zauważ, Jaś i Małgosia tyle setek lat po powstaniu bajki dalej są dziećmi.
1: Ojciec historii, Herodot, pisał wprawdzie o neurach, często uważanych za Słowian, że raz do roku zamieniają się w wilki, ale co robili, kiedy nie byli tymi wilkami? Pyta National Geographic w jednym ze swoich artykułów. W dziełach historyków starożytnych Słowianie pojawili się dopiero w połowie VI wieku. Co było wcześniej? Skąd przyszli? Dlaczego do tego czasu właściwie nie byli zauważani? No, nie do końca wiadomo. W ogóle wokół pradawnych Słowian, takich określmy, jest jeszcze bardzo dużo pytań, które wymagają odpowiedzi, ale wiemy na ich temat coraz więcej. I ten temat pojawia się w tej edycji Drogowskazu. W radiowym studiu cały czas jest i na moje pytania cierpliwie odpowiada dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literaturoznawczyni. Ola jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. Michał Poklękowski, już niebawem trzecia, ostatnia część Drogowskazów. Zapraszamy.
2: Reklama. Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, zapraszam. Słowianie są jednymi z przedstawicieli ludów indoeuropejskich, komunikujących się językami słowiańskimi o wspólnych korzeniach etnicznych oraz zbliżonych wierzeniach i zwyczajach. Obecnie Słowianie zasiedlają wschodnią, centralną, południową Europę, a także część północnej Azji. Czy o Słowianach wiemy już absolutnie wszystko? I czy to wszystko jest zgodne z prawdą, zgodne z faktami? A może ich historia skrywa jeszcze mnóstwo tajemnic? Może zrozumienie i też rozpoznanie historii, a Słowian niepotrzebnie zaciemniają teorie spiskowe, manipulacje ich dotyczące, co też niszczy w dużej mierze dezinformacja, której mamy pełno w sieci, jest na każdym kroku. Próbujemy dziś odpowiedzieć na te pytania. Z moimi pytaniami mierzy się cały czas dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka, literaturoznawczyni, autorka książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. Kłaniam się, Olu, po raz trzeci tobie.
2: No hej.
1: Czy mitologia słowiańska, Aleksandro, powinna się pojawić w oficjalnej edukacji, na poziomie szkoły podstawowej nawet, w takim naprawdę konkretnym zakresie? To chyba też twoje takie osobiste marzenie, prawda, o ile się nie mylę. Co dzieci i młodzież w Polsce by dzięki temu zyskali? W co zostaliby wyposażeni?
2: Myślę, że to nie tylko moje marzenie wieloletnie, można powiedzieć, ale w ogóle cel powstania tej książki. Ja też po szkołach jeżdżę swoją drogą z różnymi lekcjami i po pierwsze, to się już trochę dzieje. Mitologia słowiańska pojawia się w szkołach, natomiast na razie jest to ruch oddolny zdecydowanie. Co prawda w kilku podręcznikach pojawiły się jakieś szczątkowe informacje, gdzie Weles jest przedstawiony na przykład z takimi rogami, jak wiesz, dawniej na bajkach wikingowie nosili, jak wytresować smoka. Ale okej, to jest krok w jakąś stronę, tak? Problem polega na tym, że badacze słowiańszczyzny są środowiskiem, mówię to z dużym, jakby, no z takim smutkiem, że niestety są środowiskiem bardzo skłóconym. Ponieważ nadal, ze względu na ten brak źródeł, o którym rozmawiamy cały czas, czy ich niewielką ilość, czy też sposób ich rozumienia, który się różni, to sprawia, że jest wiele teorii na temat samej mitologii, na temat funkcji bogów, czasem na temat w ogóle tego, czy dany Bóg rzeczywiście, czy rzeczywiście go wyznawano, czy rzeczywiście jego kult istniał, czy jest tylko pseudobogiem, jakimś wynalazkiem z kronik, czy właśnie XIX-wiecznym. Co do części z nich mamy już pewność, że to są pseudobogowie, co do części wciąż trwają dyskusje. Taką boginią jest na przykład Dziewanna. I problem polega na tym, że jeżeli miałby istnieć oficjalny podręcznik do nauki słowiańszczyzny w szkołach, nawet na bardzo podstawowym poziomie, co do którego wszyscy badacze słowiańszczyzny zgodziliby się, że on przedstawia tylko zweryfikowane informacje, to on nigdy by nie powstał, ponieważ tworzyliby go w nieskończoność. Uwierz mi, że gdyby to była interdyscyplinarna ekipa naukowców zajmujących się słowiańszczyzną, przepraszam, moi koledzy z uczelni, to nigdy nie osiągnęliby konsensusu na temat tego, co miałoby się w nim znaleźć i co byłoby najważniejsze i która informacja jest ważna już w szkole podstawowej, a którą można włączyć później, a która jest w ogóle, wiesz, jakimś reliktem i po prostu już przeżytkiem i nikt już tak nie uważa, a która jednak tak, nadal można głosić ją spokojnie, że tak było. Jak prześledzimy różne mitologie słowiańskie, od tej słynnej Bricknera na początku XX wieku, powiesz Geisztora, Łowmiańskiego, Szyjewskiego, to każda z nich nieco się od siebie różni. Każda z nich ma trochę inny pomysł na to, w co Słowianie wierzyli. Jeden z tych badaczy twierdził, że w ogóle nie mieli bogów, tylko sam kult duchów i przodków. Inny, że pewnie, że mieli bogów, tak? I w ogóle ich ślady odnajdujemy wszędzie, tak? W mowie potocznej, w nazwach miejscowości, wszystko. Więc zauważ, jak wielka to jest skala, gdzie musimy osiągnąć jakiś konsensus, jakieś porozumienie, jakiś złoty środek. Nie znaczy to, że nie powinien powstać. Powinien powstać. Ja mam taką ogromną nadzieję, że też ze swoim podręcznikiem będę po szkołach jeździć i że mój podręcznik będzie jakoś tam w szkole wykorzystywany, cytowany przez nauczycieli czy czytywany przez uczniów. Natomiast to też nie sądzę, żeby to kiedykolwiek, przynajmniej w najbliższym czasie, trafiło do edukacji oficjalnej z wielu powodów. Myślę, że wiele z nas by sobie tego życzyło, szczególnie to słowiańskie środowisko by sobie tego życzyło. No musielibyśmy dojść do zgody, jak to Polacy, jak to zrobić.
1: Tak. No tak. A czy historia Słowian, Olu, ma też jakieś takie mroczne zakamarki, takie, o których wolelibyśmy zapomnieć, nie mówić? Bardzo często internauci o to pytają w sieci. Czy jest coś, czego musimy się też wstydzić, patrząc na naszych słowiańskich przodków? Bo na przykład dawni kronikarze opisują Słowian, takich statystycznych Słowian, tak, jako ludzi walecznych, silnych, odpornych, rodzinnych, gościnnych, dla których dom miał potężne znaczenie, którzy troszczyli się o dzieci i osoby starsze. Czy to prawda, czy może jest to jednak podrasowane trochę?
2: Nie, myślę, że to rzeczywiście jest prawda, bo przecież nawet ta instytucja miru była bardzo istotna dla Słowian, tak? Miru, który musiał panować na mostach, na drogach, tego świętego prawa gościnności, co nie znaczy oczywiście, że nie były łamane, tak? No bo w każdym społeczeństwie żyją jacyś łajdacy i żyją prawi ludzie, którzy przestrzegają tych zasad, tych norm. Natomiast to też jest złożone pytanie, czy jest coś, czego powinniśmy się wstydzić, bo to zależy, co przez to rozumiesz. To, co dla osoby o pewnych poglądach będzie powodem do wstydu, dla innych
1: może
2: to
1: być
2: będzie,
1: powodem
2: wiesz,
1: do dumy.
2: Po prostu może być powodem do dumy, tak? Ta waleczność, też ten podbój, o którym mówiłam w poprzednich częściach, te ofiary z ludzi chociażby, nie wiem, czy są dziś ludzie, którzy uważają to za powód do dumy, ale być może. W każdym razie od razu przyszła mi też do głowy to, o czym rozmawialiśmy poprzednio, czyli trochę ta magia ludowa, bo to znowu jest coś takiego, co dzisiaj, kiedy o tym czytamy, to się trochę tego wstydzimy, że to tak długo na wsiach trwało, że to są rzeczy, które dzisiaj, wiesz, podważa medycyna, które dzisiaj w ogóle nigdy byśmy ich nie zrobili, a jednak to jest też w ramach też takiej narracji włościańskiej, która dziś jest przecież bardzo popularna, bardzo rozpowszechniona i takiego mówienia też o ludzie polskim, tak, tym już po chrystianizacji też, ale kierującym się też tymi starymi jakimiś obrzędami czy tradycjami, no to wiele z nich dziś jest określana po prostu przez ludzi jako wstydliwe zabobony. Ja nie lubię tego słowa, nie używam go nigdy. Uważam, że o wszystkim trzeba mówić otwarcie, o wszystkich, wiesz, praktykach, które dzisiaj budzą naszą wątpliwość moralną, ale myślę, że to jest taka duża rzecz, że to jest taki duży obszar, który dziś może budzić, kiedy o tym czytamy, co wtedy robiono, taką konsternację w nas, że to jest niemożliwe, że kiedyś tak robiliśmy. No tak, robiliśmy tak.
1: National Geographic, cytowałem twoją książkę, Olu, tutaj kilka razy, która doprowadziła do naszego spotkania w studiu Drogowskazów, ale też utkwił mi w pamięci właśnie National Geographic i artykuł z 2022 roku. Cytat. Słowianie przez historię maszerowali w łapciach z łyka albo kory. Został po nich co najwyżej garnek pozbawiony ozdób, niezdarnie ulepiony w rękach, bo nie używali nawet koła garncarskiego. Do bitwy szli, zakasując portki, żeby nie przeszkadzały im w biegu i w walce. Krzywdząca opinia, uśmiechasz się.
2: Tak, tak. No, trochę jest w tym prawdy, trochę nie. Bo tak jak już to powiedziałam, dzisiaj dopiero dochodzimy do tego, że ten obraz niedźwiedziowatych takich Słowian, który mam wrażenie, że gdzieś jeszcze utrwalił w nas, słuchaj, Kraszewski ze starą baśnią. Bo zauważ, jak tam są przedstawieni Słowianie, że oni gdzieś tkwią w ogóle w epoce kamienia, podczas gdy mówi się o tym, że na zachodzie są, wiesz, jakaś tam biżuteria ze złota, ze srebra, to kamień jest najlepszy dla Słowianina. I to gdzieś się w nas utrwaliło. Stara baśń jeszcze przecież była dawniej lekturą szkolną, teraz już nie jest. I te stare komiksy z PRL-u o Mieszku, którego w tych skórach przedstawiały.
1: Kajko, wiesz, i kokosz.
2: Tak. Kajko i kokosz. Dziś już wiemy, że to jest nieprawda, że były miasta słowiańskie, ogromne ośrodki kultury, tak? Takie jak Wolin, czyli ten mitologiczny Jomsborg, tak, Wineta, która miała wedle przekazów zaginąć na dnie morza, bo jej mieszkańcy byli tak pyszni jak sama Atlantyda. Były ogromne słowiańskie miasta, w których mieszkali ludzie z całej Europy, handlowali, znali niesamowite przyprawy, kruszce, fantastycznie się, wiesz, ubierali po prostu, żyli na europejskim poziomie i mówię tu cały czas o czasach sprzed powstania Polski, o czasach plemiennych. Pewnie, że były też takie miejsca, w ogóle były pewnie gdzieś tam do XX wieku niektóre takie osady, gdzie wiesz, nasze wyobrażenia skansenowe, że żyli sobie w takich pięknych domkach, kotycz, korto, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo żyli w dziurach w ziemi i w kurnych chatach jeszcze do XX wieku na wschodzie. Więc jak zwykle odpowiedź jest złożona. Bardzo. I nie można, wiesz, gdzieś tam tego wrzucać do jednego worka, tak unifikować, tylko trzeba się zastanowić, o kim mówimy, o jakich terenach, o jakich obszarach, o jakich Słowianach, o jakich plemionach i o jakiej warstwie społecznej.
1: A jak wyglądało, Olu, jak mogło wyglądać życie codzienne pradawnych Słowian, na przykład na terenie współczesnej Polski 1200-1300 lat temu, czyli jeszcze przed powstaniem państwa polskiego? Gdybyśmy mogli w oparciu o historyczne źródła opisać jeden dzień takiego życia, wyczytałem, że pradawni Słowianie byli raczej, uważaj, czyściochami, dbali o higienę, często się kąpali, no ale nie uwierzę w to, że siedzieli od rana do wieczora w rzece i nacierali się trzciną.
2: Wiesz co, myślę, że też mogło chodzić o łaźnie.
1: Właśnie.
2: Ale okej. Okay. Przede wszystkim myślę, że to jest warte też podkreślenia, o czym też ja piszę. Życie człowieka, który tak dawno temu właśnie żył, egzystował, było przesiąknięte na każdym kroku od rana do nocy myśleniem magicznym. To jest bardzo istotne, co dziś w zasadzie się nie zachowało. Dlatego w ogóle, żeby się, wiesz, gdzieś tam w umysł tak dawno żyjącego człowieka próbować wczuć, to musimy zrozumieć, że dla tych ludzi tak naprawdę wszystko, co ich otaczało, mogło mieć magiczne znaczenie. Pora dnia, kiedy wstawali, witali się ze słońcem. Są na to przekazy, które sięgają bardzo długiego czasu, tak, że witano się ze słońcem, nie w sensie, że tam, wiesz, indyjskie powitanie słońca, tylko po prostu traktowano je niemalże osobowo, tak, jak osobowego boga, być może Swaroga, a być może na innych terenach Słowiańszczyzny nazywanego inaczej. W każdym razie na pewno personifikowanego jako ta, wiesz, siła dająca życie, światło. Podział na dzień i noc był na pewno dla Słowian też znaczący. Dzień był przede wszystkim strefą pracy. Pracy, którą trzeba było wykonywać praktycznie przez cały dzień.
1: Co jeść, w co się ubrać.
2: Wszystko, tak, co mieli, pozyskiwali pracą własnych rąk. Polecam w ogóle fantastyczne miejsce właśnie pod Łysą Górą, która dzisiaj już się pojawiła. Moje zresztą pierwsze trzy powieści, tak, fantastyczne tam się dzieją. To jest taka osada prasłowiańska położona pod Łysą Górą w Nowej Słupi, gdzie można pojechać obejrzeć te chaty, w których mieszkali ludzie i tam w każdej tej chacie jest pracownik przebrany w stroju z epoki, który opowiada po kolei, co się działo w takiej chacie, co miało miejsce. Także świetna sprawa do obejrzenia. W każdym razie hodowano na pewno od czasów najdawniejszych w przydomowych ogródkach takie zioła i warzywa, które były istotne do codziennego życia. Była to rzepa, był to bób. Nie znano większości warzyw, które znamy dzisiaj. Wszystkie te marchwie, pomidory, ziemniaki, nawet to jest w ogóle późniejsze, dużo późniejsze wieki, ale znano bób, znano rzepę, znano groch. To była podstawa wyżywienia. Uprawiano len, żeby sobie robić ubrania. Także podział obowiązków też był taki ze względu na płeć mocno. I to też miało znaczenie magiczne. To, co wyrasta z ziemi, to, co trzeba podlewać wodą, to jest żywioł żeński, to jest żywioł kobiecy, to jest płodność, ziemia, matka ziemia, więc kobiece ręce muszą to pielęgnować. Jak robi to mężczyzna, źle rośnie. Więc obraz dziadka w ogródku to jest dużo późniejszy niż czasy prasłowiańskie, bo mężczyźni, chociaż kobiety też oczywiście, szli w pole. Co dalej? No musieli sobie sami zrobić ubrania, tak? Musieli sami sobie ugotować. Nie było dawniej pieca, w takim rozumieniu, jak się pojawił później, było tylko palenisko z otworem, przez który uciekał dym, a czasem w ogóle nie uciekał, więc takie chaty były ciemne, takie chaty były zadymione, takie chaty były zimne. Takie chaty, jak pisze Kamil Janicki, bardzo krótko mogły przetrwać, tak?
1: Boże, to oni chodzili cały dzień uwędzeni.
2: Oni chodzili cały dzień uwędzeni i wiesz co? Tak. I co? I następowała noc. Noc była generalnie porą demonów. Światło słońca szkodzi, jak wiemy, wampirom, innym takim bytom demonicznym. One się objawiają dopiero przy świetle księżyca. Ale noc była też czasem kobiecości, czasem seksualności, czasem związków, czasem też bycia razem członków rodziny, spajania więzi, ponieważ wreszcie wtedy oni mogli się zebrać razem przy tym rodzinnym, nie wiem, zydelku, bo nie wiem, czy przy stole, czy po prostu przy palenisku i być razem. Myślę, że to, co było szalenie istotne też dla ludzi tamtych czasów, to była w ogóle wspólnota. Wspólnota plemienna, ciągły kult przodków, który był nie tylko na święto zmarłych, na święto przodków, ale na co dzień wierzono, że taki przodek mieszka w chacie, na przykład pod postacią węża. Nie wolno było zabić węża, ponieważ to był przodek, który przybył pod postacią węża chronić rodzinę. Trzeba było dać mu miseczkę mleka i są nawet przekazy, że dzieci z zaskrońcami dzieliły jedną miskę mleka, wierząc, że to jest ich pradziad, który tam opiekuje się. Także, no, bardzo złożone zagadnienie znowu, tak jak mówię, mogłabym godzinami o tym.
1: No to dlatego czuję się zaproszona po raz drugi za jakiś czas, bo tego tematu myśmy koliznęli tak naprawdę, Olu, prawda? Więc musielibyśmy też tutaj rozciągnąć jak gumę drogowskazy do pewnie 3-4 dni, żeby ten temat, no, jako tako wyczerpać przynajmniej. Ale rozumiem, wiesz, że dasz się zaprosić jeszcze.
2: Piszę teraz Magię Wiejskiej Chaty, więc będzie dobry moment.
1: I to wszystko w tej edycji drogowskazów. Mam nadzieję, że była dla was interesująca. Moim i waszym dzisiejszym gościem była dr Aleksandra Seliga, pisarka, dziennikarka i literatura. literaturoznawczyni, autorka powieści fantastyczno-historycznych, artykułów popularno-naukowych oraz monografii naukowych, promotorka kultury słowiańskiej, badaczka literatury XIX wieku, która upowszechnia kulturę słowiańską oraz wiedzę na temat słowiańszczyzny w mediach społecznościowych. Jest autorką książki pod tytułem Mity Słowian, Bogowie, Wierzenia, Obrzędy. I właśnie ta książka doprowadziła do naszej dzisiejszej rozmowy w radiowym studiu. Bardzo za tę rozmowę Tobie, Olu, dziękuję.
2: Też bardzo dziękuję. Śledźcie moje socjale, tam rozwijam wiele wątków.
1: A podcastów Drogowskazów możecie dowoli nasłuchiwać także w sieci, w tym tego odcinka z udziałem pani doktor Aleksandry Seligi. Bardzo łatwo je znajdziecie, polecamy się. Tam zawsze pełne wersje naszych rozmów. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
0: Drogowskaz.

0: Reklama.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
3: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
2: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
0: Reklama.
1: Przegląd wydarzeń.
4: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Akcja uczniowska apeluje o działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ostatnie ataki nożowników w placówkach oświatowych. Młodzi przedstawili 4 postulaty, które mają pomóc uczniom i też nauczycielom poczuć się bezpieczniej. I o tym Krzysztof Powecki.
5: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To 4 postulaty, które przedstawiła akcja uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrolę plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
6: Przez najbliższy tydzień, najbliższe 2 tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
5: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
4: Widzimy niepokojącą tendencję, mówią pracownicy telefonu zaufania o tematach, z którymi dzwonią dzieci i młodzież. Najnowsze statystyki wskazują bardzo jasno, że zmieniają się problemy, z którymi mierzą się niepełnoletni w naszym kraju. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
7: W 2026 roku najczęściej poruszanym przez dzieci tematem jest przemoc domowa. Często pojawia się też kwestia myśli samobójczych i samotności. To drastyczna zmiana w stosunku do poprzedniego roku. Wtedy dzieci najczęściej chciały porozmawiać o swoich relacjach z rówieśnikami lub presji szkolnej. Tylko we wrześniu pracownicy telefonu zaufania musieli interweniować w sprawie potencjalnych prób samobójczych ponad 100 razy.
8: Młodzi niestety coraz bardziej odważnie myślą o tym, że zrobienie sobie czegoś, no może w jakikolwiek sposób pomóc im w sobie przepracować jakiś temat, a to nie jest niestety prawda.
7: Mówi Miłosz Kozikowski, przewodniczący Parlamentarnej Rady Młodzieżowej. Pomocy można zasięgnąć pod darmowym, całodobowym numerem 800 12 12 12 lub internetowo na stronie chat.brpd.gov.pl.
4: Telefon zaufania, przypomnę, działa w naszym kraju od 2008 roku. Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego centrum handlowego Marwilska. Szczegóły zna Mateusz Chłyston. Dlaczego sąd zdecydował o utajnieniu procesu? No i co z 5 oskarżonym w tej sprawie?
9: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. 5 z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
4: 20 października Łukasz Gibała oficjalnie obejmie urząd prezydenta Krakowa. To będzie też pierwsza sesja radnych z nowym włodarzem miasta. Łukasz Gibała pokonał, przypomnę, w wyborach Monikę Piątkowską. Uzyskał poparcie ponad 160 tysięcy osób. Jakie będą pierwsze decyzje nowego prezydenta? O tym z Krakowa Dominika Baraniec.
10: Przywrócenie 20-minutowego biletu komunikacji miejskiej to jedna z pierwszych decyzji, jakie planuje podjąć Łukasz Gibała po objęciu urzędu prezydenta. Priorytetem podczas tej 2-letniej kadencji będzie też walka z zadłużeniem miasta.
11: Chodzi o to, żeby tak naprawić finanse publiczne w Krakowie, żeby w jak najmniejszym stopniu dotknęło to zwykłych mieszkańców, żeby nie trzeba było podnosić kolejnych opłat.
10: Prezydent elekt nie marnuje czasu i dziś już o 6.45 można było go spotkać na Rondzie Mogilskim, gdzie rozdawał obwarzanki i rozmawiał z mieszkańcami Krakowa. A w mediach zapowiedział też, że w pierwszej połowie przyszłego roku zorganizuje referendum na temat strefy czystego transportu.
4: 20 października zaprzysiężenie, a dzień później poznamy nazwiska nowych wiceprezydentów Krakowa. Plaster już nie wystarcza. 21 prezydentów miast i starostów w Śląskiem bije na alarm. Drastycznie pogarsza się sytuacja ekonomiczna szpitali samorządowych. To może mocno odbić się na pacjentach. Nie możemy bez końca dopłacać do szpitali z pieniędzy mieszkańców, mówili zgodnie przed budynkiem NFZ-u w Katowicach.
0: Wybieramy sobie pacjentów. Są pacjenci, którzy są lepiej wyceniani, lepsze schorzenia mają, które są rzeczywiście płacone świadczenie, ale w szpitalach powiatowych mamy każdego pacjenta. Nie jesteśmy w stanie wskazać, który jest ważniejszy od drugiego.
12: My nie będziemy patrzeć, komu mamy udzielać świadczeń, komu nie. Nie możemy patrzeć na to, działając jak niejednokrotnie przedsiębiorstwo, które musi czekać bardzo długie okresy czasowe na zapłatę środków za działania nielimitowane.
13: Przedstawiciele powiatów województwa śląskiego nie mamy płaconych nadwykonań, a inne województwa mają płacone. A za rok, za dwa nie będziemy mieli możliwości leczyć naszych pacjentów.
4: Śląscy samorządowcy chcą wywrzeć presję na instytucjach odpowiedzialnych za finansowanie ochrony zdrowia, aby problem został rozwiązany. Ich zdaniem finansowanie z NFZ-u jest niewystarczające.

0: Reklama. No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
1: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
0: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
7: Akcja służb na plaży w Karwi. Znaleziono obiekt przypominający drona. Rosjanie atakują Kijów. Dwie osoby nie żyją, a ponad 20 zostało rannych. Uwaga na jeże. W październiku szukają miejsca do zimowania.
8: SK Rock. Raport.
7: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja służb w Karwi. Na plaży znaleziono obiekt przypominający drona. Zgłoszenie o nietypowym znalezisku policja otrzymała wczoraj, około godziny 18.20. Obiekt częściowo zakopany był w piasku. Natrafił na niego przypadkowy spacerowicz. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa pod nadzorem prokuratora Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
4: To jest raport.
7: Teraz najświeższy raport z Ukrainy. To była noc grozy w Kijowie. Trzy osoby nie żyją, a ponad 20 zostało rannych. Rosjanie od 8 godzin nieustannie atakują budynki mieszkalne i obiekty energetyczne ukraińskiej stolicy. To mimo rzekomego zawarcia przez Trumpa rozejmu energetycznego. Połowa miasta jest bez prądu. Według wstępnych danych na ukraińską stolicę spadło ponad 20 rakiet, także balistycznych. Alarm zabrzmiał dopiero po pierwszym uderzeniu, mówi mieszkanka Kijowa.
9: Prosto w momencie duży
7: w ułamku sekundy następuje potężna eksplozja i człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, co się stało. Nie słychać brzęku tłuczonych szyb ani niczego. Czułam tylko falę uderzeniową, a potem zobaczyłam, że w mieszkaniu nie ma już okien. Wszystkie szafki są pootwierane na oścież. Wszędzie leży potłuczone szkło. Kijów już drugi raz z rzędu nie otrzymał ostrzeżenia od zachodnich służb wywiadowczych o przygotowywanych przez Rosję atakach balistycznych, poinformował Wołodymyr Zełenski. Takie informacje w większości od USA pozwalają Ukrainie odpowiednio przygotować się na odparcie ataku i ostrzec mieszkańców przed nadchodzącym zagrożeniem. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
10: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami, związkami zawodowymi.
7: Powiedział nam Grzegorz Pasztyła, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na miejscu w szpitalu był Duszan Augustyn, społecznik z Bieszczad.
11: Widziałem przerażenie, strach, lęk. To widziałem też godność, widziałem podniesione głowy, widziałem ludzi, którzy się nie poddadzą, którzy wiedzą, że walczą o coś więcej niż tylko zmiana osoby, która zarządza szpitalem.
7: A na dziś zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Uwaga na jeże. W październiku intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem. Dlatego zanim zagrabimy ogród albo rozpalimy ognisko z liści, sprawdźmy, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
12: Ważny apel do wszystkich, którzy mają domy jednorodzinne, żeby nie usuwać zupełnie na przykład liści z ogrodów, albo wręcz stawiać skrzynki dla jeży, bo to zwierzę nie tylko niezwykle sympatyczne, ale przede wszystkim bardzo pożyteczne, które wszelkiego rodzaju szkodniki usuwa, więc warto wspierać jeże.
7: Mówił rzecznik warmińskich leśników Adam Pietrzak. Uważajmy też na drogach. Jesienią jeże są aktywne, a po zmroku łatwo je przeoczyć.
13: Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa?
14: Chyba jeżozwierza.
13: Jakiego jeżozwierza?
14: Takiego dużego jeża.
15: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
16: Pogoda.
17: Czyli swoją drogą, jak się takiemu jeżowi zabieraliście, to jest trochę tak, jakby człowiekowi ktoś ściągnął kołdrę w nocy. No bo nie ma się
18: właśnie
17: gdzie
18: tak.
17: Czym się zakryć. No to tak nie można robić. Zostawcie te liście, niech się ich jeżek ma swoją kołdrę.
18: Wyobraźcie sobie, że w nocy wam ktoś, prawda,
17: przecież
18: ściąga kołdrę.
17: By cię trafił,
18: no daj spokój,
17: to?
18: Ja bym gryzł po prostu jabłko na plecy i bym uciekał.
17: Ja już cię widzę, jak ty bierzesz jabłko na plecy i w nogi po prostu. Że pogoda,
18: no,
17: tak?
18: Dawaj.
17: Dzisiaj na przykład smagnęło mnie zimnem. Pierwszy raz po twarzy, jak wyszłam z domu, miałam takie i chyba rzeczywiście jest dosyć chłodno, bo z tego co widzę, to w Kielcach 2, w Katowicach 4, w Warszawie niby 7, ale tak jak mówię, smagnęło mnie i chyba dzisiaj będzie trochę padać. Kładę nacisk
18: państwo
17: na słowo chyba.
18: I chyba i trochę. Drodzy państwo, na szybko przenieśmy się jeszcze na kort, bo w tej chwili Magda Frech i Iga Świątek 2-5, a w tym samym czasie gra jeszcze pani Chwalińska i tam też będziemy za moment sprawdzali, jak wygląda wynik. O, poszło,
17: o
18: coś
17: Jezu,
18: dobrze
17: to
18: było.
17: To tak? A ona tak robią? Oj, to
18: tak
17: robią?
18: Tak, tak. Aha. Jak im ktoś kołderkę zabierze.
15: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Eskarok 6 na 9.
20: Ziętarska,
1: Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
18: Dzisiaj o nauczycieli zapytamy, którzy zapadli wam w pamięć.
17: No bo dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, czyli wracamy do szkoły, tak? No dobra, trudno, Ania, co u ciebie?
21: To w raportach zapytamy nauczycieli, czy lubią swoją pracę.
18: I lubią, czy nie?
17: No właśnie,
21: a to się okaże. O 7.

0: mi.
1: Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
2: Eskarok.

0: Здравствуйте, здравствуйте, садитесь. И my siadaliśmy. Tak wyglądały lekcje języka rosyjskiego, tak się zaczynało, nie?
1: Tak, w ogóle swoją drogą niesamowite dla tego pokolenia, żebyśmy jednak mieli obowiązkowy rosyjski. To było naprawdę grube. Ja zawsze powtarzam, że ja trochę żałuję, że pamiętam tak mało z rosyjskiego. Jakoś tam się pewnie dogadam, ale mimo wszystko jednak szkoda, że ta w wielu przypadkach to nam po prostu uciekło. Dzisiaj o nauczycielach i dlaczego i którzy zapadli wam w pamięć i w ogóle dlaczego wam zapadli w pamięć.
0: Otóż to, o tym sobie dzisiaj będziemy z państwem rozmawiali. A propos tego języka rosyjskiego, język wielkich poetów, nie tylko, a dzzisiaj kojarzy nam się tak bardzo źle, że w ogóle nawet nie chcemy się nim posługiwać.
1: No właśnie, tak, tak, wydaje, coś w tym jest. Chociaż wiesz, znajomość języka jednak zawsze lepiej znać niż nie znać.
0: O, to na pewno. Drodzy państwo, o pogodzie mówiliśmy parę chwil temu. Jak tam pogoda we Wrocławiu, państwo donosicie?
2: Dzień dobry. Pogoda we Wrocławiu to 10 stopni i deszcz, więc z tym deszczem to się coś tam sprawdziło. No. Pozdrawiam.
1: Dzięki. Ja potrzebowałam tej informacji, że jednak jak coś powiem, to się sprawdza.
0: Ale generalnie nie jest zbyt przyjemnie. Generalnie wieje. Generalnie jest chłodno, bo powiedziałaś, że czułaś już taki podmuch zimy. Wojtka nie ma w robocie, no bo drodzy państwo, przyznamy, bez bicia nam się nie chciało. Wywaliliśmy go z mikrofonem na miasto.
3: Jaki nauczyciel i dlaczego zapadł panu najbardziej w pamięć?
4: Może od chemii. Bo miała bardzo dużo cierpliwości do nas i naprawdę nas nauczyła tej chemii.
3: Czyli to pozytywne wspomnienie.
4: Bardzo pozytywne.
3: Bo wszyscy tutaj krytykują chemików i chemiczki.
4: Bo to jest trudny, bardzo trudny przedmiot. Oczywiście.
0: Ja miałem taką chemicę, panią Basię, którą bardzo gorąco pozdrawiam. Zresztą spotkałem się z nią nie dalej jak półtora tygodnia temu. Na takim zjeździe po wielu, wielu latach od zakończenia szkoły.
1: To ja wiem, ty byłeś na takim zjeździe. To prawda, wrócił bardzo uchechany.
0: Tak, pierwszy raz pani Basia powiedziała do mnie coś ludzkim głosem.
5: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama.
1: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK Rock.
3: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
4: Zaprasza SK Rock.
1: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: A tak na szybko? O nauczycielu swoim jakimś ulubionym mogłabyś opowiedzieć?
1: Oj,
0: nie,
1: tak.
0: Ty rzadko byłaś w szkole.
1: Nie, poczekaj. W podstawówce bywałam jednak dość często panią Izabelę Gac. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić wspaniałą, cudowną polonistkę, która mnie przetoczyła też i przez koncerty, spektakle, teatry, a potem dzięki niej zrobiłam olimpiadę polonistyczną.
0: A, wow. A? No zobacz,
1: wspaniała
0: jednak
1: nauczycielka.
0: No to,
1: jak
0: drodzy
1: to
0: państwo,
1: jednak.
0: O takich nauczycieli was pytamy. Na takie opowieści czekamy. Ale czekamy także i na te, a później zaraz od razu raport Westerok.
2: Pamiętam jedną z najbardziej rewelacyjnych nauczycielek, to nauczycielka od chemii. Poza tym, że wspaniale wykładała tą chemię i robiliśmy bardzo dużo doświadczeń, to kobieta miała dosyć sporego zeza, więc na klasówce nikt nigdy nie wiedział, na kogo patrzy, więc ciężko było, że tak powiem, ściągnąć cokolwiek. Ale dla osób, które uważały na lekcjach, to nie było potrzebne, bo naprawdę bardzo dobrze nauczała.
3: SK Rock. Mówimy twoim głosem. Autopromocja.
4: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu.
5: Na pielgrzymki chodzi.
4: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
6: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem
7: kurwa najgrzeczniejszy!
3: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Nożownik z Wrocławia zatrzymany może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił mężczyzna z raną brzucha. Usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowywania do obalenia rządu i siłowego przejęcia władzy. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Dziś ma zapaść decyzja sądu w tej sprawie, a do tematu wrócimy o 7:00.
8: To jest raport.
9: Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od dziś maksymalna cena litra benzyny 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. Benzyna 98 będzie kosztować nie więcej niż 8 zł i 1 grosz, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
8: SK Rock. Sport.
9: Na początek Wuhan i polski pojedynek. Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju. Na razie Świątek wygrywa pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadzi...
0: A, to muszę czekaj. Teraz sprawdzam, ile w drugim prowadzi. Czekaj, w drugim prowadzi, proszę pani, 1-0.
9: Mam tu bardzo dziękuję. W Wuhan o drugi triumf walczy także Maja Chwalińska. Jej rywalką jest Marii Buskowa. Pierwszy set 6-1 wygrywa Czeszka, a w drugim Polka górą.
0: Tak jest, wygrała drugiego seta, teraz trwa set trzeci, bo się właśnie z Chwalińskiej przygotowałem.
9: Ale to nie koniec emocji. Dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Maji Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elizy Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z belgijską Brugią. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0, a Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci. Ziętarska, Olszewski, Góralski 6 na 9 w SC Rock.

0: Zamiast czytać książki w szkole można było machać rakietą. Dzisiaj być może byłbym znanym tenisistą. Znaczy, trochę machałem, niewiele z tego wyszło. A jeżeli chodzi o książki, to Asia ma teraz listę, którą trzeba zaliczyć.
1: Bardzo proszę, teraz nauczycielka Joanna Ziętarska sprawdzi, które książki czytaliście.
0: Dawaj.
1: Bo pisarz James Chapman sporządził taką listę najczęściej czytanych książek na świecie i oczywiście ona się opiera na ilości sprzedanych w ciągu ostatnich 50 lat egzemplarzy. Czyli ile się najwięcej sprzedało książek na świecie. No i w związku z tym, uwaga, 10. miejsce, dziennik Anne Frank, Świadectwo odwagi i nadziei, wielka książka. Ja nie przeczytałam tego, szczerze mówiąc, ze strachu trochę, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo trudna lektura. Myśl i bogać się, filozofia sukcesu Napoleona Hilla. Niestety też nie przeczytałam, dlatego z myśleniem i z bogaceniem się ostatnio trochę ciężko. Przeminęło z wiatrem. Nie, też nie czytałam, oglądałam milion razy i bardzo kocham ten film. Saga Zmierzch, wyobraźcie sobie. Kod Leonarda da Vinci.
0: No,
1: potem jest Alchemik Paolo Coelho. Władca Pierścieni Tolkiena oczywiście.
0: Już dwa.
1: Harry Potter, wszystkie przeczytałam. Pamiętam w zeszłym roku całą zimę czytam, było wspaniale.
0: To ja też.
1: Potem są wyjątki z dzieł przewodniczącego Mao Tse-tunga. Uwaga, no ale wiesz, ich jest strasznie dużo, tych, co tam czytają. No to wiadomo, że się sprzedało tego dużo. A na pierwszym miejscu jest Pismo Święte.
0: Okej, sięgnęłaś kiedyś po Pismo Święte?
1: Tak, przeczytałam je nawet od deski do deski, bo uważam, że to kulturowo i w kontekście odnośników w ogóle do świata, w którym żyjemy, warto je znać.
0: To absolutnie pełna zgoda. Przede mną jeszcze lektura Pisma Świętego. Póki co przypomniałem sobie taki dialog nauczyciela z uczniem. A propos lektur. Łysek z pokładu Idy. Co ostatnio czytałeś? Łysek z pokładu Idy. Całe to przeczytałeś? Całe. Do końca? Do końca. Do Idy.
2: 6/9. STO. Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
7: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
8: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Ależ to jest piękne, twój krakowski Splin. Jest tak niewiarygodne niebo za oknem, że aż się po prostu prosiło, żeby zdjęcia robić i foty. Nieprawdopodobny świt, przynajmniej u nas w SC Local. Właśnie. O nauczycielach i o wspomnieniach takich różnych waszych szkolnych, który nauczyciel zapadł wam w pamięć.
1: Co krwią mi z pamięci w podstawówki? No była jakaś piąta klasa szkoły podstawowej, jakieś prawie 40 lat temu. Lekcja biologii, pani Janina Mazur, mieliśmy klasówkę do rozmnażania. No i harmider na tylnych ławkach, rozmowy, krzyki, śmiechy, kichy, bo to rozmnażanie jednak. Małoletni tacy byliśmy i w końcu pani Janina mówi tak: spokój tam z tyłu, słyszę rozmnażanie, rozmawianie. Cała klasa rykła śmiechem, pani Janina się zaczerwieniła. To było cudowne.
2: Różne rzeczy robiłem w ostatniej ławce, ale nigdy to nie było rozmnażanie.
0: Jesteś pewien?
2: No właśnie, tego nie. Drodzy Państwo, też przypomniała mi się taka historia bardzo podobna, opowiem ją teraz, bo jest wcześnie. Pamiętam, że też nas zapytała pani właśnie wtedy, kiedy rozmawialiśmy o tych rzeczach. Byliśmy młodzi, pani mówi, jak macie pytania, no to żeby nie było wstydu, bo się wstydzicie, widzę, napiszcie na karteczkach te pytania. Ja je będę czytała i będę na te pytania was nurtujące odpowiadała. No ale przecież znała charakter pisma każdego z nas.
0: Aha. Jakie pytanie zadałeś?
2: No właśnie nie wiem, czy mogę powiedzieć. Ja pytałem o nocne polucje i pani mówi później tak: słuchaj Konrad, to jest tak.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Agnieszka Grzelak filozofuje o kosmitach. Wierzę w UFO. Są na niższym stopniu zaawansowania niż my. Moim zdaniem, drodzy państwo, UFO to brakujące ogniwo pomiędzy nami a panią Agnieszką.
2: To dobre było. U mnie z kolei Young Leosia chłodno o kontaktach z Bambi. Hmm? Nie widujemy się super dużo. Ja próbowałam się dowiedzieć, kto to, ale przypomniałam sobie, czy to jest ten lejonek Bambi, o którym wczoraj Michał Poklękowski mówił?
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
5: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
4: Łukasz Bąk.
6: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
4: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
4: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
4: Autopromocja. Reklama.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No.
10: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
11: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
12: Zaprasza SK Rock.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
16: Ale że już?
15: No już.
16: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
15: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
16: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
15: No oczywiście.
17: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
18: Groził zamachem na premiera i szefa MON. 66-latek usłyszał 9 zarzutów. Dziś droższa benzyna, lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Świątek wygrała Sfręch w raporcie Polski pojedynek w Chinach.
19: SK Rock. Raport.
18: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. 9 zarzutów usłyszał 66-latek podejrzany o planowanie zamachu. Prokuratura zbada znalezione w jego mieszkaniu improwizowane materiały wybuchowe. Trwa ustalanie, jak bardzo były niebezpieczne.
3: Wstępna opinia jest taka, iż są to improwizowane materiały, urządzenia wybuchowe o charakterystyce podobnej do granatów odłamkowych.
18: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi.
3: Mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień, stwierdził, że nie rozumie tych czynów. Wskazał na bardzo dużą liczbę schorzeń, nie tylko fizycznych, ale i psychicznych, stosowną do wieku.
18: Jeden z zarzutów dotyczy przygotowania do siłowego obalenia władz państwowych, w tym premiera, przy użyciu materiałów wybuchowych. Za ten czyn grozi od 2 do 15 lat więzienia.
19: To jest raport.
18: Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 7 zł i 11 groszy. Benzyna 98 kosztuje nie więcej niż 8 zł i 1 grosz, a za olej napędowy zapłacimy 7,98. Program CPN obniża ceny paliw, ale na ich wysokość wpływają też czynniki, których rząd nie kontroluje, podkreśla rzecznik rządu Adam Szłapka.
20: Oczywiście nie jest to wina ani rządu, ani pana prezydenta. To, co mieliśmy w swoim arsenale, to oczywiście uruchomiliśmy. Jest znacznie zmniejszona podaż gotowych produktów, przede wszystkim oleju napędowego, na rynkach światowych.
18: Kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii. Na co dzień kształtują młode umysły, a dziś obchodzą swoje święto. W Dniu Komisji Edukacji Narodowej sprawdziliśmy, czy siedleccy nauczyciele lubią swoją pracę.
21: Mnie tu by nie było już dawno, gdybym tego nie lubił i relacji z młodymi ludźmi.
22: Czy lubią panie być nauczycielkami?
23: Ale jak najbardziej.
22: Mimo ciężkich czasów?
24: Tak, to jest taki zawód, który jest po prostu powołaniem i myślę, że taką misją, którą po prostu trzeba spełniać, bez względu na to, w jakich czasach żyjemy, bo to no, szkoła dzisiejsza niestety stoi przed wieloma wyzwaniami. Musimy im podołać i myślę, że jako takie misjonarki w cudzysłowie dajemy radę.
23: Też realizujemy wiele przedsięwzięć z zakresu profilaktyki.
18: Z nauczycielami z Siedlec rozmawiała Monika Półbratek.
19: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: A ten kończymy sportowymi emocjami. W polskim pojedynku w Chinach górą faworytka Iga Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1 w meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Wuhan. Mecz skończył się dosłownie przed chwilą, był zacięty, ale tylko w pierwszej części, o czym w szczegółach Mateusz Chłystun.
25: Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6-2, a w drugim prowadziła z kilkupunktową przewagą przez większą część gry. Mniej więcej w połowie seta Magdalenie Fręch udało się odrobić część strat i przełamać serwis faworytki. Od tamtej pory emocje były tylko coraz większe, tym bardziej, że stawką spotkania jest awans do najlepszej 16 turnieju. Świątek walczy też o cenne punkty w kontekście kwalifikacji do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Obie Polki spotkały się dotąd tylko raz przed 4 laty w Warszawie, gdzie zdecydowanie lepsza była Raszynianka Iga Świątek.
18: A o poranku gra też Maja Chwalińska. Trwa jej zacięty mecz z Czeszką Marią Buzkową. Rozstrzyga się w trzecim secie.
26: Przed sekundą dosłownie Maja miała problemy z butem, a jak czytam, właściwie ze sznurówką. Byłem kiedyś na meczu, który został przerwany przez sędziego w podobnej sytuacji i sędzia powiedział wtedy, że zawodniczce przytrafiła się awaria trampkowa.
27: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
28: Pogoda.
2: Fantastyczne, awaria trampkowa. Dobrze, że dzisiaj mam buty jednak na suwak. Może nie będę miała awarii trampkowej. Słuchajcie, za to świt jest nieziemski.
26: To prawda.
2: Bardzo wam dziękuję. Dostałam mnóstwo przepięknych zdjęć od was z całej Polski i rzeczywiście okazuje się, że ten świt wszędzie był po prostu niewiarygodny. Mhm. No i to tyle, jeśli chodzi o pogodę, bo generalnie będzie dość chłodno, chociaż miało niby padać i w Gdańsku, i w Koszalinie, i w Bydgoszczy, i w Warszawie niby mi pokazuje, że ma padać, a tu nic, nie ma.
26: Właśnie,
2: nie
26: drodzy ma państwo, deszczu. Bo mamy jeszcze kartkę z kalendarza. Ciężko jest w październiku powiedzieć, jaka będzie pogoda, bo 14 października, uwaga, w 66 roku w Polsce, w Gorzowie, odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów tych październikowych. To było prawie 29 stopni. 14 października.
2: A z kolei 14 października, jak czytam, 2009 roku, spadł śnieg.
26: Otóż to.
2: Oj, to mi się podoba.
26: Wyjdź stąd.
27: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
30: 6 na 9.
31: 6 na 9.
30: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Ale Anna, ty naprawdę chcesz już śnieg?
24: Mnie już nie ma, wyszłam szukać śniegu.
2: Oczywiście. Spokój, powiedz, proszę cię.
26: Tak z zupełnie innej beczki, kto kończy 100 lat?
24: Kubuś Puchatek.
26: I o tym w raportach?
24: Tak jest. Jego przygody zachwycają kolejne pokolenia.
26: To się musi nie udać.

0: czego się bardzo, bardzo chce, to się na pewno ziści. Piękne zdanie. Szkoda, że ono tylko siku dotyczy.
1: Eskarok.

0: Robimy to oczywiście tylko i wyłącznie z dziennikarskiego obowiązku, prawda? Bo w ogóle tenisa nie śledzimy, ale właśnie pani Maja Chwalińska zameldowała się w kolejnej rundzie turnieju, awansowała, czyli tak, najpierw Iga Świątek wygrała z Magdą French, a później Maja Chwalińska też awansowała. Szkoda, że wszystkim trzem się nie udało.
1: Dobrze, że ty wszystko tutaj sprawdzasz, bo ja z kolei na przykład podróżuję z naszymi słuchaczami po całej Polsce i oglądam wszędzie wspaniałe wschody słońca. Teraz na przykład pozdrowienia z dachu Bemowa przesyła Asia. Przepiękne po prostu w ogóle pomarańczowe niebo. Okazuje się, że na przykład są takie miejsca, gdzie pada. Wrocław pozdrawia bardzo serdecznie i leje tam. Mhm. Pozdrawia wszystkich tych, u których nie pada. Słuchaj, a u nas świeci słońce.
0: A powiedz, że niebo jest pink, a nie że pomarańczowe, dobra? Bo będzie nam pasowało do piosenki.
1: Poczekaj, uwaga! Wiecie, jakie jest to niebo dzisiaj?
0: No, jakie?
1: No, normalnie pink.
0: Ja cię gole. Normalnie za moment gramy Aerosmith, drodzy państwo, w Westeroga, ale wcześniej jeszcze pytamy o waszych nauczycieli.
2: Na pewno pan od historii, przecudowny pan, miał cierpliwość i potężną ilość wiedzy i chęci przekazywania, także super. I pani od rosyjskiego. Tak, dokładnie, od rosyjskiego. Zdawałem maturę z rosyjskiego. Do dzisiaj się dogadam, ale z czytaniem, z pisaniem gorzej.
0: A, wystarczy się dogadać, to prawda. Ja pamiętam te znaki miękkie, to wszystko. Ja tam, wiesz, ciapałem ich wszędzie, albo w ogóle nie stawiałem.
1: Co ty mi robiłeś?
0: Ciapałem.
1: Z tymi znakami miękkimi? Ciapałeś je?
0: Albo one były twarde, ty. Czekaj, bo się pogubiłem w tej
1: chwili. Wiem, ale faktem, że chyba były miękkie, z kolei ciapałeś.
0: Ale piękne niebo różowe! 6 na 9.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
6: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
7: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola, Mokotów, w centrum, moment i jesteś.
6: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni z

0: plafony, dywany, zasłony, poduszki. Jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
2: Reklama.

0: Chodź, super dziewczyno, zaczynamy, bo te zdjęcia naprawdę przykuły naszą uwagę, drodzy Państwo, ale na zdjęciach nie zbudujemy programu, ciężko o nich opowiadać.
1: Poczekaj, słuchaj, możemy tak opisywać, że pomarańczowy kolor razem z tą szarością nieba i z tym słońcem, które się przedziera i ono też jest takie lekko pomarańczowo-różowe.
0: To skoro zaczęłaś o tym kolorze nieba...
2: No kochani, ja rozumiem, że mężczyźni rozróżniają 4 podstawowe kolory, ale jak nie widzę różowego nieba, ognisto-czerwono-pomarańczowe, to tak, ale różowy? No nie.
1: On siedzi tyłem do okna, więc jakby trudno nawet, żeby Konrad stwierdził, jaki kolor jest tego nieba, trzeba mu to po prostu opowiadać.
0: Otóż to

0: mężczyźni, to przypominam, ładne, nieładne i wujowe.
1: Dobrze, żeś nie powiedział, że jest zielone na przykład, to byłoby dopiero awantura.
0: Do szkoły, kochani, wracamy. Wspominamy dzisiaj naszych nauczycieli.
2: Cześć, ekipo. Odnośnie nauczycieli bardzo mile wspominam swojego wychowawcę z technikum, który na lekcjach wychowawczych uczył nas, bo była cała męska klasa, jak się golić, jak robić wino, jakieś drobne naprawy w domu, ale także takie mądrości życiowe odnośnie wyboru partnerki nam serwował i kiedyś mówi tak, że jak poznamy piękną dziewczynę, jedźmy do jej domu, zobaczmy, jak zachowuje się, jak wygląda jej matka i jeżeli stwierdzimy, że przyszła teściowa to skurczysyn, to czapka na łeb, kurtka na grzbiet i w nogi, choćby była najpiękniejsza i najlepsze figle w łóżku robiła.
1: Bardzo się podoba w ogóle hasło teściowa skurczysyn.
3: Poranne 6:00 na 9:00 w SC Rock.
0: Ja na ZP-ciakach miałem dyrektora za wychowawcę i on nas uczył szyć na maszynie. Czujesz to? Tu gość dawał naprawdę prawdziwe, potrzebne, męskie rady.
1: Poczekaj, ale umiesz szyć na maszynie? No, bo ja mam spodnie do skrócenia. Ja na
0: overlock
1: no,
0: te sprawy.
1: No co
0: mam to w paluszku. Choć w szkole miałem to

0: Pan Robert pyta nas, czemu nie pochwalicie Polek, które wczoraj wygrały z Belgijkami. Panie Robercie, pochwalimy. Już za sekundę w raporcie Eskirok Anna Kruszyńska w części sportowej.
1: Eskirok. Raport.
2: Zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie kryje oburzenia. Chodzi o współpracę z zachodnimi służbami wywiadowczymi. Drugi raz z rzędu Kijów nie otrzymał wcześniejszego ostrzeżenia o rosyjskim ataku balistycznym. Brak takiej informacji utrudnił odpowiednie przygotowanie się do odparcia ataku i ostrzeżenie mieszkańców. A do tematu wrócimy o 8. Teraz apel o pomoc. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną.
3: W dniu zaginięcia dziewczyna ubrana była w szarą bluzę, szare spodnie dresowe, obuwie sportowe koloru białego i posiadała przy sobie małą torebkę koloru szarego. Wzrost dziewczyny to około 170 cm, szczupła sylwetka, włosy długie, proste, koloru blond.
2: Mówi Małgorzata Gębczyńska z Policji na Ochocie. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
1: To jest raport.
2: I jeszcze Dolny Śląsk. Na razie nie ma mowy o zamykaniu zoo w Łącznej. Dziś zatrzymani mają zostać przesłuchani i usłyszeć zarzuty. Wczoraj na miejscu działały policja i prokuratura. Śledztwo wszczęto w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa o ochronie zwierząt.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
1: SK Rock Sport.
2: Na początek Wuhan i druga runda turnieju WTA 1000. Maja Chwalińska wygrała z Marii Buskową. Polka pokonała Czeszkę 1-6-6-1, 6-1, dzięki czemu awansowała do 1/8 finału. Teraz sukces polskich piłkarek. Awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Severin, która obroniła 2 jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, a to na przełomie listopada i grudnia. I jeszcze Szanghaj, gdzie dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w kolarstwie torowym. To pierwszy etap kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Do Chin wyjechała 13-osobowa reprezentacja Polski. W tej dyscyplinie w ostatnich latach biało-czerwoni nie odnosili spektakularnych sukcesów, z wyjątkiem Darii Pikulik, która na Igrzyskach w Paryżu zdobyła srebrny medal w wieloboju.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski, 6.

0: Rocktoberfest 2026.
1: No ja nie wiem, czy będzie supermodel na Rocktoberfeście, ale będę. Wiem na pewno, że...
2: No dawaj, kontynuuj. Poczekaj,
1: normalnie od razu po prostu kamień spadł mi z serca, więc tak, będzie supermodel Kondzio na pewno, będzie nieobecny chwilowo Wojtek, ale na Rocktoberfeście będzie na pewno, będę ja, będzie cała ekipa naszej Eski Rock wspaniałej, będzie Dawid Zygmunt, który będzie prowadził wszystko ze sceny, będzie Happy Set, będzie się działo naprawdę dużo wspaniałych rzeczy, a to wszystko w warszawskiej progresji 22 października.
2: Jak najbardziej, drodzy Państwo, odsyłamy na eskarock.pl, tam prowadzimy Was jak za rączkę, trzeba kliknąć w odpowiednie miejsca i zostawić swoją najbardziej rock'n'rollową historię minionego roku, ale są też inne sposoby, umówmy się, prawda?
1: No można zawsze po prostu się do nas jakoś, tak, nie wiem, zgłosić, uśmiechnąć, tak, trochę nas, tak, pogilać za uchem, no.
2: Otóż to w poranku to działa.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Ja bym chciał się zapytać, bo mam moją kobietę, która bardzo uwielbia Happy Set. Czy jest jakaś możliwość zdobycia biletów? Co trzeba zrobić? No i przy okazji wszystkiego najlepszego dla Kubusia i jego przyjaciół.
2: Kubusia, który kończy 100 lat.
1: Tak, Kubusia Puchatka. Nie, ja myślę, że Joanno? Tak, ale my, to, niech weźmie Kubusia, albo chociaż niech Miodek weźmie, dobra?
2: No to jesteśmy umówieni. Chłopaku, zabieraj, jak powiedziałeś, swoją kobietę i widzimy się na urodzinach Eski Rock.
1: Bierz ten Miodek, nie?
2: No, koniecznie, dobra, koniecznie. Ja czymś nas jednak trzeba, wiesz, no.
1: No ja lubię Miodek.
2: Przekupić.
1: Tak.
0: Rocktoberfest 2026. Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
0: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 Tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats. Zaprasza Eska Rock.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
9: Pokaż!
8: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
9: A ile tych linii?
8: Giga!
9: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby Twój kot dobrze miał.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

A wiecie, że ja jestem panem od PO, ale tylko na papierze. Znając dzisiejsze bachury, pewnie bym był gdzieś na pasku w Tatowanie na przykład. 6 na 9.

0: zanim wrócimy do tematu naszych przygód z naszymi nauczycielami w przeszłości, to chciałam powiedzieć, że pani Margarita uczy cię kolorów i wysyła zdjęcia, żeby ci powiedzieć, co to pokazać.
1: Poczekaj.
0: Co to jest różowy. I bardzo ładne kwiaty ci przysyła.
1: Faktycznie
0: pisze,
1: widzę.
0: To jest pink właśnie.
1: Jo, okay.
0: Tak wygląda różowy i tak nie wyglądało niebo.
1: Pani Margarita, bardzo mi się podoba. Samo już hasło, nazwa, kto wie, w piątek wieczorem... Ale to jeszcze zobaczymy.
0: Musisz kupić kwiaty, tylko żeby były różowe, pamiętaj.
1: Do Margarity koniecznie kwiaty. No. Otóż to. O nauczycielach sobie dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj mamy ten Dzień Edukacji Narodowej, zwany kiedyś Dniem Nauczyciela. Przy okazji to jest dzień wolny od pracy dla uczniów. Co się z dzieciorami zrobić trzeba, jakoś je trzeba przechować.
0: Przechowujesz swoje dzisiaj na chacie,
1: swoje,
0: tak?
1: Swoje nie tylko.
0: Mhm. O, no. To jak, masz tak jak ja miałam zawsze, że miałam swoje i nie tylko.
1: Zlezą się, będą siedzieć, oglądać w telefonach, co tam...
0: Zamówisz pizzę?
1: Się ogląda. Pizzę to
0: dzieciom,
1: nie wiem.
0: Dzieciom, no weź, nie bądź taki ojciec, no zamów dzieciom pizzę, no.
1: Przeliczę, czy zrobienie naleśników nie wyjdzie taniej. Państwa pytamy o tych nauczycieli, których wspominacie.
2: No dzień dobry, druga trójca święta. No to jest tak, jeżeli chodzi o nauczycieli. No ja mam jedną taką pamiętną, wredną babę. Uczyła mnie polskiego w liceum. Znaczy nie lubię ogólnie wielu ludzi, ale uwzięła się na mnie wyjątkowo, ledwo zdałam u niej maturę z polskiego. Tak ją wszyscy kochali, że na koniec roku maturalnego w klasie maturalnej chcieliśmy kupić wieniec pogrzebowy. Podzięki za tą naukę, właściwie jej brak. No ale się powstrzymaliśmy w pewnym ciągu, stwierdziliśmy, że to będzie źle wyglądać.
0: To mogło źle wyglądać.
1: To piękne.
0: Chociaż mnie korciło, żeby mojemu poloniście akurat w liceum taki wieniec dać. Też tego nie zrobiłam, bo to jednak nie było fajne. Ale on patrzył mi głęboko w oczy, mówi: prezencję masz, możesz być kasjerką w Peweksie, siadaj.
1: Proponujemy kołysankę dla nieznajomej, wrednej baby.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Ja mam kolejny dźwięk z Klaudią, z panią Klaudią. Klaudia El Dursi relacjonuje perypetie cycuszkowe.
2: Co robi?
1: No, zatkał mi się kanalik, powiedziała. No to trzeba udrażniacza nasypać.
2: Jezus, mnie to też przytkało trochę, powiem ci szczerze. U mnie z kolei koniec sielankowej atmosfery w rolniku. Będą łzy, dramy i trudne rozmowy. I ja mam, tak już wiem, bo to jakby to jest rolnik, tak? No teraz, październik, przyszedł czas na głęboką orkę i wysianie zimego łatwo nie będzie.
1: Rolnik szuka dramy.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer. Moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
14: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
13: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
15: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 4.
13: Szczegóły na sprawia.pl.
16: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.
17: Jest ruch w sprawie Trybunału. Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Nocna akcja służb. Na plaży w Karwi znaleziono obiekt przypominający drona. Jego przygody zachwycają kolejne pokolenia. Kubuś Puchatek kończy 100 lat.
18: SK Rock. Raport.
17: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nowy ruch w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Od tego zaczynamy raport. O 9.00 Maciej Berek złoży ślubowanie w Sejmie. Po ceremonii ma się udać do siedziby Trybunału. Na sędziego TK Berek został wybrany przez Sejm na początku września.
18: To jest raport.
17: Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem?
19: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
17: Teraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który nie kryje oburzenia w związku ze współpracą z zachodnimi służbami wywiadowczymi. Drugi raz z rzędu Kijów nie otrzymał wcześniejszego ostrzeżenia o rosyjskim ataku balistycznym. Brak takiej informacji utrudnił odpowiednie przygotowanie się do odparcia ataku i ostrzeżenie mieszkańców. Pociski zauważono dopiero wtedy, gdy zbliżały się już do Kijowa. Kluczową rolę w przekazywaniu takich danych odgrywają Stany Zjednoczone. Donald Trump zapewniał wczoraj, że Ukraina nadal otrzymuje informacje od amerykańskiego wywiadu. Pomagamy im i dzielimy się informacjami wywiadowczymi. Chcemy, aby wojna dobiegła końca, dlatego współpracujemy z nimi oraz Rosją, dążąc do zakończenia konfliktu. Szef ukraińskiej dyplomacji Andriy Sibicha wczoraj także zapewnił, że Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze od USA. Przyznał, że alarmy przeciwlotnicze bywają ogłaszane z opóźnieniem, ale wynika to ze specyfiki rosyjskiego uzbrojenia, a nie z wstrzymania wymiany informacji przez Waszyngton. Dziś świętują nauczyciele, to z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Za co uczniowie cenią ich najbardziej?
20: Że są cierpliwi.
21: Że są dla nas mili.
22: Że nas uczą.
23: Wielu rzeczy.
22: Tak.
23: Pożytecznych rzeczy.
22: Się przydadzą w życiu.
23: Dzięki nauczycielom ta wiedza wam szybciej wpada do głowy.
22: Tak.
24: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
25: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
17: Z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki.
18: Słuchacie raportu w SC Rock.
17: Z pszczołami nigdy nic nie wiadomo. Kubuś Puchatek ma już 100 lat, a jego przygody zachwycają kolejne pokolenia. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, o misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 roku w tłumaczeniu Ireny Tuwim. Przez 100 lat przygody Puchatka, Prosiaczka, Kłapouchego i Tygryska doczekały się niezliczonych tłumaczeń, adaptacji filmowych i teatralnych.
26: O, chyba pękłem.
15: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Pogoda.
2: No więc jeśli chodzi o takiego na przykład kłapouchego, to on tak miał zawsze, że nosił ze sobą, nad sobą swoją własną chmurkę i jemu akurat ciągle lał deszcz. I taki deszcz będzie też dziś lał w różnych miejscach dzisiaj i to się może zdarzyć, Na przykład we Wrocławiu powiedzieli nam, że teraz leje i będzie lało w Łodzi i w Szczecinie i w Koszalinie będzie lało i w Warszawie też ma pokropić.
4: Tygrysek zawsze mówił, to się musi nie udać i chyba miał na myśli twoją prognozę pogody. Na szczęście jesteście państwo. Co tam w Gdańsku?
27: A w Gdańsku może nie pada, ale pogoda jest tak warowa, że nie wiem, co ja robię jadąc do pracy.
15: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
15: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
2: Ja się wycofuję. Zapowiadania o pogodzie powiem jak mój pan od PO mawiał. Jestem tu in blanco.
4: To ładne. Co tam w raportach?
17: Przeniesiemy się do Bełchatowa i wybierzemy się na spacer ulicą Oresta Lęczyka.
4: A oglądam.

0: Ja cię, ale dzisiaj tych opowieści nauczycielskich jest po prostu całe mnóstwo. Ja miałam wspaniałą nauczycielkę od włoskiego. Rzeczywiście była twarda, była przeokrutnie i może niespecjalnie była urocza. Mhm. Ale fakt faktem, że... O Jezu, przepraszam, nie no, absolutnie, znaczy na pewno prywatnie była urocza. Natomiast każdy po tych 4 latach liceum wychodził z biegłym włoskim, więc naprawdę duży szacun.
1: Drodzy Państwo, bo my dzisiaj nauczycieli sobie wspominamy, bo mamy Dzień Edukacji Narodowej, zwany oczywiście Dniem Nauczyciela. No i a propos nauczycieli...
2: A moja siostra, psychiatra, mówi, że nauczyciel to nie zawód, to rozpoznanie.
0: Ale coś w tym jest, słuchaj, trzeba mieć naprawdę mocne nerwy, albo w ogóle trzeba trochę mieć jakąś odklejkę, żeby być nauczycielem. To nie jest łatwy zawód.
1: Pamiętasz film, w którym bohater mówił, matka siedzi z tyłu? Czasami matka siedziała z przodu.
3: Ja z kolei wspominam panią od matematyki w podstawówce. Zazwyczaj przeze mnie były kartkówki. Ja mam bardzo dobry kontakt z nią po dziś dzień. Praktycznie widzę się z nią codziennie, bo to moja matka.
0: To jest trochę przechlapane. Myśmy się serdecznie przyjaźnili z całą klasą, zresztą z synem naszej pani od włoskiego. I jak sam się, kurczę, jak mi go zawsze było żal, że to wcale nie jest łatwe być synem lub córką nauczyciela.
1: To prawda. To prawda.
0: Jak się zacukał w ogóle.
1: Wiesz co, bo moja żona jest córką nauczycielki i też chodziła do tej szkoły, w której ta nauczycielka...
0: No i jak jej to szło? Przecież to zwariować można.
1: Znaczy ja tą nauczycielkę znam, do dzisiaj z moją teściową. No. Powiem szczerze, łatwo nie było. Ale jeszcze taka wisienka na torcie, czyli Państwa wspomnienia.
4: Szkoła podstawowa Dębowskiego. Pani od biologii. Pozdrawiamy Panią od biologii. Trzecia ławka, Łukasz Figiel, to ja podkochiwałem się przez całe 4 lata. Pozdrawiamy, serduszka wysyłamy. Nic z tego nie wyszło.
1: A wiesz, że miałem taką nauczycielkę od języka niemieckiego, ona była od nas starsza tylko 11 lat, nie? To wyobrażasz sobie,
0: tylko.
1: Chłopcy? Tak, tylko. No, jak się ma 15, 16, 17, ona dopiero 25? No to wow! I teraz się spotkaliśmy zupełnie niedawno na takim spotkaniu klasowym. Nie uwierzysz.
0: Ona też była.
1: Nie
0: no
1: uwierzysz.
0: Co ty?
1: Dalej ma tylko 11 lat więcej niż my.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy...

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert, taniej masz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Błonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
5: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody Allegro.pl.
6: Reklama.

0: Moja mama jest nauczycielką matematyki, już teraz na emeryturze. Nauczyła mnie oczywiście w podstawówce. Gadza w ziemię, nie jest łatwo, ale po obu stronach nie jest łatwo.
1: Ale pewnie nie jest łatwo, dlatego między innymi, że wiesz, wyobrażasz sobie, masz swojego ucznia, syna przy okazji, uczysz go matmy, bierzesz go do tablicy, gamon i nic nie umie. Jak z tego wybrnąć?
2: Ale wiesz, jakby jeszcze jest inna kwestia. Zatem jeśli, kurczę, a jak umie i na przykład umie lepiej niż reszta, to ona się boi, że na przykład ją posądzą to, że faworyzuje syna. Przechlapane w dwie strony.
1: No to nauczyciel, matka, lecimy dalej.
3: Tak, potwierdzam. Bycie dzieckiem nauczycielskim to bardzo przewalone, przynajmniej w moim przypadku, bo moja mama nie pozwalała na to, żeby ktoś pomyślał, że ja mam lepiej niż ta druga osoba. I na prosty przykład, na klasówce, kiedy ja miałem tą samą ilość punktów co kolega, ja miałem 4+, on 5 mniej i poszedłem z tym tematem do niej. Ona powiedziała, że mi nie podwyższy, ale jemu może obniżyć.
2: Nie, no to nie jest sprawiedliwe. Z drugiej strony też rozumiem to nauczycielki, myślą sobie, kurczę, w tym przyjmie, bo ja, o, syna pani faworyzuje, albo córkę pani faworyzuje, przechlapam.
1: Ty, Aśka, jak jest wakacje po angielsku, bo ja nie wiem, się nie znam.
2: Wakanca.
1: A na przykład taki, że urlop?
2: No chyba też wakacja w sumie. A co? Chciałbyś na wakacje? A to holiday.
1: No, dobra. Wreszcie, Green Day.

0: Holiday. Tego życzymy wszystkim uczniom i to jak najszybciej. Łukasz pyta, co w sytuacji, kiedy mama jest nauczycielką i powie uczniowi, jutro przyjdź do szkoły z matką. Rozłożymy sobie to na części pierwsze po raporcie Westeroga. Ten już teraz Anna Kruszyńska. Jest 8:31.
1: SK Rock. Raport.
2: Tak, ale mówi Donald Trump. Amerykański prezydent po raz kolejny wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Jak stwierdził w krótkiej odpowiedzi przed swoim wylotem na Alaskę, ma ona powstać za polskie fundusze. Nie ma jednak dotąd jeszcze ostatecznej informacji o podjęciu przez Amerykanów decyzji o utworzeniu nowej stałej bazy w Polsce. Alert RCB w Łódzkiem dotyczy treningu systemu alarmowania na terenie powiatu łaskiego. W ramach ćwiczeń uruchomione zostaną dziś syreny. Zawyją w godzinach 10:13.
1: To jest raport.
2: Pora na zmianę opon. Nocą temperatura spada już do 7 stopni, przez co w warsztatach wulkanizacyjnych przybywa klientów. Kierowcy coraz częściej decydują się na wymianę opon na zimowe.
3: Jeżeli regularnie jeździmy rano albo wieczorem, gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów, nie jest to sztywna granica. Natomiast częstym błędem popełnianym przez kierowców jest patrzenie wyłącznie na średnią temperaturę w ciągu dnia. Samochód przecież nie jeździ w średniej temperaturze.
2: Mówił Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon. Przy ocenie stanu opon wulkanizatorzy sprawdzają przede wszystkim głębokość bieżnika, stan gumy i ewentualne uszkodzenia.
4: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
1: SK Rock Sport.
2: Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00. Polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, w których wygrały 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Piłkarki z Wysp pokonały w dwóch meczu Kazachstan aż 12-0.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi, Dolina Noteci.
5: 6:9. Ziętarska, Olszewski, Góralski w SC Rock.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Kądziu, to ja znam lepszy przypadek. Pani nauczycielka od muzyki, 11 lat starsza od nas. No i akurat po roku siedzieliśmy to o 10 i co? I po parunastu latach została żoną mego kolegi. Pozdrawiam cię serdecznie.
2: A proszę bardzo, czyli nawet aż tak grubo może pójść, jeśli chodzi o szkołę. Ciekawe, jakim są małżeństwem. Spoko, nie? No fajnie.
3: Czekaj. Jedna rzecz, 11 lat starsza od nas, ale jak siedzieliśmy po roku, to wtedy ten dystans się zmienił.
2: Właśnie
3: i zmniejszył.
2: Właśnie trochę nie rozumiem, znaczy rozumiesz, wystarczyło po prostu pokiblować.
3: Jakbyśmy siedzieli 7 lat, to byłaby tylko 4 lata młodsza. Doskonałe.
2: Bardzo ciekawa filozofia swoją drogą, naprawdę, to już wiem, bo po prostu po cholerę mi ta medycyna estetyczna, wystarczy po prostu kiblować rok.
3: Drodzy Państwo, to jeszcze narty nauczycielskie.
4: No, mój nauczyciel, to musi być taka historia w tle. Jak moje dzieci były już w zaawansowanym dosyć wieku, to oczywiście umiały jeździć na nartach, a ja nadal nie. No to stwierdziłam, że też powinnam się chyba nauczyć. I do tej pory współczuję mojemu nauczycielowi jazdy na nartach, instruktorowi. Okazuje się, że nie mam tego zwoju w mózgu, który jest odpowiedzialny za akurat ten sport. I naprawdę, naprawdę serdecznie mu nadal współczuję i bardzo mi przykro, że musiał mnie uczyć.
3: A tak swoją drogą, czy w Dniu Edukacji Narodowej nauczyciele jazdy na nartach, na wrotkach, na rolkach, czegokolwiek innego też mają wolne?
2: No przecież chyba powinni mieć. No, zwłaszcza ci na wrotkach.
3: No, szczególnie.
5: 6 na 9. Rok. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
7: To nie moje, to też nie moje i to też.
8: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
7: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
8: Więcej?
7: Nawet do 5,5%.
9: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 000 zł.
7: I miej bank do życia po swojemu.

0: 11 stycznia 2027.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
3: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
2: Pewne zwycięstwo.
3: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Rocktoberfest 2026.
1: Bardzo różnych prób, że tak powiem, znaczy inaczej rzeczy próbujecie, żeby się dostać na Rocktoberfest. Ja tu nawet mam pewne przekupstwo na pierogi gdzieś w zanadrzu, całe mnóstwo różnych dziwnych rzeczy, ale myślę, że ja mam kandydatkę, której za chwilę wręczymy podwójny bilet na Rocktoberfest, czyli na nasze urodziny 22 października w warszawskiej Progresji.
2: Nie ukrywam, że też dopiero w tej chwili ją poznam. Drodzy Państwo, dzisiaj o nauczycielach sobie rozmawialiśmy. Pięknie dziękujemy za absolutnie wszystkie Wasze wspomnienia. Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie ich upchnąć w naszym programie, bo on nie jest z gumy. Dlatego wracamy do rzeczy ważnych i najważniejszych, czyli naszych urodzin.
3: Dzień dobry. Ja dopiero ruszyłam w drogę do pracy, także nawet nie wiem, jaki jest dzisiaj temat przewodni, ale i tak mam taki temat, że pobiję wszystkie inne. Słuchajcie, bo ja mam dwa chomiki i mam też mysz, ale wczoraj adoptowałam kota. I stary jeszcze nic nie wie. To znaczy on myśli, że jeszcze podejmujemy decyzję, jeszcze się zastanawiamy, ale kot będzie. Mamy też psa. Teraz się trochę zaczęłam zastanawiać, czy to nie będzie mieszanka wybuchowa, ale na wszelki wypadek, jakbyście nas mogli wysłać do tej progresji na urodziny, to my bardzo chętnie. No bo wiecie, stary pójdzie na urodziny, się udobrucha, zapomni o tym kocie. No, więc byłabym wdzięczna. Miłego dnia.
1: Dobra, słuchaj, zapraszamy cię bardzo serdecznie. Ja bym proponowała jednak, żebyś te dwa chomiki i mysz wzięła ze sobą, bo ja temu kotu nie dowierzam.
2: Przekonała, niech idzie, tylko zobacz, jakie to jest naiwne. Ona myśli, że będą mieli kota.
1: Aha.
2: No to kot będzie ich.
1: No to jak to z kotem? Daj pan spokój. I tak będzie przychodził, mówił, robił co chciał i chodził swoimi drogami.
0: Rocktoberfest 2026.

0: Intensywnie jak zwykle, ale tak lubimy najbardziej.
1: No to prawda. Ja myślę jednak, że wszyscy nauczyciele mieli ze mną skarę nieboskie. Serdecznie ich za to przepraszam i cieszę się, że do szkoły już nie wrócę.
0: No zobacz, najpierw męczyłaś nauczycieli, a teraz naszych słuchaczy.
1: No widzisz, i was.
0: Dziękujemy, drodzy państwo. Jedziemy już do domu.
1: Pa.
2: To było 6 na 9 w Esse Rock.
3: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj, mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, elektrowit Six.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
8: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
9: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
7: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
9: Za darmo to uczciwa cena.
7: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
10: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
2: Poleca Esse Rock.
7: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
8: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
9: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
7: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
9: Za darmo to uczciwa cena.
7: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
2: Reklama.

0: Za chwilę Maciej Berek złoży ślubowanie, odbierze je marszałek Sejmu. 66-latek planował zamach. Prokuratura analizuje zabezpieczone ładunki. Pociągi mają kursować jak metro w raporcie Nowy Rozkład Jazdy.
1: SK-ROK. Raport.
0: 9.1. Anna Kruszyńska, zapraszam. Lada chwila Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ma złożyć ślubowanie. Odbierze je marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki, co wywołuje ostre reakcje polityczne. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co będzie się działo w czasie uroczystości i dlaczego? Jest osią kolejnego sporu.
2: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale Kancelaria Prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki. Tak się jednak do tej pory nie stało i nie zmieniło też stanowiska głowy państwa w tej sprawie.
1: To jest raport.
0: Śledczy będą ustalać, jak groźne były ładunki znalezione u 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu i czy miał współpracowników. Prokuratura będzie analizować zabezpieczone ładunki i aktywność mężczyzny w sieci. Sprawdzi też, czy miał współpracowników. Mateusz Gołębiewski.
3: Teraz kluczowe będą badania materiałów wybuchowych i ustalenie, jaką mogły mieć siłę rażenia. Śledczy będą też analizować nagrania i wpisy publikowane przez podejrzanego oraz ustalać, z kim kontaktował się w internecie. Rzecznik prokuratury mówi, że wokół mężczyzny miało skupić się kilkaset osób. Część treści z Facebooka usunięto po jego zatrzymaniu.
4: W sytuacji, kiedy została upubliczniona informacja, że dochodzi do przeszukania, zatrzymania, działały różne inne osoby również w celu utrudnienia tego postępowania.
3: Mówi prokurator Piotr Skiba. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.
0: Dokładnie za 2 miesiące wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów, a w nim prawdziwa rewolucja. Połączeń będzie więcej i będą bardziej regularne. Zmianom przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kubo, podobno pociągi mają kursować trochę jak metro.
5: Dokładnie tak. Składy PKP Intercity mają kursować na stałych, oznaczonych numerami trasach w określonych regularnych odstępach.
6: Pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, 2 lub 4 godziny. Na przykład między Warszawą a Trójmiastem co 30 minut.
5: Tłumaczy mi Mateusz Gdowski z PKP Intercity. Lepiej skoordynowane mają też być przesiadki, dzięki czemu będzie po prostu łatwiej zaplanować podróż.
7: To jest chyba największy dramat niestety. Zresztą są to bardzo krótkie czasy przesiadkowe.
5: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
8: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
9: Teraz na jakiś czas i wybieram się w podróż pociągiem, to czasami była to dla mnie, wycieczka, którą musiałam zaplanować.
5: Mówili mi pasażerowie, zmiany to efekt 3 lat planowania i wejdą w życie 13 grudnia.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: A my przenosimy się do Bełchatowa, gdzie można spacerować ulicą legendarnego trenera Oresta Lęczyka, architekta największych sukcesów miejscowego GKS-u. Z mieszkańcami rozmawiał Rafał Różycki.
10: Czy wie pan, jaką ulicą pan spaceruje?
11: Tak, wiem. Spaceruję ulicą Oresta Lęczyka, znanego trenera, który miał wybitne wyniki. Jeszcze w jesiennym klimacie bardzo fajnie się tutaj chodzi i miło spędza się czas.
10: No, czyli zachęcamy też innych, żeby tutaj pospacerowali.
11: Oczywiście.
12: Wielu kibiców doskonale wie, kim był Orest Lęczyk, ale też myślę, że to jest taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera.
10: Kim dla ciebie jest ta postać?
13: Ważną osobą historyczną, tym bardziej związana z tym klubem. Jestem dumny, że taka ulica powstała.
0: Pod wodzą Oresta Lęczyka blisko 20 lat temu GKS Bełchatów sensacyjnie zdobył wicemistrzostwo Polski. Prowadził też inne polskie kluby, m.in. Wisłę Kraków czy Pogoń Szczecin.
1: Pogoda.
0: Środa pochmurna, od Pomorza po Dolny Śląsk przelotne opady deszczu, a po południu na północy możliwe także burze. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Najchłodniej teraz w Kielcach i Zakopanem 5 stopni, a najcieplej w Gdańsku, Poznaniu i Zielonej Górze, tam 12 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hektopaskali.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.
15: Niewiele brakowało, miałbym dzisiaj swoje święto, bo przez chwilę myślałem o tym, by być nauczycielem. Zresztą moje dzieci mówią dzisiaj, że byłbym całkiem niezłym nauczycielem historii, ale dajcie spokój. Na łeb bym dostał z dzisiejszą młodzieżą. No i zostałem w radiu. Dzień dobry, witajcie.

0: Głos jednej z mus Mika Jaggera przed laty, Marianne Faithfull. Ale oczywiście piosenka Metallica, Memory Remains w Escerock. No dobrze, pan Jaro zaprasza serdecznie na wykłady z historii, ale muzyki. No i pierwsza lekcja przed nami.
1: Kultowe historie w Escerock.
0: 14 października 2018 roku, więc 8 lat temu, John Kay i Steppenwolf, bo tak się wtedy nazywał ten projekt, który występował, dał koncert w Baxter Springs w stanie Kansas. Ten koncert 8 lat temu wieńczył trasę koncertową organizowaną z okazji 50-lecia istnienia formacji Steppenwolf. Choć pierwotnie grupa nie ogłosiła tego wieczoru jako oficjalnego końca, chwilę później, no rok później mniej więcej, lider i wokalista John Kay opublikował oświadczenie, które potwierdzało, że ten występ w Kansas był definitywnie ostatnim koncertem w historii zespołu, a marka Steppenwolf została oficjalnie wygaszona jako projekt koncertowy.

0: kapela, która powstała 60 lat temu w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii. Jeden z tych najważniejszych glam rockowych zespołów w historii. Slate. A cóż jeszcze przed nami? Na pewno pojawi się opowieść o pewnym szkockim zespole, a raczej o wokaliście tego szkockiego zespołu, którego już niestety z nami nie ma, który dziś miałby okrągłą rocznicę urodzin. Znaczy okrągłą urodzinę, gdyby żył. Zapraszam serdecznie, drodzy Państwo. Eszka, rogi, kultowe historie. A jeszcze, gdyby cały czas Państwo mieli ochotę jeszcze się pojawić na naszych urodzinach, one już za 8 dni w warszawskim klubie Progresja, to nieustannie zapraszamy, by się zgłaszać. Jeżeli ktoś nawet zrobił to jakiś czas temu, warto zgłoszenie odświeżyć. roktoberfest.eskarok.pl.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pan zalecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Kiciu,
2: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
9: Tak, a co?
8: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
9: Już robię drugą.
8: Na komputer.
9: Już biorę pożyczkę.
8: Na co?
9: Na komputer, moje ty szczęście.
10: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
11: Aliorbank albo nic.
10: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
13: We must fight together.
12: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
14: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
18: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
1: Reklama.
19: Eska Rock. Radar.
20: Zapraszam. Michał Prykopowicz.
19: Metallica przeszła do historii jako pierwsza metalowa formacja, która opanowała nowoczesną halę Sphere w Las Vegas. Wcześniej na tej kosmicznej scenie występowały już takie ikony jak U2, The Eagles czy No Doubt. Czy w ich ślady pójdą także muzycy Pearl Jam? Ich odpowiedź jest zaskakująco szczera i mocno podzielona. Co to oznacza? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
20: Skrock Radar.
21: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
22: This is Robert Trujillo from Metallica.
23: This is Bono here. Stay tuned.

damy radę zespół Happy Set. Mówię chwilę temu o końcu historii, przynajmniej tej koncertowej zespół Steppenwolf. Podobnie było kiedyś przed laty z grupą Nazareth. Dan McCafferty, tak nazywał się ten, który od samego początku śpiewał w zespole, który był współodpowiedzialny za największe sukcesy komercyjne grupy w latach 70. i 80. Ten, który w 2013 roku, gdy choroba przewlekła, obturacyjna choroba płuc, tak to się chyba nazywało, ogarnęła jego organizm, zrezygnował z koncertowania z zespołem, skupiając się jeszcze pod koniec życia na wydawaniu solowych płyt. Mówię w czasie przeszłym, bo Dana McCafferty'ego już z nami niestety nie ma. A gdyby był, to dziś wokalista zespołu Nazareth, urodzony w Dunfermline, miałby równo 80 lat.

0: What I Am. Największy solowy sukces Eddie Brickell z albumu Shooting Rubber Bands at the Stars, który ukazał się w roku 88. I proszę sobie wyobrazić, że ta dziewczyna, która właśnie osiąga wielkie sukcesy komercyjne, koncertowe, jako artystka w ogóle staje się artystką wielką, krótko po wydaniu tego albumu i tego singla bierze ślub z Paulem Simonem i decyduje się urodzić mu dzieci. Trójkę dzieci, zawieszając na pewien czas swoją naprawdę intensywną karierę muzyczną. Eddie Brickell. A teraz 10 i raport Eski Rock.
1: Autopromocja. Eska Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na eskarock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Wojtek Góralski.
2: Może nie jest to nic spektakularnego, ale zapamiętałem. Spędzaliśmy urlop w Pucku i akurat odbywał się tam weekend na rockowo. Jednego dnia na scenie zespół TSA, drugiego dnia Oberschleisen, czyli taki polsko-śląski Rammstein. No i ta scena była ustanowiona po jednej stronie plaży, a dosłownie kawałek dalej, na tej samej plaży, była kawiarnia, gdzie codziennie wieczorem odbywały się wieczorki karaoke. I wyobraźcie sobie, wieczór napierdziela Oberschleisen. Po drugiej stronie pani Jadzia śpiewa Halo, halo, tu Londyn, a pomiędzy tymi dwiema scenami ja z dzieckiem i lepimy sobie babki z piasku. Piękne doświadczenie.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu.
6: Tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
9: Doradczyni klienta.
8: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
10: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
11: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
12: We must fight together.
11: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
13: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock.
14: Hej Ania, dokąd jedziesz?
15: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
14: Opowiadaj!
15: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
14: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
16: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
17: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
18: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
17: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
19: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
17: Szczegóły na sprawia.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
20: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
21: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Błonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
22: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 złotych i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl. Reklama.
23: Bez prezydenta Maciej Werek złożył ślubowanie na sędziego TK. Prace rozpoczęte, chodzi o zakaz social mediów do 15 roku życia. Wygląda jak autobus w raporcie Łódź, gdzie działa mobilny szpital.
24: SK Rock. Raport.
23: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Tak wyglądała ceremonia w Sejmie. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbyło się wobec marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, czyli formalnie drugiej osoby w państwie. To pokłosie braku decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o złożeniu ślubowania wobec niego.
25: Proszę o wręczenie uchwały panu sędziemu Maciejowi Berkowi.
26: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. I dlatego zwracam się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Składam wobec prezydenta ślubowanie. Służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.
23: Ślubowanie chciał zakłócić jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości. Mariusz Gosek nie został jednak przepuszczony do gabinetu marszałka Sejmu. Drogę zagrodziła mu Straż Marszałkowska.
27: Proszę mnie przepuścić, tam prawdopodobnie mam uzasadnione podejrzenie, że dochodzi do przestępstwa.
28: Ten korytarz jest wyłączony teraz.
27: Ale wyłączony od czego? Co się dzieje? Co się dzieje, że jest wyłączony? Ale proszę mnie nie przepychać. Niech pan,
28: no, przecież to pan mnie przepycha.
27: Stawia pan opór. Proszę mnie przepuścić.
28: No, ale to przecież pan mnie atakuje.
23: Jest też komentarz z Kancelarii Głowy Państwa. To ślubowanie jest groteską, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
24: To jest raport.
23: Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, rozpoczęły się prace nad odpowiednim dokumentem.
29: Tak, ograniczenie mediów spożywczych do 15 roku życia. Co więcej, jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
30: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
29: Tak, dokładnie.
30: I będzie tak, no... Lada moment?
29: Lada moment to bym nie powiedziała, dlatego że to jest akurat dokument, który wymaga bardzo dużych nakładów pracy, jeśli chodzi o
30: rozwiązania
29: techniczne. Ale prace już trwają.
23: Z Katarzyną Lubnauer rozmawiał Marek Balawajder. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwo Edukacji i Cyfryzacji. To między innymi reakcja na ostatnie ataki w szkołach na Mazowszu, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Do placówek w całym kraju trafiły też specjalne wytyczne.
29: W tej chwili, ponieważ jesteśmy po też zjawisku, które dotychczas w polskich szkołach nie występowało, w związku z tym do szkół też trafiły wytyczne dotyczące ataku osoby z niebezpiecznym narzędziem, 4U tak zwane.
23: 4U, czyli uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremnij, atak. Te wytyczne trafiły do dyrektorów, którzy teraz będą wdrażać je w swoich placówkach, a po atakach policja nadal kontroluje budynki w całym kraju.
24: Słuchacie raportu w SC Rock.
23: Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojawił się w Łodzi, mówi Adam Stępka z Łódzkiego Pogotowia.
31: Mówimy o ambulansie do zdarzeń masowych zabudowanym na bazie autobusu Setra. Faktycznie jest to taki specjalistyczny środek transportu sanitarnego, który może być zadysponowany na miejsce katastrofy, klęski żywiołowej, wypadku masowego i pełnić tam funkcję punktu pomocy medycznej.
23: Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: SK Rock Biznes.
23: UOKiK stawia zarzuty Canal Plus Polska za wprowadzenie konsumentów w błąd. Chodzi o przedłużenie pakietu Mistrzowska Piłka, który po odnowieniu nie zawierał już meczów Ligi Mistrzów, mimo zapewnień, że nadal będą w nim dostępne, poinformował dziś Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rośnie liczba zadłużonych firm budowlanych. Na koniec sierpnia przedterminowe zobowiązania wzrosły o ponad 6 miliardów złotych, wynika z danych BIK Info Monitor i BIK. Liczba firm z zaległościami wzrosła w ciągu roku o ponad 1000, a ich odsetek zwiększył się po raz pierwszy od 2021 roku. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,89 zł, za euro 4,37 zł. Aktualny kurs franka to 4,68 zł, a funta 5,17 zł.
0: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
2: Pogoda.
23: Jest pochmurno i chłodno. Temperatura od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 15 na zachodzie. Najchłodniej teraz w Kielcach 6 stopni, a najcieplej i 13 stopni w Bydgoszczy, Szczecinie i Gdańsku. 13 kresek w Poznaniu, 10 w Opolu, na termometrach w Warszawie 9 stopni, a przelotne opady deszczu od Pomorza po Dolny Śląsk. Po południu, na północy możliwe także burze.
3: Miałem wrażenie dzisiaj rano, że jest jednak zdecydowanie cieplej niż wczoraj, no ale może to tylko...
23: Cieplej? Tak? Rześko było rano.
3: Nie, u nas w Poznaniu było tak cieplej. Wczoraj miałem puchówkę, była uzasadniona. Dzisiaj miałem puchówkę w zasadzie ochotę ściągnąć. Ale może u was tam chłodniej na wschodzie.
23: Chłodniej.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
3: Proszę nie myśleć, że ja z tego Poznania mówię o wschodzie, czyli Warszawie, tak z przekąsem. Nie, nie, absolutnie żadnej złośliwości tu nie było. Dobrze, wracamy do kultowych historii. W tej godzinie opowiem o tym, jak to David Bowie był w Berlinie. Opowiadałem niedawno, to było 50 lat temu. Nagrał tam 3 płyty. Dziś rocznica wydania chyba tej najważniejszej.

0: Bring Me To Life. Chyba nie trzeba mówić, jaki zespół pojawił się teraz w Westerok na antenie. A my teraz wybieramy się do Berlina.
1: Kultowe historie w Westerok.
0: 50 lat temu uciekł tam David Bowie. Przed sławą, mediami, Ameryką, używkami też podobno, chociaż czy w Berlinie ich nie było, szczerze mówiąc wątpię. No w każdym razie skrył się tam razem z Iggy Popem w Berlinie, oczywiście zachodnim, bo wtedy Berlin miał dwie części. No i spędzili tam panowie w stolicy tych zachodnich Niemiec, znaczy w stolicy dzisiejszych Niemiec, a wtedy w Berlinie Zachodnim 3 lata. Stworzył tam tak zwaną trylogię, którą nazywamy berlińską, albumy Low, Heroes i Lodger, takie naprawdę bardzo syntezatorowo-ambientowe. To wszystko było zasługą oczywiście Davida Bowiego, ale też jego producenta, czyli Briana Eno, któremu w tej produkcji pomagał. Wszystko było tworzone w Hanzaton Studio, oddalonym kilkaset metrów od muru berlińskiego. To taka zachodnia część dzisiejszej dzielnicy Kreuzberg. Pewnego dnia roku 77 David Bowie miał wyjrzeć przez okno tegoż studia nagraniowego i zobaczyć producenta drugiego, nie Briana Eno, tylko Tony'ego Viscontiego, całującego piosenkarkę, bodaj to była Antonina Maas, a rzecz działa się właśnie tuż obok muru berlińskiego. No i wkrótce po tym zdarzeniu powstał tytułowy utwór z albumu Heroes, no i przy okazji największy, albo jeden przynajmniej z największych przybojów, muzyka. Świat trwał w stanie zimnej wojny, a Bowie głośno śpiewał o miłości przymusze. Dziś dokładnie 49. rocznica wydania tej płyty.

0: 10:36 na zegarze. To oczywiście Rosmiewi i I Don't Want to Miss a Thing. Szukam jakiegoś telefonu. Czy można zgłosić sprawę komuś, podpowiedzieć, nie wiem, niebieska linia to się chyba nazywało, tak? Przemoc w rodzinie. Bo sprawa jest poważna. Połączę się teraz ze słuchaczką, która robi naprawdę strasznie złe rzeczy.
1: Rocktoberfest 2026.
0: I chciałbym tak mało wyrazić oburzenie tutaj na antenie. Jesteś?
2: Tak, jestem.
0: Bo naprawdę jesteś nieodpowiedzialna. Ja myślałem, że człowiek z wiekiem, kiedy staje się już dorosły, w szczególności kobiety, stajecie się odpowiedzialne, takie, na których można polegać, że robią same dobre rzeczy, a ty mi piszesz, że wysłałaś 14-letnie dziecko w pogo? Czy ty jesteś poważna?
2: Szczerze, też byłam wystraszona, ale to mąż ją porwał.
0: A to we dwójkę ją tak deprawujecie?
2: No, można tak powiedzieć. No, ale była zadowolona i to chyba najważniejsze.
0: Spisuję sobie te wasze dane i zgłoszę was oczywiście odpowiednim służbom. Przyjdzie do was jakaś pani na kontrolę i sprawdzi, okay, czy dziecko jest całe, czy nie ma siniaków, bo to są rzeczy, no, niepokojące, ci powiem.
2: Niepokojące. Dobra, zapraszam.
0: Nie wiem, Netflixa i włącz, tablet i daj, no, ta pogo, Poland Rock, no naprawdę. Proszę cię, zastanów się, dobrze?
2: Dobra, na przyszły rok się zastanowię.
0: Dobrze. Dagmara, absolutnie nie przychodź z córką, tylko jeżeli już weź męża, ja z nim pogadam sobie przy okazji na naszych urodzinach, dobrze? Bo to jest sprawa, która nie może zostać tak po prostu. Gratuluję, Dagmara. Niezłe przeżycie rzeczywiście, jeżeli chodzi o rok 2026. Swoją drogą gratuluję. Szybko zaczyna dziewczyna. To co z niej wyrośnie? Pytanie.
2: Jak zobaczymy.
0: Jak będzie dalej. Dobrze. Obiecałem, Dagmara, krótko, bo ty do pracy lecisz, tak?
2: Tak, pędzę.
0: Dobrze, to ja już nie przeszkadzam. Wszystkiego dobrego, miłej roboty.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: I do zobaczenia za ile? 8 dni na naszych urodzinach warszawskiej progresji.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Hej Ania, dokąd jedziesz?
8: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
7: Opowiadaj!
8: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
9: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days. A do tego płać Allegro Click i zgarnij do 10% cashbacku w promocji. Promocja Podkręcamy Cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
10: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
11: Pokaż!
10: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
11: A ile tych linii?
10: Giga!
11: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK Rock.
13: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
13: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrabkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
13: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrabkę.
11: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrabki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
3: Reklama.

objazdowe nieme kino. Zespół Perfect. Przenosimy się w czasie i w miejscu. 14 dzień października roku 2004. Policjanci z francuskiej drogówki zatrzymują na autostradzie Commerceville, to mniej więcej na południowy wschód od Paryża, auto marki Porsche. 911 turbo, więc porządna maszyna. Zmierzyli, że to auto jechało z prędkością 215 km na godzinę, a więc sporo za dużo. Tak o 85. Za szybko. Jak się okazało, podróżowała nim dwójka ludzi. Pani i pan. Pani była asystentką, kimś w rodzaju sekretarki, on szefem, no i też przy okazji muzykiem. No i nazywał się Eric Clapton. Artyście, który kierował, zostało zabrane prawo jazdy oraz został ukarany mandatem w wysokości 750 euro. Sporo, chociaż pewnie dla Erika nie tak dużo. Po wykonaniu tzw. czynności służbowych policjanci zrobili sobie selfie z Claptonem, po czym ten wsiadł do auta i odjechał. Ale tym razem w roli pasażera. Na szczęście asystentka miała prawo jazdy. Może i o Ericu Claptonie mówiło się slow hands, ale car jak najbardziej fast.

0: You Shook Me All Night Long, zespół AC Piorun Decze. W polskiej polityce też pioruny. Warto dzisiaj słuchać raportów, które przygotowujemy, a w zasadzie, które robi teraz dla Państwa Ania, która za moment się pojawi w studiu, bo w polskiej polityce dzisiaj naprawdę sporo się dzieje. A potem Kings of Leon.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
3: Bardzo mi przykro, ale w momencie, kiedy zacznie się wojna, nie myślcie sobie Państwo, że po prostu wsiądziecie w samochód i pojedziecie sobie do Niemiec. Jedna sprawa to korki, ale jest to innego. Polskie wojsko powinno wtedy stanąć na granicy i blokować wszystkich. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie zrobi tego polskie wojsko, będzie chaos, bo coś, to zrobią to Niemcy, bo oni i tak już są przeładowani imigrantami, a imigranci, którzy będą szli tędy, to będą Polacy, to będą jest Tolczycy, Łotysze, Litwini i tak dalej.
4: Melina. A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
9: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
10: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
8: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
10: Za darmo to uczciwa cena.
8: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, Twój Bank Polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pani zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek!
20: Ja też nie mogłam się doczekać!
18: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Tato, co znaczy negocjować?
22: Szukać porozumienia.
21: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
23: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
24: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
0: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
1: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
3: Poleca SK Rock.
19: Reklama.
22: Blokada Trybunału Konstytucyjnego, doszło do przepychanek z policją, zakłóciły wojskowe misje, w raporcie Ukraina i problemy ze Starlinkami. Dzieci przygotowały garść życzeń. Dziś Dzień Edukacji Narodowej.
25: SK Rock. Raport.
22: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Tak przez kilkadziesiąt minut wyglądała sytuacja w centrum Warszawy. Do przepychanek doszło podczas próby uniemożliwienia Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Wybrany przez parlament sędzia złożył dziś ślubowanie przed marszałkiem Sejmu, bo nie było ruchu w tej sprawie ze strony prezydenta. Potem udał się do gmachu w Alei Szucha. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Co teraz się tam dzieje?
26: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
22: A po złożeniu w kancelarii prezydenta dokumentów, które potwierdzają złożenie ślubowania, Maciej Berek zabrał głos.
27: Złożyłem ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania. Moje ślubowanie jest adresowane, kierowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
22: Trybunał nie będzie działał na wykładnie prezydenta, podkreślił marszałek Włodzimierz Czarzasty. Jak dodał?
28: Sędziowie, ośmiu wspaniałych, wjechało już na teren Trybunału Konstytucyjnego. Rola Sejmu w tym momencie się kończy, natomiast rozpoczyna się czas na normalne, skuteczne działanie Trybunału Konstytucyjnego.
22: A do tematu będziemy wracać.
25: To jest raport.
22: Ograniczenia w działaniu Starlinków na Ukrainie. W nocy SpaceX wprowadził niespodziewane zmiany, przez które wojskowe terminale nie mogą działać przy większych prędkościach. Jak poinformował doradca prezydenta Załańskiego, ukraińskie wojsko nie zostało wcześniej uprzedzone o zmianach, co doprowadziło do przerwania części operacji wojskowych. Ministerstwo Obrony Ukrainy potwierdziło utrudnienia i wyjaśnia sprawę. Do tych niespodziewanych kłopotów Kijowa odniósł się też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który skrytykował Ilona Maska za wykorzystywanie technologii do rozgrywek politycznych.
25: Słuchacie raportu w SC Rock.
22: Morze cierpliwości i oczywiście jak najmniej jedynek w dzienniku. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Choć w szkołach nie ma tradycyjnych lekcji, dzieci przygotowały dla nauczycieli garść życzeń.
29: Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, żeby wszystko im było dobrze.
30: Żeby mieli cierpliwość.
31: Do kogo?
30: Do Olka. Do uczniów wszystkich. Żeby łatwiej im było uczyć dzieci. To nie jest takie proste nauczyć dużo dzieci.
31: A dlaczego to nie jest takie proste?
30: Bo dzieci mają różne charaktery. No, żeby nie krzyczeli za dużo i fał nie wstawiali.
31: Same piątki?
30: No.
32: Żeby dużo zarabiali.
22: Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
2: Pogoda.
22: W najbliższych dniach pochmurno, deszczowo i chłodno. Najchłodniej teraz w Kielcach, Suwałkach i Katowicach, zaledwie 8 stopni, a najcieplej w Bydgoszczy, Szczecinie i Gdańsku, tam 14. 13 w Poznaniu, 12 stopni w Opolu, 11 w Lublinie. Ciśnienie wysokie 1023 hektopaskale, do tego niekorzystny biometr prawie w całym kraju.
4: Wrócę jeszcze na chwilę do tego Dnia Nauczyciela. Pamiętasz swoich nauczycieli?
22: Oczywiście.
4: Z przeszłości.
22: Ulubiłam niektórych, tak. Ulubiony przedmiot matematyka. A twój?
4: Jezus, daj spokój. Nie, no ja historię oczywiście, chociaż byłem na matwizie, bo chciałem się dostać do pewnego liceum i już niestety nie było miejsc na profilach humanistycznych.
22: Jak z tą matmą było?
4: Wiesz co, no w podstawówce bardzo dobrze, a w liceum zmierzyłem się z takim poziomem, że balansowałem między dwoją a trójką. Ale do dziś uważam, że matmę znam dobrze.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Bierajewicz.
4: Naprawdę nie żartuję z tą matematyką. Idzie mi świetnie. Pomagałem dzieciom do łącznie egzaminów ósmoklasisty. Potem już kazałem im się uczyć samym. 5 minut po godzinie 11. Nie miałem mówić o szkole, nie miałem mówić o matematyce, miałem mówić o kultowych historiach i będę o nich mówić, między innymi o zespole Pink Floyd. Dziś rocznica pewnego wyjątkowego koncertu. I o nim za chwilę.

Poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: Tak, tak, obywatel GC, SC Rock. A teraz opowiem Państwu o początkach zespołu Pink Floyd.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Kiedy byli jeszcze studentami architektury i sztuki, próbowali naśladować popularne brytyjskie zespoły tamtego czasu. Stonesów, The Yardbirds czy The Who. No i grali rytm and bluesa, a także klasyczny rock and roll. Potem zaczęli się zmieniać. Ten blues amerykański był pierwszym krokiem, zresztą nazwę Pink Floyd, Syd Barrett stworzył

czyli mały koncercik, mała scena, zamiast tradycyjnego świetlenia użyto stroboskopów oraz kolorowych slajdów i projekcji świetlnych autorstwa Joela i Tony Brownów. No i ten koncert 60 lat temu zapoczątkował u nich porzucenie tego tradycyjnego repertuaru, o którym mówiłem, na rzecz eksperymentalnego, psychodelicznego brzmienia i improwizacji. 60 lat takiej właśnie historii, która potem sprawiła, że nagrali na przykład taki kawałek.

0: Beatles i Hey Jude. Oj, pamiętają Państwo, godzinę temu trochę skrytykowałem jedną ze słuchaczek, a teraz to mi się dostało.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Podobno dyskryminuje ludzi. Naprawdę, tak powiedział, a raczej napisał Marek. Dzień dobry.
2: Cześć.
0: No to opowiadaj, dlaczego dyskryminuje ludzi. O co ci chodziło? No słucham. Słucham te
2: to
0: słowa
2: krytyki.
0: To nie było
2: wprost do ciebie, Jaro. To było tak ogólnie, że chcecie opisywać swoje rokowe przeżycia z ostatniego roku.
0: Okej.
2: Okay. A niestety każdy takie rokowe przeżycia ma. Ze względu na sytuację w pracy, sytuację rodzinną, brak czasu. Niestety.
0: Narzekasz, krótko mówiąc. Może źle wybrałeś w życiu, może źle pokierowałeś swoim życiem.
2: Tak, codziennie przechodząc koło Bristolu w Warszawie, zastanawiam się, co ja w życiu zrobiłem źle.
0: Okej. Masz jeszcze szansę jakoś to zmienić? Ile masz lat?
2: 45.
0: Trochę późno, przyznam szczerze, na duże zmiany.
2: Ale nie, ja narzekam tak pozytywnie tego słowa znaczenia. Nie zamieniłem swojego życia na nic innego, naprawdę.
0: O, i to dobrze słyszeć. To mi się podoba. Obowiązków dużo, praca pewnie długa, tak? Ile godzin dziennie pracujesz?
2: 8 godzin. Standardowo.
0: A bąbelki w domu?
2: Tak.
0: Ile sztuk?
2: 3.
0: No to jest co robić. Przyznam szczerze. Duże? Małe? Jak to wygląda?
2: Od 18 do 10.
0: Okej, okay. No czyli jeszcze trzeba nad nimi się trochę nieco pochylić. Nie można ich tak samopas puścić.
2: Dokładnie.
0: No dobrze, ale słyszałem, że robiłeś rzeczy nierokowe.
2: Robiłem. W tym roku zacząłem tak dziwnie, to zaskoczyło.
0: Słuchamy.
2: Skierowała mnie firma na kurs pierwszej pomocy.
0: O, ciekawa rzecz.
2: Ciekawa rzecz. Dwudniowy. Jechałem tak trochę sceptycznie nastawiony, no bo już kiedyś byliśmy na takim kursie. Te manekiny, śmieszne fantomy, oddychanie, tu powtarzanie czynności. Ale w tym roku, nie wiem, czy to sprawą pani, która prowadziła ten kurs, czy mi coś przeskoczyło gdzieś tam pod kopułą, zaczęło mi się podobać. A w momencie, kiedy jeszcze pani powiedziała, że w trakcie prowadzenia RKO można sobie odtwarzać w głowie jakiś przebój taki mniej więcej rytmiczny, żeby uciskać klatkę piersiową, no to mi za uszami zaczęło grać Måneskin z utworem I Wanna Be a Slave. I summa summarum wyszło na to, że w aplikacji moje RKO wyszło na 100% efektywności, więc po prostu szał.
0: No, to jest nieźle. Widzisz, to jest dobry pomysł. Bardzo mądra pani. To dobra sugestia. Ja bym chyba pomyślał o Rammsteinie jakimś takim też. Też pewnie miałbym lepsze wyniki.
2: Tutaj ten początek, kawałeczek, gdzie perkusja wchodzi tak rytmicznie, naprawdę idealnie pasuje.
0: I teraz jesteś już człowiekiem, który jak zobaczy coś, co się wydarzy niedobrego na ulicy, jest w stanie uratować drugiego człowieka.
2: Będę się starał na pewno, a jeszcze powiem, że w przyszłym roku mam zgodę na pójść na taki zaawansowany kurs, nazywa się Kwalifikowana Pomoc Przedmedyczna.
0: Okej.
2: Okay. I już szefa powiedziała, że mogę, więc
0: mam
2: idę
0: nadzieję.
2: Dalej w tym kierunku, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
0: I trzymam oczywiście kciuki, ale mam nadzieję, że na naszych urodzinach za 8 dni nie będziesz musiał swoich zdobytych umiejętności pokazywać i używać. Mam nadzieję, trzymajmy za to mocno kciuki.
2: Okej. Okay.
0: Gratuluję i do zobaczenia za 8 dni w warszawskiej progresji na urodzinach Eski Rock.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
8: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
9: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
7: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
9: Za darmo to uczciwa cena.
7: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.

0: listy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę, jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka?
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brikomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło, a jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brikomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
5: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
11: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
12: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
13: Reklama.
14: SK Rock. Radar.
15: Zapraszam, Michał Prykopowicz. Zespół KISS wciąż szykuje się do swojego powrotu na scenę, oczywiście pod postacią awatarów. Nie oznacza to jednak, że o formacji albo o jej muzykach jest cicho. Wyjątkowo dużo szumu wokół siebie robi Gene Simmons, który raz na jakiś czas lubi zaskoczyć wypowiedzią. Nie inaczej było tym razem, gdy basista postanowił się pochwalić kontaktami do Trumpa i Muska. A więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
14: Skrock Radar.
16: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
17: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to SK Rock.

0: Obudź się oddział zamkniętego na koniec dzisiejszych kultowych historii. I jeszcze tylko żegnając się, pozdrowię nauczycieli, tych, z którymi miałem do czynienia jako uczeń i tych, którzy mają do czynienia z moimi bąbelkami. No, z tego co wiem, nawet niektórzy słuchają Eski Rock i kto wie, może teraz nawet teraz też to robią. Ściskam Państwa serdecznie. 12, to ja już mówię do usłyszenia. Do jutra.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
7: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
8: Zaprasza SK Rock.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Hej Ania, dokąd jedziesz?
13: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
12: Opowiadaj!
13: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
14: Bądź jak Ania, kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
15: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
16: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
17: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
18: Mamo, ten bohater jest dziwny.
19: Nie lubisz go?
18: Lubię i to jest najdziwniejsze.
20: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
22: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz, więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
23: Carrefour w sumie najlepszy jest.
24: Reklama.
0: Polska ma ambicje zainwestowania co najmniej biliona złotych w energetykę w ciągu najbliższych lat. To niewadliwa instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w Sanockim Skansenie.
4: SK Rock. Raport.
0: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Okrzyki, emocje i słowa prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Od tego zaczynamy. Zostawiam wam tę sprawę do rozpatrzenia prezydentowi, oświadczył Bogdan Święczkowski, który wyszedł do protestujących w Alei Szucha. Chodzi o sędziego Macieja Berka, wybranego przez posłów, który złożył dziś ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Jak wcześniej informowaliśmy, krótko przed jego wjazdem na teren Trybunału doszło do przepychanek z policją. Na miejscu jest Mateusz Chłystun. Mateusz, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
2: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
19: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
2: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Przypomnę, że prezydent, który ma zdecydować w tej sprawie, wcześniej tłumaczył, że nie uznaje Macieja Berka jako sędziego, podważając jego dotychczasowy staż jako prawnika. Tymczasem tu, przed Trybunałem, tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
0: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiaj temat w Sejmie. Tam się przenosimy. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który rozmawiał z posłanką PSL-u Magdaleną Sroką.
23: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
24: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
23: Ale potrzebujemy jakiegoś planu, czy jednak może resetu konstytucyjnego, który zamknie tę całą sytuację.
24: To jest Trybunał PiS-u. Tam PiS siedzi pod bramą, podburza ludzi, ale jako Polskie Stronnictwo Ludowe od lat proponujemy, żeby przeprowadzić reset konstytucyjny. I chyba tak to się powinno skończyć.
0: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych raportach.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To nie instalacja elektryczna była przyczyną pożaru w Sanockim Skansenie. Ogień w połowie sierpnia strawił drewniany XVII-wieczny kościół wraz z wyposażeniem i uszkodził sąsiadujące obiekty. Do prokuratury w Krośnie wpłynęła właśnie opinia biegłego.
25: Z opinii tej nie wynika, co było przyczyną pożaru i kwestie te ostatecznie zostaną rozstrzygnięte po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu pożarnictwa, która ma płynąć do prokuratury okręgowej w Krośnie nie wcześniej niż początkiem przyszłego roku.
0: Opowiedziała nam Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie. Prowadzone obecnie postępowanie dotyczy pożaru, który mógł zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób albo spowodować bardzo duże straty materialne.
26: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
7: SK Rock Biznes.
0: Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%, co wobec średniej unijnej na poziomie 70% pozwala nam myśleć o bezpieczeństwie dostaw, poinformował dziś wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Dodał, że Polska ma ambicje zainwestowania co najmniej biliona złotych w energetykę w ciągu najbliższych lat. Droższa energia podbiła inflację we wrześniu. Ponad połowa rocznego wskaźnika inflacji w ubiegłym miesiącu to droższe paliwa i energia, zauważyli ekonomiści banku ING w komentarzu do zrewidowanych danych GUS-u o inflacji. Zaznaczyli, że tzw. szok energetyczny nie rozlewa się na inne kategorie cenowe. UOKiK postawił zarzuty Canal Plus z Polska za wprowadzenie konsumentów w błąd przy przedłużaniu pakietu Mistrzowska Piłka, który po odnowieniu nie zawierał już meczów Ligi Mistrzów, mimo zapewnień, że nadal będą w nim dostępne. Podał dziś UOKiK w komunikacie. Canal Plus zadeklarował współpracę w celu wyjaśnienia tej sprawy.
26: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
7: Pogoda.
0: W większości regionów dziś pochmurno, tylko w zachodnich możliwe są rozpogodzenia. Niemal w całej Polsce przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zacznie przechodzić w sam śnieg. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, do 16 na Wybrzeżu.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: 4 minuty po 12. Jest środa, 14 dzień października 2026 roku. 14 października 1773 roku król Stanisław II August powołał do życia Komisję Edukacji Narodowej. No i właśnie czcząc tę datę, obchodzimy dzisiaj Dzień Nauczyciela. Zatem wszystkim nauczycielom, belfrom, nauczycielkom, belfrzycom i wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni za to, że jesteśmy mądrzy, no albo trochę mniej, składam najserdeczniejsze życzenia. System of a Downy Lonely Day to taki upominek muzyczny, chociaż mam nadzieję, że dziś, drodzy nauczyciele, wasz dzień nie będzie dniem samotnym. Łukasz Szeciłowski, dzień dobry, zapraszam do 15.00.

Metallica i The Unforgiven w Asterok. To za nami. A przed nami teraz, proszę Państwa, zespół, który być może, jak wszystko dobrze pójdzie, niedługo się reaktywuje. W jednym z ostatnich wywiadów Matt Sorum, jeden z założycieli Velvet Revolver, stwierdził, że jest bardzo otwarty na pomysł reaktywacji właśnie tej kapeli. Mało tego, wskazał idealną kandydatkę na miejsce frontwoman. Lizzie Hale z grupy Hailstorm. Powiem Państwu tak. Lizzie Hale uwielbiam. Velvet Revolver ubóstwiam. Hailstorm również. I tak sobie myślę, że tak jak moja babunia mawiała kiedyś, jak ugotowała coś pysznego, ja mówiłem, babciu, jakie to pyszne. Babcia zawsze mówiła, słuchaj, wnusiu, składniki były dobre, no to nie mogło wyjść niesmaczne. Trzymam, proszę Państwa, kciuki za tę reaktywację i nie mogę się jej tak naprawdę doczekać. Tymczasem my sięgamy po Velvet Revolver jeszcze ze Scottem Weilandem na wokalu Fall to Pieces teraz w Westerok.

0: Depeche Mode i Free Love w Esterok to za nami, a przed nami kawałek, proszę Państwa, który oprócz tego, że jest naszym polskim klasykiem, no to jest kawałkiem, który bardzo często pojawia się przy okazji jakichś ognisk czy wycieczek w góry. Oczywiście pod warunkiem, że wędruje z nami gitara. Czy na przykład z lotów motocyklowych. Szczerze powiedziawszy, ja wersji tego numeru słyszałem już jakieś 1 500 000. No bo to jest bardzo prosty utwór, tam są tylko dwa chwyty. I wystarczy przesuwać w odpowiednich momentach palce góra-dół i już możemy zagrać dżem i whisky. No my natomiast jednak dla bezpieczeństwa zagramy sobie oryginał, więc już za moment w Esterok dżem i whisky.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie!
10: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
13: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Castorama.
18: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
17: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
18: Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
20: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
21: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
19: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
21: Za darmo to uczciwa cena.
19: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
22: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie.
23: Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
25: I zrobiła nam super pokój.
26: Mamo, dzięki!
27: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
28: Reklama.
29: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esco Rock.
30: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Esco.

0: Bryan Adams i Summer of 69 w AST Rock, a już proszę Państwa za tydzień i jeden dzień, 22 października 2026 roku, a to jest bardzo ważna data, bo wówczas w warszawskiej progresji odbędzie się Rocktoberfest 2026, czyli nasze 22 urodziny. Państwo piszą na skrock.pl, opisując nam wasze najbardziej rock'n'rollowe przeżycia ostatniego roku. No i na przykład Michał napisał, że w zeszłym roku podarował żonie na urodziny bilety na nasze urodziny. Powiedziała, że jeśli w tym roku również dostanie takie zaproszenie, to będę bohaterem w naszym domu. Pomożecie? Pomożemy, Michale. Podwójne zaproszenie wędruje do ciebie i do twojej żony. Widzimy się za tydzień na Rocktoberfeście. Za tydzień i jeden dzień. A jeśli państwo chcą zdobyć zaproszenia na tę imprezę, zapraszam na skrock.pl. Proszę opowiadać nam swoje rock'n'rollowe historie. Można też to zrobić za pomocą Messengera Eskirock i głosówek. A teraz już Danzig, Westerrock i Mother.
1: Rocktoberfest 2026.

0: R.E.M. i Everybody Hurts w Esterok. Tym numerem, proszę Państwa, kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 13, a to oznacza najświeższy raport. Już za momencik na antenie Skirok. Po raporcie zagram dla Państwa m.in. zespół Manam.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Łukasz Kutyński, produkcje dźwiękowe.
2: Moja najbardziej rock'n'rollowa historia 26 to niewątpliwie remont kuchni. Kwota, o którą przekroczyłem budżet, co prawda nie miała 5 cyfr, ale idę sprzedać nerkę, a to albo idę sprzedać też i drugą. Albo dobra, pójdę sprzedać też tej wątroby, to się już nawet na środki da sprzedać.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
3: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
1: Poleca SK Rock.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
4: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i tysiąca doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Reklama.
9: Na plaży w Karwi śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. W raporcie też bunt w Zakopanem.
10: SK Rock. Raport.
9: 13 minęła, Michał Poklękowski, zapraszam. Nie wiem, przed kim przysięgał Maciej Berek, ale na pewno nie przed prezydentem. Karol Nawrocki skomentował sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego. Berek, wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału, złożył dziś ślubowanie w Sejmie. Jak podkreślił, doszło do tego przy Wiejskiej, bo prezydent od kilku tygodni nie przyjmuje od niego ślubowania. Karol Nawrocki stwierdził, że w jego obecności nie mogło się dzisiaj odbyć, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
11: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki. Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Przyjęcie ślubowania od Macieja Berka było obowiązkiem prezydenta, to już głos szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
12: Ponieważ pan prezydent postanowił nie wykonywać swoich obowiązków, więc ta przysięga została złożona w inny sposób, zgodny z polskim prawem i pan Maciej Berek dzisiaj powinien przystąpić do pracy.
9: Po ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek zaniósł poświadczające to dokumenty do kancelarii prezydenta, a potem udał się do siedziby Trybunału. Tam rozmawiał z prezesem Bogdanem Święczkowskim, który oświadczył, że Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uznania jego ślubowania przez prezydenta.
13: To jest raport.
9: Żandarmeria nie potwierdza doniesień, że to polski dron wojskowy, który uczestniczy w ćwiczeniach na plaży w Karwi. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu latającego. Natknął się na niego przypadkowy spacerowicz wczoraj wieczorem. Maszyna była obsypana piachem. Służby prowadzą oględziny, mogą podejść blisko, bo wykluczono zagrożenie.
14: Realizowane badania tego przedmiotu wyeliminowały zagrożenie zarówno chemiczne, jak i radiologiczne, jak również zagrożenie pod kątem materiałów wybuchowych. Cały czas trwają czynności badania.
9: Mówił nam pułkownik Dariusz Rozkosz. Przypomnijmy, że we wrześniu w innej części wybrzeża na plaży w zachodniopomorskim badano drona znalezionego w rejonie miejscowości Rusinow około Jarosławca. Wtedy okazało się, że to rosyjski bezzałogowiec wojskowy z głowicą bojową.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: I jeszcze bunt w Zakopanem. Górale nie chcą północnej obwodnicy miasta. Przed magistratem pojawiło się około 50 właścicieli terenów, które mają być zajęte pod trasę projektowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie zgadzają się na budowę, o której w Zakopanem mówi się od kilkudziesięciu lat.
15: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę.
8: rzekę. Całą 1370 metrów.
15: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
16: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności. W różnym stopniu.
17: Jak do burmistrza pójdziesz, burmistrz, on o niczym nie wie. Do Krakowa jak zadzwonisz, w Krakowie mówią, że burmistrz wie.
18: Generalnie jesteście Państwo za tym, żeby jednak zrezygnować z pomysłu budowy obwodnicy w tej części miasta.
8: Zdecydowanie.
19: Rok temu były przeprowadzone bardzo zaawansowane konsultacje społeczne. Był projektant, który punkt po punkcie szedł przez te wszystkie warianty i każdy z mieszkańców wiedział, co go czeka, bo obwodnicy mówimy przynajmniej od lat 70.
9: Dziwi się Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego. Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta, w którym domagają się wycofania z planów budowy drogi. Projektowana obwodnica ma przede wszystkim odciążyć ulice w centrum Zakopanego.
20: Pogoda.
9: W większości regionów dzisiaj pochmurno, szaro, tylko w zachodnich możliwe rozpogodzenia. Niemal w całej Polsce przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zmieni się w sam śnieg. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu i Włódzkiem, do 16 na Wybrzeżu.
21: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
22: 4 minuty po 13. Niezbyt to, proszę Państwa, piękna pogoda do tego, żeby świętować w plenerze Dzień Nauczyciela. No ale podejrzewam, że jakieś pomysły na to, żeby celebrować to święto w pomieszczeniach zamkniętych, a przede wszystkim ogrzewanych, na pewno przyjdą nauczycielom do głowy. W końcu to są te najciekawsze i najbardziej kreatywne głowy w naszym narodzie. Jeszcze raz wszystkim nauczycielom wszystkiego najlepszego. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry. W Esterok do 15 jeszcze jesteśmy razem. Przed wiadomościami obiecałem Państwu manam. Proszę uprzejmie, szare miraże.

0: Still Loving You to grupa Scorpions w Esterok. Tymczasem ja mam na linii słuchaczkę.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A jest ją Aga. Cześć, Aga.
2: Cześć.
0: Aga, napisałaś, że piszesz do nas po raz trzeci, tak?
2: Tak, tak.
0: Czyli jesteś potwierdzeniem tej teorii, że do trzech razy sztuka. No i się udało, zadzwoniliśmy. Tak. Co z tym rock'n'rollem u ciebie w tym roku? Podobno jakoś kiepsko.
2: No słabo. No przyznam się, że kiepsko w tym roku, dlatego liczę na super zabawę z wami. No, w zeszłym roku byliśmy, była piżama porna, była ekstra. No i mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo fajnie, albo i lepiej.
0: No co do tego, jak to będzie, to będziecie musieli ocenić sami, ale ja tylko jedną jeszcze maleńką rzecz. A co tak sprawia, że tego mało tego rock'n'rolla w tym roku? Bąbelki?
2: Dzieci i praca i ogólnie życie. I tego rock'n'rolla mało, no i brakuje. No zawsze coś innego niestety, albo choroba, albo coś, no więc fajnie po prostu byłoby pójść na ten koncert.
0: Dobra, Aga, to robimy tak. Bierzcie sobie z małżonkiem, bo rozumiem, że z nim się pojawicie, wolne na piątek.
2: No ucieszy się.
0: Bierzcie sobie wolne na piątek 23, żeby nie było, że z bolącą głową poszliście do pracy. Aga, gratuluję, wędrują do was karnety, miłej zabawy, no i co, widzimy się w czwartek za tydzień.
2: Super, dzięki, pozdrawiam. No,
0: dzięki ogromne, pozdrawiam, cześć. A jeżeli państwo chcą zdobyć karnety na Rocktoberfest, na nasze urodziny, zapraszam na eskarok.pl, tam można o tym opowiadać, w zasadzie o swoich rock'n'rollowych, tak się zakręciłem teraz przez Agę, o swoich rock'n'rollowych doświadczeniach mijającego roku, albo ich braku, na przykład, tak jak właśnie to zrobiła Aga. Można również nagrywać głosówki na Messengerze Eskirok, do czego również gorąco zachęcam.
1: Rocktoberfest 2020.

0: Blondie Call Me w Ester Rock. Kawałek, który tak naprawdę, proszę Państwa, napisał król muzyki Italo Disco Giorgio Moroder. Mało tego, ten kawałek wcale nie miał trafić do Debbie Harry, czyli do Blondie, do liderki tego zespołu, bo w pierwszym zamyśle autora kawałek miała śpiewać Stevie Nicks z Fleetwood Mac. Jednak ta odrzuciła propozycję. No i jak wiemy po czasie, to był błąd, bo Blondie zrobiła z tego absolutny hit. To za nami, jeżeli chodzi o muzykę zagraniczną. Ester Rock zagranicznie też będzie już za moment, bo mam dla Państwa numer Aerosmith, Genie's Got a Gun. To już za chwileczkę w Ester Rock.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Ester Rock.
2: Dzień dobry, ja nazywam się Marcin Werwał, jestem autorem książki Wojna w Polsce. Jak się przygotować na niespokojne czasy, mam nadzieję, że nie na te bardzo niespokojne. I bardzo Państwa zapraszam na program Melina, gdzie zawsze dla mnie przyjemność, rozmawiam z Marcinem Mellerem.
1: Melina w Ester Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
6: Bo teraz w Auchanu na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pan zalecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
11: We must fight together.
10: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: Kiciu,
14: a?
13: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
15: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
16: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
17: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
18: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
19: Eska Rock Radar.
20: Zapraszam. Michał Krykopowicz. Metallica kontynuuje swoją serię koncertów w obiekcie Sphere w Las Vegas. Pokazy przyciągają imponującą publiczność, do której to nieoczekiwanie postanowił zwrócić się sam James Hetfield. Wokalista i gitarzysta powiedział wprost: Metallica nie jest tu, jak niektórzy inni artyści, po to, żeby wpływać na was swoimi bzdurami. A więcej szczegółów tego, co mówił do fanów James, znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
19: Eskarok Radar.

Aerosmith i Genie's Got a Gun w Esterok za nami, a teraz przed nami, proszę Państwa, płyta, od której zaczęła się moja przygoda z grupą Stone Sour. To był rok 2006, album nosi tytuł Come Whatever May. Grupa Stone Sour to jest grupa, z której wywodzi się między innymi, proszę Państwa, Corey Taylor, który później zdobył świat stojąc na czele grupy Slipknot. Ale zanim był Slipknot, było Stone Sour. Co prawda, Come Whatever May to już jest okres, w którym Corey Taylor również ze Slipknotem się udziela, no ale to jest dla mnie album absolutnie kompletny, plus mam do niego bardzo takie sentymentalne, ciepłe uczucia. Stone Sour i Through Glass teraz w Westerok. I'm looking

0: Nigdy nie ma dzieci, to grupa Kult w Esterok. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Już za momencik wybije 14, a to oznacza najświeższy raport. Zapraszam w imieniu Michała Poklękowskiego, a po raporcie posłuchamy sobie m.in. grupy Queen.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja na ZP-ciakach miałem dyrektora za wychowawcę.
4: O!
3: I on nas uczył szyć na maszynie, czujesz to?
4: Poczekaj, ale umiesz szyć na maszynie? Chcę, bo ja mam spodnie do skrócenia.
3: Ale overlock,
4: no,
3: ale te sprawy.
4: Proszę, no co ty?
3: Mam to w paluszku.
4: Wow.
3: Choć w szkole miałem to w...
5: Pokój tam z tyłu, słyszę rozmnażanie, rozmawianie, cała klasa rykła śmiechem.
3: Różne rzeczy robiłem w ostatniej ławce, ale nigdy to nie było rozmnażanie.
4: Jesteś pewien?
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
2: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Płonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.
9: Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. W ten sposób prezes PiSu komentuje dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi.
10: SK ROK. Raport.
9: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Wciąż gorąco przy Alei Szucha. Jarosław Kaczyński przed Trybunałem Konstytucyjnym mówi o zamachu stanu. Tak prezes PiSu komentuje dzisiejsze ślubowanie w Sejmie Macieja Berka. Doszło do niego, bo od kilku tygodni ślubowania od wybranego przez Sejm sędziego Trybunału nie przyjmuje Karol Nawrocki. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego to działania o charakterze przestępczym.
11: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
9: Mówił prezes PiSu do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Przewodniczący Sejmowego Klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że to, co robi PiS i prezydent, to próba wymyślania na nowo przepisów prawa.
12: Sejm prawidłowo wybrał sędziów Trybunału Konstytucyjnego i oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Proszę sobie wyobrazić analogiczną historię. W 2015 roku prezydent Duda wygrywa wybory. Nie robimy Zgromadzenia Narodowego. Czy to oznacza, że pan Duda nie został prezydentem? Został legalnie wybranym prezydentem.
9: Maciej Berek złożył w kancelarii prezydenta dokumenty poświadczające ślubowanie. Potem był w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie spotkał się z prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim. Ten oświadczył, że nie dopuści Berka do orzekania do czasu uznania jego ślubowania przez prezydenta.
5: To jest raport.
9: To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MON-u zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Zaraz potem tę informację oficjalnie potwierdziła też żandarmeria wojskowa, która bada maszynę. Na te szczątki obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz i powiadomił służbę o tym Dominika Bakura.
5: Obiekt został znaleziony we wtorek wieczorem, a działania na miejscu prowadzili przedstawiciele żandarmerii wojskowej, prokuratury oraz policji, którzy wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Przedmiot cały czas był częściowo zakopany w piasku, a wejścia na plażę zabezpieczali policjanci. Jak się jednak okazało, obiekt to szczątki polskiego drona, który został zestrzelony w ramach ćwiczeń z użyciem polskich dronów i systemów antydronowych odbywających się na nadmorskim poligonie w Ustce kilka tygodni temu.
9: Przypomnijmy, że we wrześniu na plaży w zachodniopomorskim badano drona znalezionego w rejonie miejscowości Rusinowo. Wtedy okazało się, że to rosyjski bezzałogowiec wojskowy z głowicą bojową.
10: Słuchacie raportu w SCRO.
9: Dąbrowa Górnicza ma dzisiaj jedną z bardziej ekologicznych szkół w regionie. W podstawówce numer 26 toaletach do spłukiwania zamiast wody z wodociągów wykorzystywana jest deszczówka zbierana do kilkunastu ukrytych pod ziemią zbiornikach.
8: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadamska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłuczek.
13: Grzegorz Prusek. Ja jestem tutaj konserwatorem. 180 metrów w sumie sześciennych są zbiorniki w stanie przyjąć. Będzie to znaczący oszczędność tej wody takiej bieżącej, pitnej.
9: Inne ekologiczne rozwiązania w szkole to panele fotowoltaiczne i magazyn energii. W placówce nie używa się też detergentów. Do sprzątania wykorzystuje się wyłącznie wodę.
14: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: SK Rock Biznes.
9: Najlepsze nastroje przedsiębiorców w Polsce w październiku odnotowano w handlu, produkcji i budownictwie, podczas gdy wskaźniki dla usług oraz transportu, spedycji i logistyki pozostały poniżej poziomu neutralnego 100 punktów, wynika z badania miesięczny indeks koniunktury przygotowanego przez PAI. PKP Polskie Linie Kolejowe wykorzystały prawie 12 miliardów złotych z KPO, a zakres wykonanych prac znacząco przewyższył pierwotne założenia, poinformował dziś prezes PKP PLK Piotr Wyborski. Dodał, że środki pomogły m.in. skrócić czas przejazdu oraz zwiększyć bezpieczeństwo na kolei w Polsce. Linia lotnicza Ryanair uruchomi z Katowic nowe w tegorocznym sezonie zimowym połączenia do Turynu. Przewoźnik po raz pierwszy zimą poleci też z Katowic do Neapolu i Malagi.
14: Sponsorem programu jest Bank Millennium, oferujący konto Mój Biznes.
1: Pogoda.
9: W większości regionów dziś pochmurno, tylko w zachodnich możliwe rozpogodzenia. Niemal w całej Polsce przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zacznie przechodzić w sam śnieg. Na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, do 16 na Wybrzeżu.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
15: 5 minut po godzinie 14. Środa, 14 dzień października 2026. Dzień nauczyciela, panie i panowie. A może są jacyś nauczyciele, którzy chcieliby się wybrać na Rocktoberfest? Bardzo chętnie wręczyłbym jakimś belfrom podwójne zaproszenie na nasze urodziny. Jeśli tak, dajcie znać na Messengerze Skirok w formie głosówki. No bo jak to? Dzień nauczyciela bez prezentów dla nauczycieli. No tak nie można. Po prostu tak się nie godzi. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. No to teraz obiecane Queen. We will rock you.

0: Smoke on the Water. To Deep Purple w Esterock. Absolutny klasyk. Klasyczną, proszę Państwa, imprezą są również urodziny. Eski Rock. Te odbywają się zawsze w październiku.
1: Rocktoberfest 2026.
0: A że październik to również jest, proszę Państwa, miesiąc, w którym świętujemy Dzień Nauczyciela, no to ja bym chciał teraz takie podwójne zaproszenie dla nauczyciela, bo dziś właśnie jest to święto, jakiegoś nauczyciela obdarować takimi właśnie zaproszeniami na Rocktoberfest, no bo wiadomo, nauczyciele są odpowiedzialni za wiedzę, mądrość naszych dzieci, a nasze dzieci są naszą przyszłością, więc to wszystko się zamyka, no i nauczycieli należy doceniać, szczególnie w dniu ich święta, ale nie tylko, bo na co dzień oni wykonują przeogromną pracę. No i poprosiłem Państwa o głosówki od nauczycieli. Jakiś tam nauczyciel jakoś nie bardzo chciał się nagrać, ale mamy rozwiązanie tego problemu, bo Kasia nagrała taką oto głosówkę.
2: Cześć Esko, prosicie o nauczyciela, żeby dać prezent, bilet na Wasz koncert. Ja nauczycielem nie jestem, ale mój mąż jest nauczycielem, więc jeżeli moglibyście przeze mnie wyręczyć prezent nauczycielowi, to byłabym bardzo wdzięczna. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Ciebie, Kasiu, i Twojego męża. Tak sobie pomyślałem po chwili, że w sumie no to jest taka godzina, że nauczyciele to pewnie jeszcze w pracy, a w pracy wiadomo, radia się nie słucha, przynajmniej nie w szkole. Także Kasia, przekaż najlepsze życzenia swojemu mężowi, oczywiście z okazji Dnia Nauczyciela, no i oczywiście przekażesz mu podwójne zaproszenie na Rocktoberfest, ten już za tydzień w czwartek. Mam nadzieję, że Cię zabierze. No. Gorzej, jakby Cię nie zabrał, no to wtedy będziemy musieli z nim porozmawiać trochę inaczej.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No to teraz, proszę Państwa, zespół, którego frontman był w zeszłym roku na Rocktoberfeście jako gwiazda, czyli Grabasz i Pijama Porno tym razem.

0: The kids aren't alright. Dzieci nie są w porządku. Z tym stwierdzeniem pewnie większość nauczycieli się nie zgodzi dzisiaj, chociaż podejrzewam, że są tacy, którzy pewnie by to potwierdzili. Wszystko zależy od tego, z jaką materią się pracuje. I tej materii, żeby ona jak najprzyjemniejsza była dla Państwa, drodzy nauczyciele, Państwu życzę w dniu Waszego święta. A już za chwileczkę na antenie jest Kirek, między innymi Pearl Jam i Even Flow.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
7: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
6: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fast-tickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
10: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęście w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer. Moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Castorama.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
10: Castorama. Razem najlepiej.
11: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
15: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
18: Pewne zwycięstwo.
15: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Reklama.
19: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
2: This is Robert Trujillo from Metallica.
4: This is Bono here. Stay tuned.

Lady Bunky wciąż bardziej obcy w S rok za nami, a teraz chciałbym Państwa zabrać do okresu Świąt Bożego Narodzenia 1996, bo wtedy to Dave Grohl nie radził sobie najlepiej. Był świeżo po rozwodzie z Jennifer Youngblood, poza tym był bezdomny, mieszkał u kumpla na podłodze, spał w śpiworze. Do tego nie miał jeszcze dostępu do swojego konta bankowego, a jego bębniarz William Goldsmith i gitarzysta Pat Smear byli na granicy odejścia z grupy Foo Fighters. No i wszystko nie wyglądało najlepiej, a wiadomo, że w takich sytuacjach umysł artysty działa w dość przedziwny sposób i potrafi właśnie z takich okresów cierpienia wydobyć to, co najpiękniejsze. 3 kwadranse, 45 minut zajęło wówczas napisanie Dave'owi Grohlowi tej piosenki. Foo Fighters, Everlong Westrock.

0: Message in the Bottle w Ester Rock na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zbliża się 15, to oznacza, że już za momencik na antenie Eski Rock. Najpierw najświeższy raport, a potem kolumna Zygmunta. Ja za dziś Państwu bardzo dziękuję i już teraz zapraszam do spotkania ze mną w piątek po 21 w drodze 66. Łukasz Szaciłowski, do usłyszenia. Pięknego popołudnia życzę.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią, cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w Esce Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
7: Człowiek z metalu w każdą środę po 21 tylko w Esce Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
11: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
12: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
11: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
21: 18,47,12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
22: To ja też chcę! 24,39.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
25: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
24: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
26: To nie moje, to też nie moje i to też.
27: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
26: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
27: Więcej?
26: Nawet do 5,5%.
28: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
26: I miej bank do życia po swojemu.
28: Spełnij warunki

0: stycznia 2027.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
3: Premier komentuje dzisiejsze zamieszanie przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. W Kujawsko-Pomorskim rusza oznakowanie punktów schronienia, a w łódzkim zoo otwierają szampana. Do ogrodu dotarły 3 gerezy angolańskie.
4: SK Rock. Raport.
3: Minęła 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Premier zabiera głos po wydarzeniach przed Trybunałem Konstytucyjnym. To wszystko przypomina nam, o co walczyliśmy 3 lata temu, mówił Donald Tusk w nagraniu publikowanym w mediach społecznościowych. Dziś w Alei Szucha gorąco w związku ze ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Były minister złożył przysięgę w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Szef rządu zaznaczał, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
5: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje z obowiązków, które nakłada na niego konstytucja.
3: Mówi premier i zapowiada dalsze działania.
5: Z mocy prawa, ale także w poczuciu głębokiego, takiego oczywistego interesu narodowego i interesu państwa, będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
3: A prezydent Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału. Jego wjazd do gmachu blokowali dzisiaj rano zwolennicy PiS-u. Doszło do przepychanek z policją.
6: To jest raport.
3: Prokuratura bada sprawę licznych szczątków ludzkich znalezionych na budowie w Ostrołęce. Czaszki i kości pochodzą prawdopodobnie sprzed około 100 lat. Duży trójkąt na pomarańczowym tle. W Kujawsko-Pomorskim rusza oznakowanie punktów schronienia. Pierwsze tabliczki jeszcze w tym tygodniu mają trafić do samorządów, które zamontują je wspólnie z zarządcami budynków. Wszystkie punkty mają być oznaczone do końca roku. O szczegółach Dawid Olszewski.
7: Województwo przygotowuje oznakowanie. Pierwsze tabliczki jeszcze w tym tygodniu mają trafiać do samorządów w Kujawsko-Pomorskim. To niebieski trójkąt na pomarańczowym tle i napis punkt schronienia.
8: Żeby nie szukać, czy to jest na przykład ta piwnica, parking. Myślę, że już na dniach pierwsze tabliczki będą się pojawiały.
7: Mówi Ireneusz Nitkiewicz z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Nie wszyscy mieszkańcy wiedzą, gdzie w ich okolicy znajduje się taki punkt.
9: Ja nic nie wiem na ten temat. Ja bym musiała wiedzieć, gdzie mam uciekać w sytuacji oczywiście zagrożenia.
7: Tabliczki zamontują samorządy wspólnie z zarządcami budynków. W Kujawsko-Pomorskim jest prawie 4000 punktów schronienia.
3: W całym kraju jest ponad 86 tysięcy takich punktów. To miejsca, gdzie będzie można szukać schronienia w razie ataku z powietrza albo załamania pogodowego.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Są tylko 2 miejsca w Polsce, gdzie można zobaczyć te konkretne małpy. Jednym z nich jest już zoo Borysew w województwie łódzkim. Do ogrodu przyjechały 3 gerezy angolańskie, 9-letni samiec i 2 samiczki w wieku 3 i 5 lat. Nowych mieszkańców razem ze zwiedzającymi oglądała w akompaniamencie wielkiej ekscytacji i podniecenia nasza reporterka Julia Niewiadoma.
10: Co je wyróżnia, bo ja widzę tutaj na przykład długi ogon.
11: Te małpy mają ogon, który jest dłuższy od całej reszty ich ciała. Natalia Zawisza, lekarz weterynarii w Zoo Borysew. Zakończony na biało, tak samo jak mają takie delikatne płaszczyki białe na ciele, więc to jest takie charakterystyczne właśnie to czarne futerko z białymi falbankami, powiedzmy.
10: Ci się one podobają?
12: No, bardzo fajne akurat. Te akurat mi się najbardziej podobają z tych.
10: A dlaczego?
12: No bo mają inny jakby kolor, wyróżnia się jakby ze środowiska.
10: Te chyba różnią się trochę od takich zwykłych małp.
12: Mają inny jakby trochę kolor, bo mają białe tutaj po bokach. Takich to jeszcze nigdy nie widziałem.
3: Ja sobie odpaliłem właśnie Google'a i patrzę na gerezę angolańską i w nocy nie chciałbym jej zobaczyć na ulicy, będąc samemu i nie będąc uzbrojonym.
13: A ja wyczułem jednak delikatne podniecenie z twojej strony i zaczynam się wymartwić.
3: Ale jednak strach.
13: Twarze to, rozumiem.
3: Tak.
13: A podniecenie, bo ogony długie.
3: Bardzo.
13: Bardzo.
3: To wszystko.
13: Zazdrościmy.
2: Pogoda.
3: Także tak. W większości regionów dzisiaj pochmurno. Tylko w zachodnich możliwe są rozpogodzenia. Niemal w całej Polsce przelotny deszcz. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zacznie przechodzić w sam śnieg. Na termometrach spora rozpiętość od 8 stopni na Podlasiu do 16 na Wybrzeżu.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
15: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie. Poklęgowski raportuje.
3: Jestem w pełnym rynsztunku.
15: A ja jestem Zygmunt. I mamy wtorek, środę. Dzień nauczyciela.
16: Nauczyciele, muszę powiedzieć nauczyciela, więc teraz mam...
15: Pani Agnieszko, ale to może razem.
16: Chcecie...
15: 100 lat, 100 lat, niech żyją nam! Kłaniamy się i zapraszamy. Dawid Zygmunt, witajcie.

Kaleo w Radiu SK Rock, Kaleo w programie popołudniowym. Kaleo z Islandii, a rozmawiałem wczoraj o Islandii. Tak się składa, że rozmawiałem wczoraj poza anteną o Islandii z panem Markiem Piekarczykiem. To, co się wydarzyło między nami na antenie, wyląduje na naszych socialach w niedalekiej przyszłości, ale poza anteną pan Marek opowiadał mi o Islandii, ale to nie wszystko, bo pan Marek powiedział mi, że wyglądam jak marsjańska wiewiórka i mam piękne uszy. Masz piękne uszy, powiedział, a uszy dużo mówią o człowieku. I szanowni państwo, to jest jeden z piękniejszych komplementów, jakie usłyszałem od mężczyzny. Umieszczam ten komplement na miejscu drugim. Co jest na pierwszym miejscu? A to państwu nie powiem, bo co się dzieje u proktologa, zostaje u proktologa.

0: Halo, halo, Zygmunt, dzięki za wczorajsze zaproszenia. Super, żona jest przeszczęśliwa, bo uwielbia Happy Set, także widzimy się niebawem. Pozdro.
1: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.pl lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
5: Był sobie samochód. Bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
6: Piękna historia. Ale czy prawdziwa?
4: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
6: Za darmo to uczciwa cena.
4: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO. Twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Reklama.

0: wysłowić na antenie Eski Rock. Tu w składzie Rojek, Powaga, Bracia Kuderscy i Pan Myszor. A Pan Myszor jest nauczycielem.
1: Tak, masz rację, jestem nauczycielem.
0: A wie pan, że ja jestem dzieckiem nauczycieli?
1: Tak.
0: I dzięki temu wiem, że to jest

0: przerąbane.
1: No nie, no...
0: Tak.
1: Nie wiem, co powiedzieć.
0: To może ja powiem. Wszystkiego najlepszego z okazji waszego święta. A co się jeszcze ważnego dzieje 14 października, o tym za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Melina RC Rock.
3: Czy wszystkie stacje metra pełnią, mogą pełnić funkcję schronu w Warszawie na przykład?
4: Najbliższy schron atomowy mamy w Kijowie, ale nie wiem, czy ktoś chciałby pojechać. Przecież mamy teraz nasze wozy bojowe, które są też pływające. Ten Ukrainiec mówi, stary, przecież to płynie kilka kilometrów na godzinie, to będzie miejsce ześrodkowania całego ruskiego ognia.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
6: Eska Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Policja bada, czy leki psychotropowe nie trafiały do uczniów. 44-letni nauczyciel z Krakowa to kolejna osoba zatrzymana w głośnej sprawie nielegalnego pozyskiwania i dystrybucji opioidów. Mężczyzna miał przez kilka lat współpracować z anestezjologiem z Dolnego Śląska, który hurtowo wypisywał recepty.
8: Kontaktując się z zatrzymanym rok wcześniej lekarzem anestezjologiem, uzyskiwał od niego receptę na leki opioidowe. Mężczyzna wykorzystywał swoje dane swoich bliskich, ale skala tego procederu było tak duża, że zmuszony był również do wykorzystywania danych swoich uczniów.
7: Mówi nam Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. W sprawie zatrzymano już wcześniej kilka innych osób odpowiedzialnych za dystrybucję opioidów, a śledztwo wykazało, że działania grupy doprowadziły do śmierci co najmniej 4 młodych kobiet na terenie Krakowa.
6: To jest raport.
7: Kebab wykonany całkowicie z wosku za 10 tysięcy euro trafił właśnie do Muzeum Madame Tissot w Berlinie. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego lokalu Mustafa's Gemüse Kebab.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
6: SK Rock Sport.
7: Ale fajnie, polskie piłkarki o krok bliżej do mundialu. Biało-czerwone wyeliminowały Belgijki i awansowały do finału baraży. W rewanżu wygrały 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych, których wygrały 4-3. O grę na Mistrzostwach Świata w Brazylii Polki będą walczyć z Irlandią. Piłkarki z Wysp pokonały w tym meczu Kazachstan aż 12-0. Manchester City zmierzy się dziś z PSG. To w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Real Madryt. Z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
9: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza. Dawid Zygmunt. SK Rock. Najlepsza klasyka rocka.

0: Queens of the Stone Age. 30 października narodziny ich nowej płyty. A kilka dni wcześniej urodziny naszego i waszego radia.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest, czyli 22 urodziny Radia SK Rock. Kto chce zaproszenia na imprezę, niech powie albo napisze, co wam się przydarzyło rock'n'rollowego w tym roku. Powiedzieć można na przykład na Messengerze, wysyłając do radia głosówka. Napisać można na stronie rocktober.sk.rock.pl. I tak zrobił Patryk, którego witam na antenie. Dzień dobry, Patryku.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: Jesteś, bardzo ci dziękuję, Patryk, bo to nie jest takie oczywiste. Pytanie będzie proste. Nie. Jak było na Poland Rocku?
2: Zależy w którym roku, bo w tym niestety niezbyt fajnie.
0: Jechałeś na Poland Rocka i rozwalił ci się samochód.
2: Tak, dokładnie. Niestety nie udało mi się dotrzeć, mimo najszerszych chęci, pełnego bagażnika, orężady oczywiście.
0: Oczywiście.
2: Nie udało się.
0: Próba numer dwa. Jak było na festiwalu w Jarecinie?
2: Tutaj również poprzednie lata było bardzo fajne. W tym roku niestety znowuż wszystko zapakowane, bagażnik pełen, znowu cały bagażnik orężady. Niestety okazało się, że wieczór przed wyjazdem, gorączka, ból mięśni, głowy i znowu trzeba było niestety odpuścić.
0: Patryku, w tym roku strach cię zapraszać na jakąkolwiek imprezę, bo ty na żadną nie potrafisz dotrzeć.
2: Jeżeli tutaj miałbym zaproszenie, którego nie mogę zdobyć na wasze urodzinki, to obiecuję, że będę pił ciepły rosołek, pił herbatkę z miodem, z cytrynką i przyjadę pociągiem.
0: Patryk, ale to ja muszę zdjąć z ciebie tę klątwę. Musisz powtarzać za mną. Uwaga. Cześć, jestem Patryk.
2: Cześć, jestem Patryk.
0: Niech los się odmieni.
2: Niech los się odmieni.
0: Niech los będzie rokowy.
2: Niech los będzie rokowy.
0: Zygmuncie, zaproś mnie na Rocktoberfest.
2: Zygmuncie, proszę, zaprasz mnie na Rocktoberfest.
0: Zapraszam cię na Rocktoberfest. Stary, mam nadzieję, że dotrzesz. A jak wrócisz, to mnie nie interesuje.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta. SC Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Tak, tylko ona.
1: No chyba, że ma łańcuch na szyi i fryzurę księcia, to wtedy akurat mówimy o detektywie Rutkowskim. Jak jedwa... Do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy. A tymczasem zapowiedź Rocktobera, chwila reklam i raport.
2: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Konrad Olszewski.
3: Najbardziej rock'n'rollowym przeżyciem minionego roku był dla mnie wyjazd do Paryża ze słuchaczami na koncert Nocnego Kochanka. Staliśmy nad sekwaną, piliśmy szampana. Ja tylko patrzyłem. Szampan we Francji kosztuje 20 euro. To był fantastyczny wieczór. Nic z niego nie pamiętam, ale wiem, że go nie zapomnę.
2: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta.
9: Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK.
8: Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
12: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
16: Polska i Włochy chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. Eksperci alarmują, w naszym kraju mamy do czynienia aktualnie z poważnym kryzysem adopcyjnym.
17: SK Rock. Raport.
16: Minuta po 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Przywracamy praworządność, podkreśla premier. Politycy PiSu mówią wprost o zamachu stanu. To po dzisiejszym ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału. Do ślubowania doszło w Sejmie w obecności notariusza, bo prezydent przez kilka tygodni nie odebrał przysięgi od Macieja Berka. W Sejmie te wydarzenia śledził dla was nasz reporter Michał Rawa.
18: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania.
19: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej i taka, która faktycznie była możliwa do zrealizowania.
18: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czerzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
20: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki. Jeżeli pan prezydent nie będzie wypełniał swoich obowiązków, będziemy w sposób miły, ale stanowczy mu pomagali.
18: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału.
21: Nie wiem, przed kim przysięgał w takim razie pan minister Berek, ale z całą pewnością nie przed prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
18: Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
16: Przypomnijmy, Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału na początku września. Od tego czasu prezydent nie zaprosił go na ślubowanie. Tłumaczył to wątpliwościami dotyczącymi stażu pracy byłego ministra w zawodzie radcy prawnego. Wczoraj Komisja Wenecka wydała opinię, w której zezwoliła na ślubowanie Berka bez fizycznej obecności prezydenta.
17: To jest raport.
16: Ma przyciągnąć turystów i pielgrzymów z całego świata. Polska i Włochy razem chcą stworzyć nowy międzynarodowy szlak świętego Jana Pawła II. Jutro w tej sprawie zostanie podpisane porozumienie.
0: Będzie ten szlak prowadził nie z ziemi włoskiej do Polski, tylko z ziemi polskiej do włoskiej. Ten kierunek. Ale to jest tylko szlak liniowy, powiedzmy, który będzie pewnie z Krakowa do Rzymu, no bo to jest naturalne. Natomiast w Polsce będzie tych dodatkowych miejsc związanych z Janem Pawłem II wiele.
16: Mówi w rozmowie z nami wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Projekt jest wzorowany na słynnej hiszpańskiej drodze świętego Jakuba. Eksperci alarmują. W Polsce mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci czekających na dom rośnie, a kandydatów na rodziców ubywa. A w ostatnich latach liczba osób zgłaszających się do ośrodków adopcyjnych spadła prawie o połowę, mówi Joanna Dziurowicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach.
1: Na to mogło się nałożyć kilka czynników. Myślę, że i sytuacja ekonomiczna, i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości. Czasami zadają nas pytanie, czy to jest kwestia in vitro i tego programu. Myślę, że nie. Bo wiele lat temu ten program również był i nie brakowało nam kandydatów, więc myślę, że to nie jest główna przyczyna.
16: Jeszcze dekadę temu, w 2013, w Polsce przeprowadzano rocznie ponad 3,5 tysiąca adopcji, podczas gdy obecnie liczba ta spadła do niespełna 2 tysięcy.
17: Słuchacie raportu w SC Rock.
16: Na koniec raportu, Dawidzie, mam do ciebie fundamentalne pytanie.
22: Jestem bardzo ciekawy tego fundamentalnego pytania.
16: Czy lubisz grzyby?
22: Tak.
16: A czy lubisz duże grzyby?
22: Lubię duże grzyby. Pamiętam, przebieraliśmy się kiedyś w szatni. Był tam taki Paweł.
16: To będziesz podniec.
22: I on miał takiego wielkiego grzyba na zdjęciu.
16: Na nosie.
22: Ale z tego, co wiem, to ty też.
16: Pod paznokciami. Będziesz podniecony. Otóż w Chinach odkryto grzyba giganta, którego owocniki mierzą pół metra i ważą ponad 2 kilogramy, tam mniej więcej 2,5. Ma on rodowód sięgający czasów zagłady dinozaurów. Nowo opisany gatunek Dianunus rex rośnie w głębi lasów w prowincji Yunnan, tam gdzie ta herbata taka pyszna. To największe znane owocniki w obrębie typu workowców.
23: Pogoda.
22: Grzyby.
16: Workowce na maśle klarowanym z cebulką.
22: A, no bo to trzeba pokroić, bo całego nie wsadzisz.
16: No nie, nie, nie ma takich dużych patelni. W większości regionów dziś pochmurno, tylko w zachodnich możliwe rozpokoje. Dobra, są takie duże patelnie. W większości regionów dziś pochmurno. Zacznę od początku, tak jest najlepiej. W większości regionów dziś pochmurno, tylko w zachodnich możliwe są rozpogodzenia. Niemal w całej Polsce przelotny deszcz na termometrach od 8 stopni na Podlasiu do 16 na Wybrzeżu.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
22: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w środę, w Dzień Nauczyciela. Przepraszamy naszych pedagogów. Państwo się bardzo starali, ale jak słyszycie, nie wyszło. Przypominamy słowa niejednego nauczyciela. Powiedz głośno, wszyscy się pośmiejemy. I można mówić do Messengera albo do telefonu 691-613-613. Były grzyby? To może teraz papryczki? Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Lady Bang na gitarze Jan Borysiewicz. Jan Borysiewicz, czyli od jakiegoś czasu mniej obcy. Film o takim tytule do obejrzenia na platformie Netflix. A co oglądał pan Otto i do czego nas to zaprowadzi, to powiemy w kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory. Takie utwory mniej oczywiste, może trochę zapomniane. I zanim dźwięki, to taka głosówka, posłuchajmy.
2: Cześć Dawidzie, w weekend byłem na koncercie Queen w kinie. Kurczę, powiem ci, że niesamowite przeżycie. Wzruszyłem się chyba ze 3 razy. Zobaczyć ich i to jeszcze w szczytowej formie, to było coś rewelacyjnego. Zabrałem tam ze sobą swojego syna 11-letniego.
0: Okej.
2: Który oglądał to ze mną, jest wielkim fanem Queen, także kolejne pokolenie rośnie, serce ojca rośnie i chciałem go serdecznie pozdrowić. Kościak, kocham cię, masz ekstra głos muzyczny.
0: Pięknie. Młode pokolenie odkrywają ten zespół na nowo, młode pokolenia wykopują te dźwięki, a ja wykopałem dla państwa perłę z płyty News of the World. Jeśli ktoś zaczyna swoją przygodę z Queen, to warto od tego albumu. A na nim między innymi utwór It's Late. To Queen w kopalni odkrywkowej.
2: Hej.

0: Dawidzie, a ja mam dziś urodziny. Wielką radość sprawiłyby mi twoje pozdrowienia na antenie. Dziękuję.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
7: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
6: O, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
8: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19...

0: Ręki niedrogo to tylko w Brikomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dreamsoft już za 169 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Reklama.
3: SK Rock Warszawa.

0: Blair w kolumnie Zygmunta w Radiu SK Rock. Piosenka z gry piłkarskiej i zawsze w tej grze przybierałem barwy Manchester United, bo ja za dzieciaka chciałem być m.in. Davidem Beckhamem. David Beckham, on był taki ładny jak ze Słonecznego Patrolu. Niestety od wielu lat Manchester United grałby w tym filmie tego, który tonie. Zmierzam do tego, że będzie nowy Słoneczny Patrol, będzie serial, zwiastun tego serialu już jest w sieci, a w telewizorze Manchester United grał wczoraj, nie chcę o tym gadać, a dzisiaj Manchester City PSG to chyba hit dzisiejszej Ligi Mistrzów, a więcej nie tylko o sporcie, za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Taka wisienka na torcie, czyli Państwa wspomnienia.
3: Pani od biologii podkochiwał się przez całe 4 lata, nic z tego nie wyszło.
2: A wiesz, że miałem taką nauczycielkę od języka niemieckiego, ona była od nas starsza tylko 11 lat. I teraz się spotkaliśmy zupełnie niedawno na takim spotkaniu prasowym. Nie uwierzysz.
4: Ona też była.
2: Nie
4: no uwierzysz. Co, no co ty, no?
2: Dalej ma tylko 11 lat więcej niż my.
4: Pani Margherita uczy cię kolorów i wysyła zdjęcia, żeby ci pokazać, co to jest różowy.
2: No, okay.
4: Tak wygląda różowy i tak nie wyglądało niebo.
2: Pani Margherita, bardzo mi się podoba, samo już hasło, nazwa, kto wie, w piątek wieczorem...
4: Musisz kupić kwiaty, pamiętaj.
2: Do Margherity no. Koniecznie kwiaty.
1: No. 6 na 9, od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski zapraszam. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Szef MONU zabrał głos w sprawie bezzałogowca znalezionego na plaży w Karwi. Zaraz potem tę informację oficjalnie potwierdziła też żandarmeria wojskowa, która bada maszyny. Na te szczątki obsypane piachem natknął się przypadkowy spacerowicz. UOKiK postawił zarzuty Kanal Plus Polska za wprowadzenie konsumentów w błąd przy przedłużaniu pakietu Mistrzowska Piłka, który po odnowieniu nie zawierał już meczów Ligi Mistrzów, mimo zapewnień, że nadal będą w nim dostępne.
5: To jest raport.
6: Linia lotnicza Ryanair uruchomi z Katowic nowe w tegorocznym sezonie zimowym połączenia do Turynu. Przewoźnik po raz pierwszy zimą poleci też z Katowic do Neapolu oraz Malagi.
7: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
5: SK Rock Sport.
6: Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z klub z Bruż. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. W innych wczorajszych spotkaniach Atletico Madryt pokonało Manchester United 2-0. A Sabah Bachu, Tymoteusza Puchacza, wygrało ze Slawią Praga 2-0. Ashlyn Kruger będzie rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA w chińskim Wuhan. Amerykanka w drugiej rundzie pokonała Lanlane Tararude z Tajlandii.
8: Wuhan, mogą być problemy.
6: Tak. Dobra, ja już wszystko.
7: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: The Cranberries. Promises.
1: To są obietnice, w przypadku tego utworu akurat niespełnione, małżeńskie, niefajne. No my jednak obiecujemy, że się postaramy i na Rocktoberze powinno być fajnie.
2: Rocktoberfest 2026.
1: SK Rock kończy 22 lata. Piękny wiek. Kiedy miałem 22 lata, to muszę przyznać, że było u mnie sporo rock'n'rolla. Nie miałem pracy, nie miałem szefa, nie miałem kredytu, nie miałem żony. A co u was wydarzyło się w tym roku rock'n'rollowego? Tak brzmi pytanie. I mieliśmy już w dzisiejszej kolumnie zgłoszenie z naszej strony rocktober.skrock.pl. Głosówki nie ma żadnej w tej sprawie, więc może jakaś wleci w najbliższych minutach, a tymczasem odbieram telefon do studia, odebrałem telefon do studia, bo tak też można się zgłaszać po bilety na Rocktober. Halo.
3: Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry panu.
3: Ja po prostu potrzebuję jakiegoś odreagowania, stresowania, bo właśnie jestem po pół godziny dyskusji z moim panem dyrektorem, który zamiast brutto napisał netto i teraz jak się domagamy swoich należnych pieniędzy, to on tworzy nową historię i byłem blisko, żeby mu powiedzieć, żeby się poszedł nauczyć matematyki.
1: Rozumiem.
3: Bo te liczenie, które on robi, to jest na poziomie same Escobar.
1: Czy twój dyrektor to jest najbardziej rock'n'rollowe przeżycie, jakiego doświadczasz w tym roku?
3: Współpraca z nim, tak. Rock'n'rollowo daje mi bardziej w kości niż moja konkurencja.
1: A jeśli on tego teraz słucha, to co wtedy?
3: Gorąco go pozdrawiam.
1: Najwyżej stracisz robotę i problem się rozwiąże.
3: Dziękuję bardzo i to że stracę pracę, to jest tylko otworzenie nowych, kolejnych kart, które na mnie czekają.
1: Piękne podejście, uczcijmy to 22 października. Bilety na Rocktober lecą do pana.
3: Jesteś kochany, zajebiście, znowu będę z wami i usłyszę Happy Set wreszcie na żywo.
1: Tak będzie.
3: Uratowałeś mi dzień, miesiąc i końcówkę roku.
1: Do widzenia.
3: Na razie.
2: Rocktoberfest 2026.
4: Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup 2 opakowania, 3 najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
15: We must fight together.
14: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
2: Reklama.

0: w R.E.M. w Esterok na pasie Mike Mills, bo trzeba doceniać basistów. I uwaga, uwaga, wiadomość z mojego Instagrama. Jestem Zygmunt na Instagramie i tam dostałem wiadomość, cytuję. Nie pozdrowisz. Nie pozdrowisz najlepszego basisty, który w najbliższy weekend gra w Gdańsku i w Szczecinie. Nie pozdrowisz, nie masz jaj. A jak masz, to słucham i odwdzięczę się całusami na urodzinach Eski Rock z języczkiem. Możesz to przeczytać jak chcesz. Twój basista. Może ja nie będę mówił, o jakiego basistę chodzi. Powiem tylko, że w najbliższy weekend w Gdańsku i w Szczecinie zagra zespół Nocny Kochanek. I chyba poczułem coś na języku. To może zróbmy przerwę. Po przerwie raport.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
9: Poleca SK Rock.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Reklama. SK Rock Warszawa.
15: Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Bogdanem Święczkowskim. W tle wielkie zamieszanie z sędzią Maciejem Berkiem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi szukał nasz reporter.
16: SK Rock. Raport.
15: Minęła 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Prezydent z wizytą w Trybunale Konstytucyjnym Karol Nawrocki spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim, już opuścił siedzibę tej instytucji. A dziś wokół Trybunału bardzo gorąco, po tym jak Maciej Berek w Sejmie złożył ślubowanie na sędziego. W związku z tym przy Szucha protestowały środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu. Doszło do przepychanek z policją. To zbada prokuratura, mówił minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
17: Podpisałem pismo skierowane do prokuratora krajowego z prośbą o sprawdzenie, czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa.
15: Do incydentów miało dojść też w samym Trybunale.
17: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany. Ja bym chciał, żeby od razu to prokuratura sprawdziła i tutaj będzie niezbędne przeprowadzenie rozszerzonego postępowania dowodowego, żeby to udokumentować stosownie do tego, jak to naprawdę było.
15: Przypomnijmy, Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie, bo nie został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Tego nie uznaje Karol Nawrocki. Z kolei zdaniem rządzących wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
4: To jest raport.
15: Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. W ciągu tygodnia średnia cena benzyny 95 wzrosła o 18 groszy, a diesla o 20. Dziś maksymalna cena litra popularnej 95 wynosi 7,11 zł, oleju napędowego 7,98 zł. Skąd takie ceny? Pytał ekspertów nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Pakiet CPN ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach. Teraz zapotrzebowanie na paliwa jest wysokie, więc na wyraźne obniżki trzeba poczekać.
7: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Przede wszystkim ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania na paliwo, przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
2: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. W kolejnych miesiącach popyt na diesla powinien spaść, a dzięki niemu ceny. Analitycy zwracają uwagę również, że w listopadzie w USA odbędą się tak zwane wybory połówkowe, w których Amerykanie wybiorą m.in. cały skład Izby Reprezentantów. Po nich sytuacja polityczna również może się ustabilizować.
15: Przypomnijmy, kolejna odsłona programu CPN obowiązuje od 3 października i potrwa do końca roku. Ceny maksymalne na każdy dzień ustala minister energii.
4: Słuchacie raportu w SCRO.
15: Na koniec raportu jeszcze nowa słonica. W łódzkim zoo szansa na pierwsze od lat narodziny słonia w Polsce. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu, ale dopiero od dzisiaj można ją zobaczyć. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży, mówi nam Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
13: Już opiekunowie ćwiczą z Kumari, ale chodzi o to, żeby ona nam zaufała w pełni, żebyśmy my byli w stanie pobierać od niej krew i na bazie tego będziemy mogli kontrolować poziom progesteronu.
15: Badania mogą wyjaśnić, czy słonica już spodziewa się młodego. Jeśli się nie spodziewa, to kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców. Jeśli słonie poczują do siebie mięte, to będzie z tego słoniątko.
9: Pogoda.
15: Co jeśli nie poczują mięty?
18: To prawda.
15: To będą je zmuszać na siłę?
18: Będziemy gadać o słoniu?
15: Nie.
18: Gadaliśmy dzisiaj o małpach, gadaliśmy o grzybach. A wiesz, że ciąża u słonia trwa od 18 do 22 miesięcy?
15: Dwa lata? Tak jakoś?
18: No, potem się rodzi i weź kup na to wózek.
15: I już gotowy, żeby wziąć kredyt, już się rodzi taki uformowany, prawda?
18: No i odkaczyliśmy tę rozmowę. Dziękuję bardzo.
15: Bardzo pouczająca, to są wyżyny intelektualne.
18: To o pogodzie. Tak, wycieknie coś z trąby, czy nie?
15: No już cieknie, metaforą nawet mówię. Grzmiało w Warszawie przed chwilą, taka prawda. W Tatrach, wysoko w Tatrach może spaść śnieg i to sporo, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Na termometrach dużo mamy rozpiętość od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu do 16 na Wybrzeżu.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
18: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowa i tę godzinę zaczniemy od utworu. To będzie utwór, który myślę bardzo pasuje o tej porze, w tym dniu. W dniu Komisji Edukacji Narodowej. We don't need no education. Z dedykacją dla uczniów i nauczycieli. I można śpiewać. Pięknie zapraszamy. Razem do 18. Dawid Zygmunt. Witajcie.

0: To jest SK Rock. Śpiewają Ray Davies, James Hetfield, a za chwilę na naszej antenie Young Blood i Billy Corgan, kolejny fajny zagraniczny duet. Bo na przykład w Polsce najpopularniejszym aktualnie duetem jest małżeństwo Heizerów albo duet Rutkowski-Kołodziejczyk. I muszę wam przyznać, szanowni państwo, że jestem walnięty. Obejrzałem dwa podcasty Heizerów i do tego całą konferencję prasową detektywa w sprawie Kołodziejczaka i to jest taki cyrk, że jedyne, o czym teraz marzę, to...
1: Cicho!
0: To jest dokładnie to, czego ja bym sobie życzył.
1: Cicho!

0: Dzień dobry, Dawidzie. Ja chciałem tylko zapytać, czy wiesz, pamiętasz, że 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, o misiu, o małym rozumku, a nawet bardzo małym rozumku. Pozdrawiam wszystkich, kto tę książkę czytał komuś. No i rozbrykanego tygrysa też pozdrawiam.
1: Witam, hej. Dzień dzisiaj miałem taki sobie, ale gdy usłyszałem Michała, Wuhan, nazwiska, no to po prostu od razu poczułem się cudownie. Michał, jak zwykle jesteś najlepszy. Zawsze czekam na Ligę Mistrzów i jak ty czytasz zespoły i trudne nazwiska, to jest coś pięknego. Pozdrawiam.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
8: Poleca SK Rock.
9: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
10: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca SK Rock.
11: To nie moje, to też nie moje i to też.
12: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
11: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
12: Więcej?
11: Nawet do 5,5%.
13: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
11: I miej bank do życia po swojemu.
13: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
8: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Take a Look Around. To Limp Bizkit w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock, a to zespół, który na początku czerwca wystąpił w Krakowie. A w weekend w Warszawie Simple Plan, a może ktoś z Państwa się wybiera, a może ktoś wybierze się na koncerty pod naszymi flagami, KSU w weekend w Lublinie i Łodzi, Hamulec i Stacja B w Poznaniu, Kult w Londynie. Może ktoś ma blisko do Londynu, to wolę poinformować. O koncertach Nocnego Kochanka w Szczecinie i Gdańsku już informowałem. Dostanę za to buziaka od basisty tego zespołu. Ale wcześniej chyba muszę kupić płyn do połkania jamy ustnej. A za chwilę usta swe otworzy Michał. A skoro Michał, to za moment raport.
1: Autopromocja.
2: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
3: Na pielgrzymki chodzi.
2: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
4: To chyba nie do końca o mnie.
5: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
6: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja.
7: SK Rock. Raport.
8: Michał Poklękowski, zapraszam. Na początku października 43% ankietowanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a 31% jako jego zwolennicy, tak wynika z najnowszego sondażu CBOS-u. 54% badanych negatywnie oceniło, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Zadowolonych z tego faktu było 33%. Żadne euro przekazane Ukrainie nie uszczupla wydatków socjalnych, ani nakładów na edukację w Niemczech, zapewnił w Bundestagu kanclerz Friedrich Merz. Ostrzegł przy tym przed bagatelizowaniem zagrożenia ze strony Rosji.
7: To jest raport.
8: Badania papieża Leona XIV, który we wtorek przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, wykazały prawidłowy przebieg pooperacyjny. Parametry medyczne są w normie. Poinformowano w komunikacie ogłoszonym przez Watykan.
9: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
7: SK Rock. Sport.
8: Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zagra z Amerykanką Ashlyn Kruger. Największy sukces w karierze 22-letniej tenisistki to finał US Open w grze podwójnej kobiet. Świątek zagra z nią pierwszy raz w karierze. Spotkanie odbędzie się jutro, nie wcześniej niż o 13:00. Z kolei koło 7:00 na kort wyjdzie druga z Polek Maja Chwalińska, która zagra z Iwą Jowić. Dziś kolejne pojedynki w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Hitem będzie zapewne starcie Manchesteru City z PSG. Ciekawie zapowiada się także mecz Romy z Real Madryt. Początek tych spotkań o 21:00. Wcześniej, bo o 18:45 rozpocznie się mecz Feyenoordu z Como. I jeszcze powód do dumy.

0: powód do dumy. Klaudia Kazimierska została wybrana najlepszą lekkoatletką września. Chcesz się zamienić? No co? Klaudia Kazimierska została wybrana najlepszą lekkoatletką, to chciałem powiedzieć, września przez Federację...
1: Lekko nie było, jak słyszałem.
0: Nie było lekko, przez Federację European Athletics. Polka w ubiegłym miesiącu ustanowiła rekord naszego kraju w biegu na 1500 metrów i wygrała finałowy meeting Diamentowej Ligi w Brukseli.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Zygmunta SC Rock zaprasza Dawid Zygmunt.
4: Najlepsza klasyka rocka.

0: Linkin Park, zespół, który dwa lata temu ogłosił światu nową wokalistkę i mam dygresję. Zespół ogłosił tę nowinę w nocy, podczas której imprezowałem z zespołem Happy Set. A kolejna impreza z tym zespołem nadchodzi. Nadchodzi Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Rocktoberfest to jest celebracja urodzin, 22 urodzin Eski Rock. Za tydzień i jeden dzień bawimy się w progresji i Państwo się zgłaszają po zaproszenia, opisujecie nam swoje rock'n'rollowe przeżycia, opisujecie na stronie rocktober.sk.rock.pl. Można też słać głosówki, a można dzwonić do studia i telefon zadzwonił.
2: Dzień dobry panu.
0: Dzień dobry pani, jak ma pani na imię?
2: Ania.
0: Ania, skąd dzwonisz?
2: Z Łodzi.
0: Fajnie się żyje w Łodzi?
2: Dobrze się żyje.
0: Ja słyszałem was legendy, ja już boję się zapytać, ale zapytam o twoje rock'n'rollowe odkrycie, przeżycie.
2: Odkrycie Róż Europy Jedwabiu.
0: Róż Europy Jedwab. Słuchaliśmy dzisiaj tych dźwięków.
2: Które po prostu są o permanentnym dokarmiaczu ze straczką.
0: Jedwab, utwór... Czy mogła pani rozwinąć?
2: No oczywiście. Pan dokarmia panią mandarynkami, krewetkami, litą śmietaną i wszystkim, co tylko jest mega dziwne. I ona ma blade policzki, ponieważ ma cały czas stranie.
0: I to jest pani interpretacja tego utworu?
2: Dokładnie tak.
0: Czy pani jest trochę walnięta? I na wskoś rock'n'rollowa?
2: Oczywiście, że przecież ja żyję rock'n'rollem.
0: Takich ludzi potrzebujemy. Zapraszam panią na Rocktoberfest Party 2026.
2: Dziękuję ci bardzo, oczywiście, proszę, że skorzystam.
0: Proszę.
2: A czy mogę zabrać się rock'n'rollowego męża?
0: Tak, tylko proszę nie karmić się wcześniej krewetkami, mandarynkami oraz bitą śmietaną.
2: Nie będziemy, na
0: Dziękuję
2: pewno.
0: Bardzo.
1: Rocktoberfest 2026. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: No to Buch. Legenda polskiego rocka, zespół Kult powróci do Londynu już 17 października z wyjątkowym koncertem. Potężna dawka energii, która wstrząśnie stolicą Wielkiej Brytanii. Arachia, Gdy nie ma dzieci, Baranek i inne ponadczasowe hymny wybrzmią na żywo w samym sercu miasta. Nie przegap największego polskiego wydarzenia muzycznego tej jesieni w UK. Kentish Town O2 Forum. Bilety do kupienia na www.fastmyślniktickets.com. Na koncert zapraszają Buch International Promoters oraz SK Rock.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
11: SUV, który pasuje do twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Panowie, hej, hej, hej! I zaraz się pożegnamy, ale jeszcze ostatnia wiadomość w kolumnie. Halo, halo?
1: W Dniu Edukacji Narodowej mam taki dowcip.
0: Słuchamy.
1: Jasiu siedzi w przedszkolu smutny, no i pani do niego podchodzi, pyta się, co się stało, dlaczego jesteś taki smutny, zapłakany. A, bo pani Zosia powiedziała, że ten, kto nie zrobi kubki, nie może dzisiaj iść na spacer. I co, ty nie zrobiłeś? Ja zrobiłem, tylko Wojtek mi ukradł.
0: Drodzy nauczyciele, jeśli twierdziliście, że nic dobrego z nas nie wyrośnie, no to mieliście rację, bardzo dziękujemy.
1: Także tego.
0: Dziękujemy, to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rok. Za 3 minuty 18, o 18 raport po raporcie Radar, a ja wracam do Państwa jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa pa.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
2: Łukasz Bąk.
4: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
2: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym. Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
10: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań, dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
14: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
2: Reklama.
15: Prokuratura zabiera głos w sprawie dzisiejszej awantury wokół Trybunału Konstytucyjnego. Resort Edukacji zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów.
16: SK Rock. Raport.
15: 18.01, czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura wkracza do akcji po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wszczęto czynności sprawdzające, o czym informują stołeczni śledczy. W Szalei Szucha doszło do przepychanek protestujących z policją. Miało to związek z dzisiejszym ślubowaniem na sędziego Macieja Berka. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co zostanie sprawdzone?
11: Formalnie, jak czytamy, chodzi o zmuszanie przemocą i groźbą funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych przed Trybunałem Konstytucyjnym przez Roberta Bąkiewicza i inne osoby. Protestujący, środowiska prawicowe i zwolennicy PiSu blokowali wjazd do Trybunału. To spotkało się z reakcją policji i doszło do przepychanek. Tak było przed Trybunałem, ale emocje miały być także w środku, mówił o tym minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
16: Dotarły do mnie takie informacje, które wskazują na to, że nawet nie tylko przepychanki, ale pan Berek był szarpany.
11: I ten wątek też ma zbadać prokuratura.
8: To jest raport.
15: MEN zapowiada zmiany, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach i pozwolić nauczycielom sprawdzać zawartość tornistrów uczniów. Ministerstwo i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z MSWiA, MON-em i też ABW przygotowały instrukcję postępowania na wypadek pojawienia się w szkole osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiał przekazano wszystkim szkołom w kraju. Ale to nie wszystko. Czym więcej, Mateusz Gąbiewski.
17: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
18: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Po to spotykaliśmy się z nauczycielami, ze związkami zawodowymi, żeby dobrze skonstruować przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
17: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Spacer po mieście to dla nich prawdziwe wyzwanie i tor przeszkód. Znaki drogowe, kosze na śmieci, ale przede wszystkim hulajnogi elektryczne. Mnóstwo hulajnóg elektrycznych mogą być dla osób niewidomych i słabowidzących bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Jednoślady pozostawione w przypadkowych zupełnie miejscach utrudniają im poruszanie się, no i mogą doprowadzić do upadku. O szczegółach Dawid Olszewski.
19: Hulajnogi, ale też rowery pozostawione w przypadkowych miejscach utrudniają poruszanie się niewidomym. Magdalena Bigorowska-Pietkiewicz ze szkoły Braila w Bydgoszczy apeluje, by osoby widzące zwracały uwagę na to, gdzie zostawiają jednoślady.
20: Powinniśmy być czujni, uważni, zwracać uwagę na to, co pozostawiamy po sobie.
19: W codziennym funkcjonowaniu osobom niewidomym coraz częściej pomaga nowoczesna technologia. Dzięki specjalnym aplikacjom mogą rozpoznawać otoczenie na zdjęciach, czy odczytywać zwykły druk.
21: Pismo Braila praktycznie odchodzi do lamusa.
19: Uważa Grzegorz Dudziński, który stracił wzrok kilkanaście lat temu. Technologia już dziś pomaga niewidomym, a jej rozwój może dać im jeszcze większą samodzielność.
15: Jutro przypada Międzynarodowy Dzień Białej Laski, czyli święto osób niewidomych i słabowidzących.
2: Pogoda.
15: W większości regionów dziś pochmurno. Tylko zachodnich możliwe rozpogodzenia, niemal w całej Polsce przelotny deszcz, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem, który wieczorem zacznie przechodzić w sam śnieg, na termometrach od 8 stopni na Podlasiu, przez 12 w Łódzkiem do 16 na Wybrzeżu.
2: Eskarok Rada.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jak wyglądały prace nad nową solową płytą pana Slasha. Oraz dowiemy się, co wiemy o debiucie płytowym lidera R.E.M. Pojawią się także oczywiście bilety na Rocktoberfest Eski Rock, no ale tutaj nie ma chyba żadnych wątpliwości. Ale zanim to wszystko, są takie utwory, które no, zdefiniowały całe muzyczne pokolenia Polaków. Ja wiem, że to są wielkie słowa, ale utwór jest nie mniej wielki. To oczywiście Republika. To Biała Flaga, 5 po 18 w środę, 14 października. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21. A jeszcze tak niespodziewanie pojawią się dzisiaj bilety do kina na pewien polski film.

Story jest takie, że panowie z Red Hot Chili Peppers we wrześniu weszli do studia, poprosili fanów o kilka miesięcy pracy, obiecali, że wrócą później z zaskakującą płytą, na co oczywiście czekamy. No i trzymamy rękę na pulsie w radarze. To Tell Me Baby to Red Hot Chili Peppers Westerok. I tak, drodzy państwo, trzymamy rękę na pulsie, zerkając także na byłego lidera zespołu R.E.M., że w końcu dzieją się te rzeczy, na które czekaliśmy tak długo. Pamiętamy przecież, jak Michael Stipe na antenie Eskirok w 2023 zapowiadał, kiedy przywracałem tak naprawdę pamięci ten magazyn New York Times, w którym sam Michael powiedział, że nie spieszy mu się z wydaniem długo wyczekiwanego pierwszego solowego albumu. 4 lata po pierwotnie zapowiadanej dacie tej premiery były ten muzyk i autor tekstów R.E.M. w końcu ujawnił dzisiaj w wywiadzie dla LA Times, kiedy ukaże się ten album. Uwaga, pierwszy singiel ma pojawić się w Sylwestra tego roku, a nieznany jeszcze album ukaże się w maju 2027 roku. Ba, Michael Stipe jest bardzo precyzyjny. Powiedział, że 5 sekund po rozpoczęciu nowego roku mają się pojawić te nowe dźwięki z teledyskiem, który ma zapowiadać właśnie ten album. I wierzymy w to bardzo mocno, skoro już Michael podzielił się z nami tymi dźwiękami stworzonymi wraz z Andrew Wattem, o którym dzisiaj dziennikarze piszą, że to ikona rocka. Ja tak daleko bym nie szedł. Ricka Rubina jeszcze może bym tak określił, ale Andrew, no jeszcze nie.

No właśnie, cały świat się dowiedział, jak powstawała nowa płyta solowa pana Slasha, Milesa Kennedy'ego oraz zespołu The Conspirators. Chodzi oczywiście o Flying Blind, który za chwilę utworem tytułowym pojawi się na antenie Eski Rock w dzisiejszym środowym radarze. Sam Slash, zapytany o to, jak wyglądały prace w studio, powiedział, że została ona właściwie, cała ta płyta, napisana praktycznie na poczekaniu w fazie przedprodukcyjnej. A to oznacza, że panowie po prostu w zeszłym roku weszli do studia, no i zaczęli w tym studio dopiero dłubać nad różnymi pomysłami, które mieli w głowie. Na samym, można powiedzieć, początkowym etapie tworzenia. Co prawda Slash w tym samym wywiadzie przyznaje, że dwa utwory na tej płycie to będą raczej takie archiwalne kawałki, które gdzieś tam wygrzebali, nad którymi pracowali, natomiast cała reszta będzie zdecydowanie nowa. Reszta, która 26 lutego pojawi się na sklepowych półkach, a fani w Polsce bez wątpienia czekają na to, co wydarzy się 9 czerwca przy okazji pojawienia się na letniej scenie progresji trasy Flying Blind World Tour 2027. Do może nie letniej sceny progresji, ale sceny progresji będziemy jeszcze na pewno wracać w tej godzinie. I to oczywiście w kontekście biletów na Rocktoberfest Eski Rock. Utwór tytułowy nowej płyty Slasha, Flying Blind, brzmi tak.

0: No i rodzi się pytanie, czy Queen jeszcze wróci do koncertowania, skoro sam 79-letni Brian May w jednym dniu mówił, że to jest koniec muzycznej kariery tego zespołu, a później mówił, że nigdy tego nie powiedział. Musimy chyba uzbroić się w cierpliwość, żeby zobaczyć, jakie jest w końcu to stanowisko do końca muzyków tego zespołu.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Ja na ZP-ciakach miałem dyrektora za wychowawcę.
3: O.
2: I on nas uczył szyć na maszynie, czujesz to?
3: Poczekaj, ale umiesz szyć na maszynie? Chcę, bo ja mam spodnie do skrócenia.
2: Ale overlock,
3: no,
2: te sprawy.
3: Proszę, no co ty?
2: Mam to w paluszku.
3: Wow.
2: Choć w szkole miałem to w...
4: Pokój tam z tyłu, słyszę rozmnażanie, rozmawianie. Cała klasa rykła śmiechem.
2: Różne rzeczy robiłem w ostatniej ławce, ale nigdy to nie było rozmnażanie.
3: Jesteś pewien?
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w ES Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Hej Ania, dokąd jedziesz?
13: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
12: Opowiadaj!
13: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
14: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.

0: tysięcy inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Reklama.

Myślę, że to będą naprawdę wyjątkowe rarytasy dla fanów zespołu The Doors, bowiem już za 9 dni na sklepowych półkach pojawią się nagrania zarejestrowane głównie podczas trasy zespołu w 1970 roku. To wszystko pojawi się na płycie Unbound and Dangerous, która za 9 dni będzie miała swoją premierę, czy to na płytach CD, czy na winylu, a wraz z tą płytą 16 wyjątkowych utworów. Te, które świetnie znamy i te, które no może nie do końca, albo warto będzie sobie je wszystkie przypomnieć. Przy okazji przypomnienia, to ja przypominam, że jest taki zespół z Olsztyna, który nazywa się Howie Met, który jest zwycięzcą naszego konkursu SK Rockstar, a dosłownie kilka dni temu panowie przedstawili swój nowy krążek Pułapka. I to właśnie z niego. To Miłość, to nie raj i Howie Met w SC Rock.

0: to musiała być z jednej strony dla nich gorzka pigułka, bo z zespołu, który utożsamiał się z kulturą punk rocka i krytykował celebrytów, nagle sam stał się częścią tego świata. W końcu to utwór, który jest bezpośrednią reakcją muzyków na nagłą popularność, bogactwo, które zdobyli po sukcesie swojego wcześniejszego krążka, ale z drugiej strony przecież my takie historie widzieliśmy na naszych oczach. To historie Green Day'a, The Offspring, Blink-182, w końcu także Chumbawamba, czy takich zespołów jak No Doubt. Oni też zaczynali od grania ska punkowego i nagle wszystko zmieniło się w 95 roku za sprawą utworu Don't Speak. I takich historii tak naprawdę w świecie muzyki było naprawdę sporo.
1: Autopromocja. SK Rock prezentuje. Rocktoberfest 2026. Wejdź na skrock.pl i opisz twoje najbardziej rock'n'rollowe przeżycie tego roku. Słuchaj Eski Rock i zgarnij zaproszenia na ten wyjątkowy wieczór. Krzysiek Sokołowski.
2: Taka trochę dziwna, chyba nietypowa historia. Mówi się o tym, że muzyk rockowy wychodzi na scenę zawsze pod wpływem, a my z Nocnym Kochankiem stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i zagraliśmy kilka koncertów zupełnie na trzeźwo. Wydaje mi się, że to jest największy poziom rock'n'rolla, na jaki ten zespół mógł sobie kiedykolwiek pozwolić. I w związku z tym serdecznie zapraszam na tegoroczny Rocktoberfest.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej Ania, dokąd jedziesz?
2: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
1: Opowiadaj!
2: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
3: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
4: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
5: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
7: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
6: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motiv. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
8: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motiv. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
6: Szczegóły na sprawia.pl.
9: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
10: Już od 16 do 18 października zapraszamy na Błonia PGE Narodowego na targi domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
11: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 tysięcy 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
12: Reklama.
13: Radar.
14: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy powody opuszczenia Judas Priest przez basistę tego zespołu. Zobaczymy także, co planują panowie z Guns'ów oraz zdradzę za moment, jak szybko zgarnąć bilety na Rocktoberfest. Naprawdę szybko. Ale zanim to wszystko, Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. Czas teraz zerknąć na zespół, który już od 783 dni nie koncertuje. I nie będzie koncertować aż do lutego. To

A dzień po urodzinach Eski Rock Kasia Nosowska będzie świętować za sprawą swojej nowej płyty. Zanim o tej płycie, to jeszcze o urodzinach Eski Rock. Drodzy Państwo, właśnie włączyłem szybką ścieżkę dostępu do biletów na Rocktoberfest. Ta szybka ścieżka nazywa się Facebook Eski Rock albo Messenger. Wystarczy nacisnąć tam taki mikrofonik i nagrać po prostu dla mnie teraz, w tym momencie, swoje doświadczenia rockowe z ostatniego roku i wysłać po prostu. I więcej właściwie nie potrzeba. Czekam na pierwsze, powiedzmy, że 5 zgłoszeń, na takie 10 biletów, jakbym rozdał w jednym programie, to by było coś. Dlatego polecam bardzo serdecznie Messengera Eski Rock. Nagrywajcie się teraz, a już niebawem, bo za dni 9 na sklepowych półkach się pojawi właśnie płyta, o której wspomniałem. Nigredo, to jest ten nowy krążek Kasi Nosowskiej. 12 utworów, po 4 właściwie nagrane, właściwie po 3 nagrane z każdym z producentów, czyli z Pawłem Krawczykiem, z Macukiem, z Foxem oraz ze Smolikiem. No i później ta wielka trasa koncertowa w listopadzie m.in. Warszawa, Wrocław, a w grudniu Kraków, Gdańsk, Łódź i podobno jeszcze raz Warszawa. Czekamy? Tak jak czekamy na tego jegomościa. To pan Chris Cornell, to Audioslave, to Like a Stone. Co prawda z Audioslave'em nic nie będzie, ale Soundgarden jak najbardziej. I na ten krążek czekamy już w Esty Rock od kilku lat. A na was czekamy w Messengerze, jeśli chodzi o bilety na Rocktoberfest.

To zespół, który będzie pauzować w całym 2027 roku. Takie słowa padły dzisiaj z ust pana Slasha, który przyznał, że zespół po zakończeniu zaplanowanych na końcówkę tego roku koncertów w Azji i Australii postanowił zrobić sobie małą przerwę. Moim zdaniem to genialny pomysł, tym bardziej, że Slash będzie zajęty promowaniem swojego najnowszego krążka, po który to utwór tytułowy już dzisiaj w radarze w pierwszej godzinie sięgaliśmy za sprawą utworu Flying Blind, który już 26 lutego będzie miał swoją premierę za sprawą tego nowego krążka, no i później wizyta także w Warszawie 9 czerwca. Na to czekamy, tak jak mocno czekamy na nowy krążek pana Bono i zespołu U2, bo na koncert już chyba nikt nie czeka. Chyba nikt nie ma żadnych złudzeń, że panowie, no jeśli patrzą na Polskę, to nie jest niestety pierwszy wybór i to nie jest żadna złośliwość z mojej strony, ale pamiętamy dokładnie, jak to było 9 lat temu, kiedy panowie w lipcu 2017 roku, kiedy to była właściwie europejska część trasy, jedna z dziennikarek w Polsce, będąc w Berlinie, zapytała muzyków, dlaczego na trasie zabrakło Polski i kiedy zespół do nas zawita. Wtedy Bono te 9 lat temu powiedział: pracujemy nad tym. No i właściwie na tym się taka praca skończyła. Był jeszcze wątek polityczny a propos tego, co wydarzyło się później, kilkanaście dni później po tamtych wydarzeniach, wtedy na koncercie w Amsterdamie, gdzie Bono wygłosił wtedy ze sceny bardzo głośne i krytyczne przemówienie dotyczące sytuacji politycznej i reform sądownictwa w Polsce, wtedy krzycząc między innymi: naszym braciom i siostrom w Polsce odbierana jest wolność. Wtedy mówił, że bardzo szybko pojawi się w naszym kraju. A z tego, co pamiętam, panowie ostatni raz gościli 17 lat temu. To był 6 sierpnia 2009 roku. Ale wracają po 9 latach milczenia z tymi nowymi dźwiękami. To może zrobili sobie także mały rachunek sumienia i sobie przypomną, że jest taki kraj Polska, który był dla nich bardzo ważny w pewnym momencie ich kariery. I może pojawią się także u nas z tymi nowymi dźwiękami i z nową płytą, która zbliża się wielkimi krokami. To ich nowe Silence.

0: No ja wiedziałem, ktoś kiedyś opowiadał, że po drugiej stronie jest ktoś. Ten ktoś to słuchacz. Ale nie sądziłem, że aż tyle wiadomości dostanę. Bardzo dziękuję wszystkim chłopcom, wszystkim dziewczynom za te wiadomości, które dostałem na Messengerze Eskirok. Za chwilę będę do nich wracać. Natomiast skoro dzisiaj pojawili się chłopcy, no to może posłuchajmy naszych eskarokowych chłopców.
1: Rocktoberfest 2026.
0: To może na pierwszy ogień, drodzy Państwo, pójdzie Kacper.
2: Moje rockowe doświadczenie z zeszłego roku, tak na szybko, to wspaniały koncert Offspringa w Łodzi, na którym bawiliśmy się z całą eską rock.
0: No i pięknie, a Maciej?
3: Słuchajcie, przeżyłem dużo przygód rockowych w tym roku, ale chyba największą i najbardziej skomplikowaną przygodą jest próba otrzymania biletu od Was. Wysłałem już 3 zgłoszenia, różne historie powiedziałem, śmieszne, straszne, mocno rockowe i nic z tego, więc nie wiem, chyba już nie ma dla mnie szans, no chyba, że dacie mi teraz, więc będę wdzięczny.
0: Macieju, jakkolwiek to brzmi, dałem Ci teraz, tylko nikomu o tym nie mów. Moja żona nie musi o tym wiedzieć.
1: Rocktoberfest 2026. Autopromocja.
4: Wiemy, że grzeczny chłopak. Każdemu dzień dobry, każdemu...
5: Na pielgrzymki chodzi.
4: Tak, proszę panią. Cały maj z nami majówki śpiewał ze starszymi babciami.
6: To chyba nie do końca o mnie. Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z Nocnego Kochanka. W środowe wieczory w SC Rock gram metal i jestem...
7: Kurwa najgrzeczniejszy!
1: Człowiek z metalu w każdą środę po 21:00 tylko w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
9: Na media.

0: domów całorocznych i letniskowych. Zobacz na żywo wykończone pod klucz domy drewniane, mobilne, modułowe i szkieletowe. Domy na zgłoszenie i bez pozwolenia na budowę. Skorzystaj z porad specjalistów, a także z dużych rabatów targowych i spełnij marzenie o własnym domu. Bilety dostępne na twójmałydom.pl oraz na miejscu w kasie.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Hej Ania, dokąd jedziesz?
5: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
4: Opowiadaj!
5: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
6: Bądź jak Ania, kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
7: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge.
9: Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6 tysięcy złotych premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6 tysięcy złotych, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: Uwaga Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
14: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
15: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
14: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
16: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
14: Szczegóły na sprawia.pl.

0: dobrze.
1: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
2: Mazowsze ma moc wspomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
3: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
4: Reklama.

Jedni są w piku swojej muzycznej kariery, jak Metallica, która właśnie rezyduje w kuli sferycznej w Las Vegas, a inni są właściwie na końcu swojej muzycznej kariery. Tak spoglądam trochę na basistę Judas Priest, pana Iana Hilla, który w końcu zabrał głos po odejściu z tego zespołu dosłownie kilka dni temu. Zdradził tak naprawdę, dlaczego podjął taką decyzję, a wszystko wiązało się tak naprawdę z jego występem w Belgii. Mówi, że tuż przed bisami na koncercie w Brukseli poczuł nagły trzask i bardzo ostry, palący ból. Pomyślał wtedy, to koniec, to już definitywny koniec. Ten koncert był bardzo trudny, oczywiście wytrzymał do końca, natomiast żeby dosięgnąć gryfu, musiał opierać łokieć na brzuchu i odchylać tak naprawdę gitarę basową do tyłu. Po koncercie poruszanie barkiem stało się po prostu niemożliwe. Mówi, że od łokcia w dół wszystko działało bez zarzutu, ale po prostu nie był w stanie poruszać barkiem. No i właśnie dlatego musiał odwołać koncert w Londynie. Później w Londynie zastąpił go pan Rimmera, który teraz zostanie następcą basisty w Judas Priest. To koniec pewnej historii, natomiast my tej historii wyjątkowej muzycznej nie zapominamy. To Breaking the Law.

0: Wiecie, że ten utwór miał się nigdy nie pojawić w radiu. Zresztą muzycy zespołu Strachy na Lachy byli tak przekonani, że ten utwór ze względu na cenzurę nigdy nie trafi do żadnego radia, że zresztą planowano go wydać wyłącznie jako singiel internetowy. No ale pojawiły się jakieś takie duszyczki niepokorne, które pomyślały, że to jest na tyle dobry utwór, że warto jednak go przemycić, także w Esty Rock.
1: Reklama.
2: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Hej Ania, dokąd jedziesz?
6: Do Błonia. Kupuję tam mieszkanie w nowej inwestycji Stacja Błonie, tuż obok PKP.
5: Opowiadaj!
6: To tylko około 30 minut pociągiem od centrum Warszawy. A do tego kupuję tam większy metraż za te same pieniądze.
7: Bądź jak Ania. Kup mieszkanie w Stacji Błonie. Już 17 października przyjdź na dzień otwarty Stacji Błonie. Zobacz mieszkania na żywo i poznaj najnowszy etap inwestycji. Szczegóły na vfm.pl.
8: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: Czy ta nawigacja nie zwariowała? Start, osiedle Prystora i za parę chwil już w centrum?
13: Węzeł Salomea czyni cuda. Wola Mokotów w centrum. Moment i jesteś.
12: A, to chyba wrzucamy wsteczny i wracamy na dni otwarte Prystora i Motif. Tylko przez 3 dni Sprawia daje teraz specjalne rabaty na mieszkania.
14: Sprawia. Rodzinne osiedle Prystora i kameralny Motif. Przyjdź, zobacz na żywo i skorzystaj ze specjalnych rabatów na gotowe i nowo powstające mieszkania. Tylko od 15 do 17 października. Biuro sprzedaży przy ulicy Ryżowej 48.
12: Szczegóły na sprawia.pl.

0: inwestycji. Anna Brzezińska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
3: Tak, a co?
2: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
3: Już robię drugą.
2: Na komputer.
3: Już biorę pożyczkę.
2: Na co?
3: Na komputer. Moje ty szczęście.
4: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
5: Aliorbank albo nic.
4: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
6: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy, a podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
7: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
8: Reklama.
9: Escarog Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze pojawi się nie tylko nowa świeża krew, ale także szokująca decyzja od Jimmy'ego Page'a. A propos utworu Stairway to Heaven, powiemy także o nowym obrazku od A Perfect Circle. Ale zanim to wszystko, czas sprawdzić, co słychać w Alabamie. Skoro tak, to z nami Lynyrd Skynyrd. Michał Prygopowicz, kłaniam się, no i zapraszam. To jest ostatnia godzina naszego środowego spotkania.

0: Skoro już pytamy o te numery, to gdyby zapytać dzisiaj kapelę Sarang z Chorzowa o ich numery, to by na przykład powiedzieli o tym, co wydarzyło się 11 września, kiedy premierę miał ich najnowsze singiele Rany. Zresztą teraz także więcej opowiedzą o swoich początkach.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na świeżą krew Westeroka. Dzisiaj ze mną i z Państwem świeża krew, ale z doświadczeniem, prosto z pięknego Śląska, Sarang. Kto pojawił się w studiu Eski Rock? Na pewno cały zespół. Przedstawiamy się po kolei, panowie.
3: Cześć, dzień dobry, nazywam się Łukasz Czuczu, Mazerant.
4: Z tej strony Plaster, gitara.
5: Patryk, gitara.
6: P.O. Bas.
7: Senator, perkusja.
2: I Łukasz to frontman.
3: Oczywiście.
2: Tak, jak tutaj wcześniej mogliśmy się zapoznać. Słuchajcie, szybciutko jeszcze, pytanie sztampowe. Sarang to jest tego koreańskiego miłość, czy macie zupełnie inne wyjaśnienie?
3: Wszyscy o to pytają.
2: I... No, bo każdy sobie wygoogla i nic innego nie znajduje.
3: Tak, nie chodzi o miłość, chodzi o film Moon z 2009 roku i nazwę bodajże stacji kosmicznej.
2: A, okej.
3: Okay. I jest to z języka indonezyjskiego i oznacza rui, czy też ul, także tak.
2: I to jest ta wasza inspiracja.
3: Okej, pięknie. Inspiracja.
2: I teraz, kim tak naprawdę jesteście? Co gracie? Poza tym, że mocno mięśliście, to niektórzy zapewne dopiero was pierwszy raz usłyszą. Czego doświadczą?
3: No jesteśmy na pewno grupą przyjaciół. Mhm. Myślę, że to przede wszystkim i to chyba trzyma nas od już wielu, wielu lat razem. Jesteśmy zespołem ludzi, którzy oczywiście mają za sobą jakieś tam doświadczenie i różne historie muzyczne. No i łączy nas zdecydowanie chęć grania muzyki nowoczesnej. Muzyki, można powiedzieć, gdzieś tam z pogranicza metalu, nowoczesnego metalu, trochę rocka. Eksperymentujemy, staramy się troszeczkę zmieniać koncepcję. Do niedawna graliśmy, pisaliśmy w języku polskim.
2: Angielskim,
3: przepraszam, no tak jest. Teraz zaczęliśmy z językiem polskim. Myślę, że jakby ma to większą siłę przebicia. No i cóż, no jesteśmy zespołem, który próbuje gdzieś tam pokazać na lokalnych i trochę szerzej scenach swoją muzykę i zgromadzić jak największą publikę, tak, i liczbę odbiorców.
2: I z jakim efektem? No jednym z efektów jest fakt, że się spotykamy w studiu w Warszawie, gdzie akurat przy okazji naszego nagrania macie dzisiaj koncert. Tak. Ale tak w ogóle, jak często zdarza wam się, że musicie się tarabanić przez kraj, żeby właśnie gdzieś wystąpić?
3: Myślę, że bardzo często. Niestety, no, jeżeli chcemy, może tak powiem, dotrzeć do większego grona, no to inaczej się tego nie da zrobić, jak po prostu pojawić się w danym mieście. Mhm. Poza tym, no to też wydaje mi się, że zawsze jakiś ruch i pojawianie się na różnych scenach, w różnych miastach, możliwość kontaktu z różnymi ludźmi, poznawanie też różnych zespołów, to jest coś, co trochę buduje taką sieć kontaktów, taki networking, tak, i pozwala też ten zasięg zwiększyć. No oczywiście w międzyczasie trzeba wydawać materiał i tutaj mieliśmy dość długą przerwę od ostatniego wydawnictwa, natomiast no udało się, myślę, wreszcie przynajmniej kilka kawałków napisać, zgrać i myślę, że już wkrótce będziemy w stanie zaprezentować je szerzej.
2: To będzie epka? Będzie album?
3: Będzie to epka, tak, będzie, tak. Będzie to epka zatytułowana Zmierzch. No, pojawią się między innymi takie utwory jak ten, który mam nadzieję, że będziemy w stanie teraz puścić.
2: Właśnie to się teraz wydarzy. Utwór Rany.
3: Rany. Jest to tekst, który mówi o tym, że często staramy się być dla innych dobrzy, tak? Staramy się być dobrymi ludźmi, ale mimo wszystko szukając gdzieś tam drogi dla siebie, potrafimy innych ranić, tak?
2: Proszę Państwa, posłuchajmy. Zespół Sarang, debiutancko na antenie Eski Rock i zapraszam do wersji podcastowej, tam sobie trochę więcej pogadamy. Dziękuję wam pięknie.
3: Dzięki.
4: Dzięki wielkie. Dzięki.

0: i takie żarty, takie niesamowite humory będą nam wszystkim towarzyszyć już w przyszłym tygodniu, 22 października w klubie Progresja. Będzie przednia zabawa, zresztą walczycie o to, żeby wziąć w tej zabawie udział.
1: Rocktoberfest 2026.
0: No i na przykład Ola dzisiaj nagrała się na Messengerze Eski Rock, drodzy Państwo, i takie oto słowa.
2: Cześć Michał.
0: Cześć.
2: Jak słyszysz?
0: Słyszę gitarę i zmywarkę.
2: Nie, gitarowo jest cały czas, rockowo jest cały dzień. Słucham Was cały dzień. Słuchamy Was z dziewczynami w pracy. Jesteśmy we trzy, więc potrzebujemy trzy wejściówki. Bardzo chcemy pójść na Wasze urodziny. Bardzo, bardzo. A powiedziałeś, że rozdasz 10 biletów, więc trzy mogłyby być nasze, prawda?
0: No mogłyby być, mogłyby być. Będziemy, drodzy Państwo, walczyć, żeby nawet te trzy kobiety się pojawiły. Same, solowo. No, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o bilety, to koniec. Natomiast ci, którzy się dzisiaj nagrali, bądźcie dobrej myśli, ponieważ wykorzystam Wasze głosówki także jutro.
1: Rocktoberfest 2026.
0: Taki muzyczny, rozdawniczy plot twist. To Nickelback Westerok w oczekiwaniu na nowy krążek.

0: Jak myślicie, jak często Jimmy Page ma pytanie, czy może wykorzystać Stairway to Heaven do jakiegokolwiek filmu albo do zwiastuna do jakiegokolwiek filmu? Myślę, że te propozycje pojawiają się bardzo często, stąd reżyser filmu Narnia, Siostrzeniec Czarodzieja, kiedy dostał zgodę, by wykorzystać Stairway to Heaven właśnie w zwiastunie do tego filmu, powiedział, że był tak wzruszony, że pozwolili mu użyć tej piosenki, no, że do dzisiaj pamięta tę chwilę. Wcale się nie dziwię. To naprawdę wyjątkowy moment. Stairway to Heaven do obejrzenia w zwiastunie do filmu Narnia, Siostrzeniec Czarodzieja.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Wygląda bardzo po europejsku, co dalej nie zmienia faktu, że kupienie chińskiego samochodu za 850 tysięcy, którym jeśli wyjedziesz z salonu, to ono prawdopodobnie za chwilę będzie warte 80 tysięcy, jest z mojego punktu widzenia lekkim absurdem.
1: Łukasz Bąk.
3: Kochają ten samochód księgowi Fiata, bo moim zdaniem to jest najbardziej dochodowy Fiat w historii całego koncernu. On jest wart, jak tam spojrzymy sobie na materiały, na technologię, na wszystko, co on ma w sobie, mniej więcej 5,50.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest dystrybutor nowego modelu Jeep Avenger z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK Rock.
8: Bardzo ważna informacja. 19115. Jest w Warszawie aplikacja 19115, w której znajdę wszystko prawie, co chcę wiedzieć o Warszawie. 19115. Kulturalne wydarzenia. 19115. Lub do miejskich służb zgłoszenia. Ale także informacja, jak z powietrzem sytuacja. 19115. A jeżeli z jakiejś racji nie chcę użyć aplikacji, wtedy piszę albo dzwonię, albo szukam też na stronie. 19115. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa. 19115. Działa 7 dni w tygodniu przez całą dobę.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
1: Reklama.

Dzisiaj już nieco zdradziliśmy plany lidera R.E.M. na kolejne miesiące, natomiast teraz muzycznie wróćmy do tego, co działo się kilka miesięcy temu na wyprzedanym koncercie w Londynie. To było wyjątkowe wydarzenie, ponieważ panowie z A Perfect Circle właśnie w ten sposób promowali swój nowy krążek. Jak mówi dzisiaj Maynard James Keenan, oczywiście, że cieszę się na publikację nagrań, ale nasze piosenki zawsze nabierają większej osobowości, gdy zaczynamy grać je na żywo. No i dzisiaj dostaliśmy teledysk właśnie promujący utwór Starless, który właśnie nawiązuje do tych mocnych momentów koncertowych z Londynu. Dlaczego o tym wspominam dzisiaj? Nie tylko dlatego, że Perfect Circle za chwilę pojawi się na antenie Ski Rock, przede wszystkim dlatego, że to jest przyczynek, by skupić się na zdrowiu Maynarda Jamesa Keenana, bo wiemy o tym, że miał niedawno operację biodra i niektórzy zastanawiają się, co dalej z jego projektami i tutaj uspokajam, Maynard dzisiaj powiedział takie słowa. Do świąt Bożego Narodzenia będę w 18 różnych krajach z 3 różnymi zespołami i zagram 28 koncertów. Jak na kogoś, kto miał niedawno operację biodra, no nie wygląda na człowieka, który wybierałby się na muzyczną emeryturę. To A Perfect Circle i Starless w Esce Rock.

0: No i tak dojechaliśmy z tym Incubusem na koniec naszego dzisiejszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prykopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18, a już za kilka chwil pojawi się wasz ukochany Krzysiek Sokołowski, czyli Człowiek z Metalu i jego dzisiejszy gość. Powiedzieć, że to jest ikona i legenda heavy metalu w naszym kraju, to tak jakby kompletnie nic nie powiedzieć. Więcej już za kilka chwil w Esterok. Michał Prykopowicz, do usłyszenia, do jutra, pa pa.
1: Autopromocja. Melina Esterok.
2: Jak jesteśmy przygotowani, gdyby wojna miała wybuchnąć dziś? Uważam to za bardzo uczciwe pytanie, ponieważ jeżeli my żyjemy w zagrożeniu wojennym od 14 roku, od 22 żyjemy w ultra zagrożeniu wojennym, to już powinniśmy byli się przygotować, a de facto wiemy, że coś jest na rzeczy od 2007 roku, kiedy Putin na konferencji w Monachium powiedział, nie, to już mnie nie interesuje taki układ świata. Teraz będzie inaczej. Rok później zaatakował Gruzję. Nic nas to nie nauczyło.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Marcin Wyrwał, korespondent wojenny, autor książki Wojna w Polsce.
1: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Na Żeraniu, gdzie rodziła się polska motoryzacja, dziś zaczyna się nowy rozdział dla twojego BMW. Autoryzowany serwis BMW Zdunek Premium Warszawa zaprasza na Pragę. Na terenie dawnej fabryki FSO zespół najlepszych certyfikowanych techników zadba o twoje BMW szybko i profesjonalnie. Wolne terminy w naszym serwisie dostępne od zaraz, a do tego łatwy i szybki dojazd i ogromny parking. BMW Zdunek Premium Warszawa. Twój nowy partner w podróży na północy Warszawy. Wpadnij do nas na Jagiellońską 92. Dawne FSO. Do zobaczenia.
5: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
6: Już to czytałyśmy?
5: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
9: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
10: Zaprasza SK Rock.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Reklama. Już teraz nadchodzi.
11: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski i jego gość.
12: Dzień dobry wieczór ludziom z metalu. Tradycyjnie wasz członek, człowiek, wita przeserdecznie. Dzisiaj w typowo metalowym anturażu. Zanim przejdę do samego gościa, przypomniały mi się moje złote, piękne czasy, gdy byłem przystojnym, młodym studentem i to niestety nie było 2 lata temu. Przyjechałem na koncert do Warszawy, wtedy studiując w Lublinie, gdyż w tym mieście odbywał się koncert jednego z moich ukochanych zespołów, czyli naszego polskiego Turbo. Koncert do dziś utkwił mi w pamięci, a ja pamiętam, że jak wybrzmiały ostatnie dźwięki, skandowałem Turbo, Turbo, tak żeby jeszcze wyszli na scenę. Później, gdy cały zespół nie wychodził, zacząłem z tłumem krzyczeć Grzegorz Kupczyk, Grzegorz Kupczyk. I wiecie co? Nie wyszedł. Ale dzisiaj przyszedł, a właściwie przyjechał. Chociaż z drugiej strony jeszcze, albo z trzeciej, to można powiedzieć, że przyszedł, bo się okazuje, że na co dzień jednak teraz bywa w Warszawie.
13: Tak.
12: Proszę państwa, Grzegorz Kupczyk.
13: Dzień dobry. Yeah.
12: Ile to trwało, Grzegorzu? Ile to trwało, zanim tutaj przyjechałeś?
13: No to
12: zgadywaliśmy się od łoj, albo jeszcze
13: dłużej.
12: Lepiej.
13: No.
12: I Grzegorz tak mówił tutaj przed chwilą. Wyczułem, że tak się lekko usprawiedliwię. Mam nadzieję. No widzisz, Krzysiu, no tyle się umawialiśmy i teraz wreszcie dopiero. Ja mówię do Grzegorza, że no wiesz co, tak, zgadza się, tylko że ja za każdym razem tutaj w studiu byłem.
6: No właśnie, ja co prawda tego nie wiem, ale wierzę ci na słowo.
12: Musisz mi uwierzyć na słowo. Grzesiu, pozwolę sobie tak zdrobnić, bo ty jesteś taki chłop, że tak powiem, miły, przyjemny, sympatyczny.
6: Skoro tak mówisz.
12: I pomimo tego, że różni nas te 5 lat, to jednak tak jakoś wyczuwam, że tak jak do mnie często ludzie mówią Krzysiu, zdrabniając, tak do ciebie pewnie wszyscy mówią też Grzesiu.
6: Grzesiu.
12: No właśnie, no. Grześku to tak już pewnie, może przez ostatnie 3 lata, jak jesteś tak minimalnie starszy, to wtedy, a całe życie tak czuję, że Grzesiu, nie?
6: Grzesiu, tak, fajne, miłe. Nie znoszę, jak do mnie mówią Grzegorzu, to jest takie ministerialne.
12: Więc słuchaj, Grześku. Widzimy się tutaj nie bez przyczyny. To znaczy, tych powodów jest wiele. Oprócz tego, że tak po prostu fajnie byłoby sobie z tobą pokonwersować na tematy metalowe, ale i nie tylko. No to widzimy się głównie ze względu na twoje najnowsze dzieło, twoje i twoich współtowarzyszy w Doli, bo nie powiem przecież, że w niedoli. Czyli mowa tu oczywiście o krążku Aperitif.
6: Tak, no, 9 się ukazał oficjalnie.
12: Powiedz mi tak, czy ta nazwa jest dosyć znamienna? To znaczy, czy to jest tak, że to jest taki wstęp do jakiejś grubszej imprezy?
6: No, powiem ci, że poniekąd tak, bo kiedy ustalałem kolejność utworów na płytę, one do mnie dotarły po zgraniach w takiej, a nie innej kolejności, dlatego że ustawiły się w maszynie alfabetycznie. No, Aperitif pierwsze. I mi się to strasznie spodobało i każde inne przestawianie kawałków już mi nie leżało. No, coś było nie tak. I stwierdziłem, że utwór Aperitif ma idealny tytuł, żeby otwierał płytę. I potem dajmy czadu. Już potem nie ma właściwie spokojnych kawałków. Ale też były dyskusje na wieżę. Płyty rockowe, płyty metalowe powinny się zatrzymać czadem. Mówię właśnie, wszyscy uważają, że coś powinno już być. Nie, zaczniemy w ten sposób, a potem niejako pozbywając się tego spokojnego utworu, już mamy.
12: No macie z głowy.
6: Z głowy, dokładnie tak. No okazało się, że to był dobry, naprawdę dobry pomysł. Aperitif, utwór tytułowy, jest takim intrem do całości.
12: To zacznijmy od tegoż właśnie numeru, czyli tytułowego. Połączymy go razem z Graczem, a później przejdziemy jeszcze do innych kawałków, niekoniecznie też z tego albumu, bo w ogóle ja tylko powiem, że Grzegorz jest pierwszym gościem w historii tego programu, który na tyle dużo stworzył już własnej muzyki, że nie było sensu, żeby przynosił muzykę innych twórców, bo zazwyczaj jest tak, że goście przynoszą jakieś kawałki, którymi chcą się pochwalić, to znaczy pochwalić na takiej zasadzie, że słucham tego numeru, bo na przykład jest dla mnie istotny, słuchałem go w czasach dzieciństwa, jakoś tam wpłynął na moje życie muzyczne, ale takie i też codzienne, a okazuje się, że w twoim przypadku, bo tak rozmawiałem jeszcze z na przykład z Arturem Tylmanowskim z Mystic, serdecznie ucałowywujemy.
6: Tak.
12: I zaczęliśmy się zastanawiać, bo ja mówię, Artur, fajnie by było, żeby Grzegorz też zaproponował kilka takich utworów, których na co dzień słucha, ale później sobie pomyślałem, no zaraz, no ale tak z Turbo też wypadałoby coś zagrać, z twojego poprzedniego solowego albumu też wypadałoby coś zagrać.
6: I się robi troszkę, nie?
12: Tak, no i się robi tych rzeczy właściwie na tyle dużo, że wiem, że jesteś gotowy na to, żeby zostać dodatkową godzinę, bo jesteś dzisiaj szczególnie wypoczęty. Właściwie zacząłeś praktycznie ten prestur.
6: Jasne, przecież nic nie robię.
12: I później pogadamy o tych kawałkach już nie Grzegorzo Kupczykowych. Dobra, bo tradycyjnie niepotrzebnie się rozgaduję, zacznijmy od Aperitifu.

0: I wracamy do naszych deliberacji i dywagacji na tematy nie tylko metalowe, ale przede wszystkim na wstępie skupimy się na najnowszej płycie Grzegorza Kupczyka zatytułowanej Aperitif, aczkolwiek ja już słyszałem niejednokrotnie, że ty mówisz, że to nie do końca jest tak, że to jest po prostu Grzegorz Kupczyk, tylko to jest Grzegorz Kupczyk z trójką wspaniałych muzyków.
1: Tak.
0: I widzę, że na każdym możliwym kroku to podkreślasz i to jest bardzo fajne coś takiego widzieć i słyszeć, bo właśnie mam wrażenie, że tworzycie taki no zgrany kwartet.
1: Mhm.
0: I wydaje mi się, że działa to w obie strony, że na zasadzie wzajemnego jakiegoś takiego szacunku, zrozumienia, dzięki czemu też widzę po chłopakach, jak ich obserwuję, czy w mediach społecznościowych, czy na koncertach, że to granie ich po prostu cieszy. Mhm. Czy ty też tak, Grzegorz, czujesz, że Grzegorzu, czy Grześku, czy tak czujesz, że to jest najlepszy skład, z jakim miałeś do czynienia w ostatnich latach, czy może nie chcesz, nie wiem, porównywać, ale po prostu czy czujesz się dobrze rzeczywiście w tym składzie i czujesz, że to jest to?
1: Tak, powiem ci, że mam wrażenie, że to jest taki... Powiedziałem kiedyś coś takiego, że chyba musiałem zrobić coś dobrego w życiu, skoro spotkałem tych ludzi. Bo granie z tymi panami to są... Właśnie dzisiaj żeśmy się z tego śmiali. Jak my się spotykamy, to tak jakbyśmy przyjechali wszyscy na wakacje. Jest naprawdę wspaniale. Każdy z nich jest inny. Ale generalnie oni wszyscy, my wszyscy dochodzimy do takiego punktu centralnego, w którym czujemy się ze sobą tak dobrze, że aż szkoda potem się rozjeżdżać do domów. Ornette, totalny rock and roll, to jest w ogóle ikona. Paweł Oziabło, kochany, cudowny, słodki człowieczek. Łukasz, Marek, jak ja to mówię, człowiek bez nazwiska, czyli facet, który jest bez przerwy uśmiechnięty. I kiedy my dochodzimy do tego momentu, kiedy zaczynamy razem grać, się spotykamy, to jakaś tak się wywiązuje taka, nie chcę powiedzieć chemia, ale wiesz, integracja, nie wiem jak to nazwać, jest prąd niesamowity i my się cieszymy z każdej sekundy, z każdej chwili, kiedy gramy.
0: A czy jest trochę tak, nie ujmując i nie deprecjonując oczywiście twoich poprzednich zespołów, ale czy jest tak, że teraz czujesz, że tak trochę odżyłeś?
1: Stanowczo tak, tak, tak. Był taki moment, kiedy zacząłem czuć się stłamszony, przyduszony, zmęczony, trudno powiedzieć. I kiedy Ornette wziął mnie, Grześ Stępień wziął mnie niejako za bary i powiedział: Grzechu, musisz zacząć robić coś swojego. No ale wiesz, no z kim? To ja ci zrobię skład. I on ten skład zmontował. No i kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz w Michałówce, no to przyznam szczerze, że ja byłem w szoku. Wyobraź sobie, spotkałem się czterech facetów, którzy się nie znali do tej pory.
0: Mm-hmm. I zaczęliście grać.
1: I zaczęliśmy grać, zrobić materiał na płytę w 4 dni. No to się po prostu w pale nie mieści. No i wiesz, okazało się, że po prostu, że tak, to jest taka butla tlenowa, o, może tak bym powiedział.
0: I rozumiem, że tymi pomysłami to pewnie się tam przeplatacie i wzajemnie gdzieś tam się uzupełniacie, czyli jeśli na przykład jest partia gitary, to pewnie ty gdzieś tam siedzisz nad melodią.
1: Powiem ci, że nie.
0: Nawet nie?
1: Nie, nie.
0: Wyręczają cię?
1: Tak. Zostawiłem chłopakom wolne pole. Oczywiście tam gdzieś jest, to coś zaproponuję. Ale doszło do sytuacji, w której stwierdziłem, że jak oni to będą robić, Ornette będzie pisał teksty, Oziało będzie robił kompozycje, jak będziemy dopiero razem ewentualnie siedzieć i myśleć, co można tam coś zmienić, to dochodzi do takiego, ja to śmiesznie nazywam, złamania kupczyka. Bo wiesz, jeżeli ja dalej zacznę pisać teksty i dalej zacznę komponować, to ciągle będę ja. A ja chciałem coś zmienić, wiesz, coś przewalić na lewą stronę. I to była bardzo dobrze politycznie pomyślana sytuacja, że oddałem pole i oni dla mnie piszą te rzeczy. Mhm. Ja je wykonuję i wychodzi to naprawdę bardzo dobrze.
0: Kiedyś gdzieś też słyszałem, jak powiedziałeś, że właśnie Ganses ma tyle pomysłów na numery, że pewnie starczyłoby na kilka kolejnych właśnie płyt. I czy to jest tak, że jeśli na przykład spotykacie się i zaczynacie któreś z tych pomysłów realizować, to jest tak, że ty mówisz, o, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to, czy nie wiem, wszystko jak leci
1: wszystko
0: po kolei?
1: Jak leci.
0: Wszystko jak leci.
1: Naprawdę. Powiem ci, że jakiś czas temu, jak żeśmy się spotkali i Paweł Oziabło po raz pierwszy przyniósł swoje kompozycje, propozycje kompozycji. To ja przesłuchałem pierwszy, drugi numer, bierzemy wszystko. Jak? No, bierzemy wszystko. Bierzemy wszystko, to bierzemy wszystko. I teraz, kiedy nagraliśmy tą płytę, to Paweł mi już oznajmił, że ma utwory na kolejną płytę. Więc mówię, no to robimy. Robimy? Tak, robimy, tylko najpierw wypromujmy tą. Nie?
0: Czyli czy to oznacza, że jak skończycie już promować ten album, to w ciągu 2 miesięcy wyjdzie kolejny?
1: Aż tak dobrze nie, ale już wiemy, że latem rozpoczniemy pracę nad nową płytą na pewno.
0: No to szybko. To cofnijmy się jeszcze do poprzedniego albumu i z tamtej płyty promowanym, to znaczy numerem, który promował album, był numer Eddie. Z tego numeru posłuchajmy więcej.

0: A ja nie jestem sam, bo ze mną w studiu Grzegorz Kupczyk, którego zresztą przed chwilą mogliście usłyszeć w tym wspaniałym numerze zespołu Turbo. I o Turbo dzisiaj też fajnie by było, żebyśmy sobie podyskutowali. Tutaj na Poza Anteniu porozmawialiśmy o rzekomym satanizmie Grzegorza Kupczyka. Okazuje się, że w latach pewnie 80. to było.
1: No nie, później.
0: Później nawet już.
1: To był mój drugi start Turbo, czyli gdzieś myślę, że był to przedział między 2000 a 2007.
0: A czy to było w tych czasach już? O kurde, ja byłem pewien, że to były, wiesz, te czasy.
1: No to w 87 roku w audycji, inaczej, w programie telewizyjnym Kontakt, który miał miejsce chyba około godziny 23, zaprezentowano dwie płyty, Kawalerię Szatana i Czarne Tabory. Tak, dobrze mówię?
0: Ostatni Tabor.
1: Ostatni Tabor, tak.
0: Ostatni Tabor to był singiel Kata.
1: Tak, no i powiedziano, że to są płyty satanistyczne, zrobił się tego straszny zamęt, chcieli mi usunąć z wydziału wokalnego, tam cuda były, nieważne. W każdym razie okazało się, że rzeczywiście bzdura i to ucichło. I właśnie chyba w 2000 albo 2005 roku nagle ktoś się znowu odezwał i zaczęły się jazdy w tym temacie i ja powiedziałem, że nie, dość. No i ostrzegłem, uprzedziłem, zagroziłem i bodaj z tego, co wiem, jestem chyba jedynym rockowym muzykiem, którego pisma o tej orientacji, że tak się wyrażę, oficjalnie przeprosiły. Zrobili to prywatnie, powiedziałem, że mają to zrobić tam, gdzie to opublikowali. Tak się stało. I właśnie dzisiaj nawet menadżerowi pokazywałem, bo to jeszcze cały czas w internecie jest.
0: Oficjalne przeprosiny Grzegorza Kupczyka. Przez kościół. Przez kościół, można powiedzieć,
1: no tak, oczywiście, że
0: który
1: tak.
0: Posądził cię o satanizm. Boże.
1: Ja nawet partyjny nie jestem, a co ja mam z satanizmem wspólnego?
0: No nie wiem, może to, wiesz, to picie krwi dziewic, nie wiem, może to to
1: Czernina, czemu podobali, nie, no. Ziemniaczkami, może być.
0: Boże. No i tak, i zrobiło się tak kulinarnie przyjemnie.
1: Bynajmniej wegańsko.
0: Słuchaj, bo tu w międzyczasie jeszcze też ktoś składał życzenia dla nauczycieli. Przecież ty też byłeś nauczycielem muzyki. Mm-hmm. Ile lat uczyłeś?
1: Ojej. Wiesz co, nie wiem, nie pamiętam, ale myślę, że z 5-8 na pewno.
0: To była szkoła taka publiczna?
1: Nie, to były szkoły, nie, nie. Najpierw uczyłem śpiewu, nie, przepraszam, muzyki w jakiejś szkole mechanicznej, bo wprowadzili przedmiot muzyka. Mm-hmm. I tam uczyłem parę lat. I potem trafiłem do jakiejś szkoły ponadpodstawowej, ale powiem ci, że już nawet nie pamiętam do jakiej. I tam uczyłem kolejne lata.
0: Okay.
1: I to przyznam, ja w ogóle zawsze bardzo chciałem uczyć. Lubiłem to, kochałem to. I bardzo chciałem to robić. Nie miały dla mnie znaczenia pieniądze, tylko sam fakt, że uczę. Było bardzo fajnie.
0: A powiedz mi, jak sam się uczyłeś śpiewać, mówię teraz o profesjonalnej nauce śpiewu, to czy było tak, że miałeś takich nauczycieli, którzy byli w stanie cię pokierować w te rewiry heavy metalowe, czy to było tak, że ty od nich czerpałeś jakieś bardziej podstawy?

0: sam to osiągałem, słuchałem, uczyłem się, ćwiczyłem, trenowałem, Boże, jak to nazwać? Nie wiem, w każdym bądź razie była taka sytuacja, kiedy nieżyjąca, przekochana pani dyrektor Bożyńska powiedziała kiedyś do mnie, panie Grzesiu, ona była taka bardzo kulturalna.
1: Na pewno nie powiedziała panie Grzegorzu.
0: Nie, nie, panie Grzesiu, ale pan będzie musiał się zdecydować w końcu, bo będzie pan musiał wybrać między tym śpiewaniem rockowym, a jednak operą, bo tego się nie da pogodzić. Wie pani dyrektor, ja to pogodzę. I taka, nie, tego się nie da. I to doszło do sytuacji, w której, pamiętam, nagrywałem utwór Miecz Beruda, no, Ostatniego Wojownika. Musiałem tam pójść rano, czego nie znoszę. Nie znoszę śpiewać rano i chyba nie tylko ja.
1: Nie tylko
0: musiałem wyjść do studia, chyba na 9 rano. Studio Giełda w Poznaniu. Wszedłem, zaśpiewałem Miecz Beruda. Bardziej zorientowani wiedzą, że to jest już takie naprawdę orto. No a na 10 już na lekcję śpiewu. I pamiętam, że wszedłem na lekcję śpiewu. Śpiewam jakąś, chyba Amarilli, Ariette Scarlettiego. I mój profesor Kubiś mówi do mnie, no widzisz, słyszę, że trenowałeś, że ćwiczyłeś. No wspaniale brzmi ci dzisiaj głos. A mówię, widzi pan profesora, przed chwilą śpiewałem death metal, prawda? Takie oczy zrobił, jak? Co?
1: Po takiej rozśpiewce to...
0: No niestety, tak się zdarza. I od tego czasu nikt nigdy nie zwrócił uwagi, że muszę wybierać. Nie, byłem jedynym naprawdę uczniem, który nie dość, że mógł nosić długie włosy, mógł chodzić w skórze, to jeszcze mógł się urlopować na koncerty, bo tego przecież nie wolno w trakcie nauki.
1: Wracając do muzyki turbo, za chwilę usłyszymy Kawalerię Szatana, no czyli utwór sztandarowy, utwór bardzo ważny w ogóle dla polskiej muzyki metalowej. Jeśli miałbyś wybrać swoje ukochane numery turbo, i jeśli nie byłaby to Kawaleria Szatana czy Szalony Ikar, który dzisiaj też, mam nadzieję, że zdążymy i też wybrzmi z głośników, to co by to jeszcze było? Wybierz trzy kawałki.
0: Wybacz wszystkim wrogom, bo to jest miazga. To jest fantastyczny utwór.
1: Podaj dłoń.
0: Tak jest. Otwarte drzwi do miasta. Bardzo lubię
1: dziki
0: ten utwór. I wiesz co? Odkryłem niejako na nowo płytę Avatar. I z płyty Avatar myślę, że chyba Armia. Tak, Armia. Świetny tekst. Bardzo na czasie na dzisiaj. Świetny riff, doskonale brzmiący. Wspaniała kompozycja Wojtka Hoffmana.
1: Groźne miny zdobią twarz.
0: Patrz, jak wie, no nie możliwe.
1: Ogrom dzieła się dokona, bo zwycięstwo żyje w nas! W nas.
0: Kurczę, dobry jest, no jest dobry.
1: To posłuchajmy na razie numeru Kawaleria Szatana, o którym przed chwilą wspominaliśmy, a teraz posłuchajmy właśnie.

0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
2: Co jest najlepsze na jesienne dni? Mocno obniżone ceny. Zasmakuj w orzeźwiającej promocji inwestycji Strumykowa w Warszawie. Tylko teraz wybrane mieszkania już od 10 900 zł za metr kwadratowy. A podczas dni otwartych 17 i 18 października dodatkowo nawet 10% rabatu na wybrane mieszkania i miejsce postojowe w garażu podziemnym gratis. Weekend z dniami otwartymi Strumykowej. Dla spragnionych mieszkań w bezkonkurencyjnej cenie. Biuro sprzedaży przy Strumykowej 6. Universal Development.
3: Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl.
0: Poleca SK Rock.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Człowiek z metalu w SC Rock.

0: Szalony Ikar w wykonaniu Grzegorza Kupczyka, ale też i całego zespołu Turbo, a dzisiaj moim gościem właśnie sam Grzegorz Kupczyk. Wracając jeszcze na chwilę do płyty Smak Ciszy z 85 roku, warto nadmienić, że to jest album, który, jak można wyczytać z bukletu, czyli z tak zwanej książeczki po prostu, która jest dołączana do płyty, można stamtąd wyczytać, że ten album zadedykowaliście zespołowi Iron Maiden.
1: Tak.
0: I czy to jest tak, że wtedy to rzeczywiście była taka wasza największa muzyczna miłość i na tyle czerpaliście inspirację, że je słychać na tym albumie, czy słychać też ogólnie w twórczości Turbo? I czy to jest tak, że ta miłość została do dzisiaj, czy trochę się to zmieniło?
1: Może minimalnie się zmieniło, ale miłość do Iron Maiden pozostała. Uwielbiam ten zespół. Mam ich całą dyskografię, z przyjemnością do tego wracam. A też dlaczego? Nie tylko dlatego, że po prostu mnie bardzo pasi to, co Iron Maiden robi, ale mam z tym bardzo miłe wspomnienia, bo kiedy Iron Maiden pierwszy raz przyjechali do Polski, grali w Poznaniu, w poznańskiej arenie, to był chyba 84 rok, o ile dobrze pamiętam. Słynne wesele, na którym potem grali w restauracji nieistniejącej Adria. Pamiętam, że koledzy, którzy byli w ekipie technicznej, załatwili nam spotkanie z Iron Maiden. Pojechaliśmy do hotelu Mercury i wtedy po raz pierwszy zaprezentowaliśmy Bruce'owi nagrania Wariacki Taniec i Już nie z Tobą. Tę wersję radiową, którą dzisiaj tutaj puszczaliśmy. Ja chciałem, żeby tego posłuchał. No i Bruce powiedział, że powinienem śpiewać w Deep Purple. Ja tam prawie zemdlałem, wiesz, wszyscy, wiesz, oszaleli. I to ten koncert, który, na którym płakałem, bo ja nie mogłem zrozumieć, że jest możliwe coś takiego, co się tam działo, te wszystkie dekoracje, wspaniały Bruce, wspaniała w ogóle mu zabrzmienie, jejku, to wpłynęło na mnie tak ogromnie, że myśmy po prostu oszaleli. Przez pewny moment mieliśmy z Turbo kąpielnego pierdolca po prostu na punkcie Iron Maiden. Pamiętam, że oglądaliśmy koncert z Dortmundu, taki był koncert, były dwie sceny. Iron Maiden, a za chwilę Scorpions, a za chwilę Judas, a za chwilę to, i to się tak zmieniało. I pamiętam, że jak oni tam występowali, jak ja patrzyłem na Bruce'a, to jego zachowanie, ilość energii, ona waliła we mnie z tego kineskopu telewizora w sposób, że jak już się ten koncert skończył, to ja nie mogłem wstać, ja nie wiem, co się ze mną stało w ogóle. I ta miłość pozostała. Oczywiście można oceniać, może wypowiadać się, bo nie wypada oceniać, nawet bez sensu ocenianie kogokolwiek w ogóle. Ale no, takie płyty pierwsze z Dickinsonem, jak Bestia, czy dwie jeszcze kolejne, no to jest dla mnie absolutny sztos.
0: A jak miałbyś porównać te stare dokonania, czyli właśnie Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, i zestawić je z tymi bardziej współczesnymi nagraniami, czyli na przykład z płytą, no nie wiem, choćby Senjutsu.
1: Albo to, Final Frontier.
0: No albo na przykład Final Frontier, to jeśli na przykład The Number of the Beast to jest w skali na 10, 10 punktów, jeśli Peace of Mind to jest 10 na 10, to Senjutsu ile by od ciebie dostało?
1: Jest to samo.
0: Tak?
1: Ja powiem ci dlaczego. Dlatego, że w mojej opinii zespół Iron Maiden po prostu dojrzewał. Z wiekiem ci panowie już nie mają po 30-20 lat. Jest inny sposób widzenia świata, tworzenia. Oni inaczej do tego podchodzą. Nie twierdzę, że jest brak pomysłów. Nie, tylko po prostu, no, ile możesz grać patatajki, wiesz, te fajne rzeczy. No, coś zaczynasz rozbudowywać, szukasz, poszukujesz, nie wiem, grzebiesz ziemi, nie wiem, jak to określić.
0: Jeździsz na ranczo.
1: Jeździsz na ranczo, tak. I powstają takie, a nie inne kompozycje, w związku z czym nie jestem przekonany, czy ocenianie tych płyt, o których ty mówiłeś, tych pierwszych, w skali takiej samej jak kolejne, jest słuszne. To jest inny Iron Maiden, aczkolwiek ten sam. Wiesz, co mam na myśli.
0: To trochę tak jak na przykład oceniać płytę Chinese Democracy, zestawiając ją z innymi płytami Gunsów, czyli...
1: Dokładnie.
0: To jest zupełnie inna osłona Guns N' Roses, to jest Axel i gdzieś tam, powiedzmy, opary Gunsów, a pozostałe płyty Gunsów, no to wcześniejsze oczywiście albumy, no to 100% Gunsów.
1: I to też nie chodzi o to, że oni byli młodsi, mieli więcej energii, a teraz mają mniej. To nie o to chodzi. Po prostu muzyk jesteśmy muzykami, wiemy, też poszukujemy, w jaki sposób, prędzej czy później zaczynamy kombinować. Kurczę, wiesz, a spróbuję tego, a spróbuję tamtego. I oni, myślę, robią dokładnie to samo, tylko mają większe możliwości. Oni mogą sobie na to pozwolić.
0: I tak samo Grzegorz Kupczyk mógł sobie pozwolić sięgnąć po klasyk zespołu Bon Jovi.
1: Aj, wiem, co masz
0: i nagrać
1: na
0: myśli. Numer Living on a Prayer. Czy była to trochę dla ciebie zdrada metalu?
1: Wiesz co, ja od dłuższego czasu robię przede wszystkim to, na co mam ochotę. Mam ten komfort, że mogę być niezależny, mogę wejść sobie do studia, mogę sobie nagrać wszystko, co chcę i kiedy chcę. I pamiętam, że kiedy nagrywałem ten utwór, akurat byłem w trakcie treningu, autentycznie biegłem sobie, nie wiem, 15 km przeleciałem, a studio, w którym to nagrywałem, było niedaleko mojego rancha. Podbiegłem do studia i ja mówię do Wiesia Wolnika, mówię, Wiesiu, masz wolne? A co chcesz? No chciałem nagrać taką piosenkę. To może przeleć jutro, ja ci przygotuję podkład. On mi ten podkład cały przygotował. Ja na drugi dzień przyszedłem, też biegiem, sobie przetrenowałem, biegłem, zaśpiewałem autentycznie, po czym chciałem wyjść, a Wiechu mówi do mnie, wiesz co, ale tam by się jeszcze przyznał drugi głos. No dobra, to jedziemy drugi głos. Ja czasem nie nagrywam tego po to, żeby to się ukazało, tylko dla własnej radochy. Mm-hmm. Tak się złożyło, że Wiechu mi to zgrał, jak mi to przysłał, mówię, nie no, trzeba coś z tym zrobić. I to nawet nie chodziło o Bon Jovi, to chodziło o piosenkę, którą lubię.
0: Okej. Okay. Jeśli zastanawialiście się kiedykolwiek, jak brzmiałby Bon Jovi akustycznie śpiewany przez Grzegorza Kupczyka, to właśnie za chwilę się przekonacie.

Człowiek z metalu, czyli Krzysiek Sokołowski w Esterok.

0: Van Hoch i numer bracia. Grzegorz Kupczyk, który jest waszym i moim gościem, za chwilę na pewno bardzo chętnie opowie, o co chodzi z tym całym malarskim graniem.
1: Zostałem zaproszony do zaśpiewania kilku utworów do sztuki Circulum Vitae Van Gogh. To jest sztuka o życiu i twórczości Van Gogha. Popełniłem parę piosenek, wydaje mi się, że wyszło bardzo fajnie. Sztuka miała tylko jedno przedstawienie jak dotąd, właśnie w Lublinie, bo twórcy tego projektu są z Lublina. Wyszła z tego płyta. Płyta miała bardzo ograniczony nakład, praktycznie była przeznaczona tylko dla osób, które na tę sztukę przyszły.
0: No i dzisiaj tą muzyką mogą się też cieszyć słuchaczki i słuchacze, tak, Eski Rock dzięki Grzegorzowi.
1: Tylko ty to dostałeś, to prawda. Nikt do tej pory tego nie otrzymał ode mnie, żeby mógł to zaprezentować, ale pomyślałem, że właśnie u ciebie fajnie, bo to będzie takie coś inszego. Jest rockowe, jest fajnie wykonane, fajnie brzmi. No to faktycznie fajnie mieli okazję sobie teraz to posłuchać. Generalnie to piosenek jest więcej, ale myślę, że akurat bracia jest takie patetyczne wręcz.
0: Tak, nastrojowe, patetyczne, wzniosłe, zgadza się. Wybiła 21.58, więc już takimi drobnymi krokami będziemy zbliżać się ku końcówce, jakkolwiek dwuznacznie by to nie brzmiało. Więc wypadałoby zapowiedzieć najbliższe koncerty. I tak się składa, że najbliższe koncerty Grzegorza Kupczyka ze swoją wesołą ferajną będą miały miejsce, dobrze wiem o tym, bardzo śledzę wasze media społecznościowe, jestem na bieżąco,
1: wierny fan, to jest
0: w Gdańsku i w Szczecinie.
1: I będzie mnie kochał mój wierny, nocny kochanek.
0: A czy wierny, to się dopiero dowiesz na koncertach?
1: Stary, znam się już tyle lat, że już nie wierzę w zdradę.
0: Ale oprócz tych koncertów, na których zagramy razem, bo chciałbym zaznaczyć z dumą, że Grzegorz Kupczyk ze swoim składem będzie gościem specjalnym tych koncertów, to Grzegorz gra z nami w ramach swojej trasy. Także wystąpi na przykład między innymi w Hard Rock Cafe tutaj, tak, w Warszawie.
1: 13 listopada.
0: Więc serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że to będzie piątek 13 listopada.
1: Piątek 13, wszystko
0: się zapowiada,
1: zgadza
0: się bardzo pozytywnie.
1: Fantastycznie pozytywnie, tak, bo to jest szczęśliwa cyfra.
0: No oczywiście, że tak. No. Czyli zapraszamy na całą trasę Grzegorza Kupczyka. Oczywiście wszelkie informacje związane z trasą, jak i w ogóle z najnowszym albumem znajdziecie na mediach społecznościowych. Zapraszamy i na stronę Grzegorza Kupczyka, jak i na stronę Mystic, gdzie możecie dowiedzieć się, co u Grzegorza w zespole i w trawie piszczy. Natomiast na zakończenie chciałbym, żebyśmy spięli taką klamrą dzisiejszy program i tak jak zaczynaliśmy od płyty Aperitif i zaprezentowaliśmy dwa kawałki, to tak na koniec kawałek o tytule Naznaczony, do którego zresztą powstał klip, no i też oczywiście z tego albumu. I jeszcze Grzegorz, powiedz na samo zakończenie, jak miałbyś wybrać jeden ulubiony utwór z tej płyty Aperitif, to
1: wiesz,
0: co to było?
1: Wiedziałem, że zadasz takie pytanie. Nie potrafię. Słuchaj, uważam,
0: który
1: że...
0: Który to jest numer? Ósmy? Ten...
1: Po prostu... Jestem zachwycony tą płytą, naprawdę. I nie potrafię wybrać... Dobra, czekaj, dla ciebie to zrobię. Kurczę, nie chcę, trochę pomyślę. Wiesz co?
0: 11.
1: Wiesz co, utwór, który... To może tak, rzeczywiście, on mnie zaskoczył, ten utwór. Utwór, o którym zapomnieliśmy. Przez mrok. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że kiedy już wszystko nagraliśmy, kiedy już był temat zakończony i tacy zadowoleni z Ornetem, dobra, idziemy do domu, już nieprzytomni ze zmęczenia, nagle Mariusz Piętka mówi, ale zaraz, to jest jeszcze jeden numer do nagrania. Jak jeszcze jeden numer? I włącza na mnie i mówi, o kurczę, nie ma tekstu do tego. Mówię do Orneta, wiesz co, Grześ? Weź ty tylko kartkę, ołówek, spieprzaj do góry, napisz coś, nie? Bo on tekściarz. No ale jak to? Idź, napisz. Poszedł. Za 20 minut wraca, to masz. I taką, wiesz, typowa zeszytowa kartka, ołówek wyszkrobane. To masz na... Zaśpiewaj. Dobra. Zaśpiewałem i byłem bardzo nieprzekonany, czy to jest to. Dopiero po zgraniu stwierdziłem, że no, jejku, jest odjazd. To jest bardzo nowoczesny numer, bardzo nowocześnie w sumie brzmiący, nie hard rockowy, ale może mógłbym powiedzieć, że jest... Nie wiem, czy mój ulubiony, ale na pewno jeden z najbardziej interesujących na tej płycie.
0: Czyli w pewien sposób naznaczony, ale naznaczony to tytuł innego kawałka z tej płyty.
1: Tytuł innego kawałka.
0: Który za chwilę posłuchamy na zakończenie.
1: To jeszcze tylko dodam, że teledysk do tego utworu zrobił osobiście kompozytor kawałka, czyli Paweł Oziało.
0: O! No, ciekawostka. Grzesiu, Grześku, bardzo serdecznie ci dziękuję w imieniu swoim, wszystkich słuchaczek, słuchaczy, a także TikTokery i TikTokerów, którzy
1: bardzo
0: dzisiaj...
1: Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy ze mną wytrzymali. Tobie szczególnie.
0: Dzięki, Grzechu. Pozdrawiamy serdecznie, widzimy się niedługo na koncertach, a teraz posłuchajmy jeszcze na zakończenie Grzegorza i jego zespołu.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Taka wisienka na torcie, czyli Państwa wspomnienia.
2: Pani od biologii podkochiwał się przez całe 4 lata, nic z tego nie wyszło.
1: A wiesz, że miałem taką nauczycielkę od języka niemieckiego, ona była od nas starsza tylko 11 lat. I teraz się spotkaliśmy zupełnie niedawno na takim spotkaniu klasowym. Nie uwierzysz.
3: Ona też była.
1: Nie
3: no
1: uwierzysz.
3: Co ty?
1: Dalej ma tylko 11 lat więcej niż my.
3: Pani Margarita uczy cię kolorów i wysyła zdjęcia, żeby ci pokazać, co to jest różowy.
1: Okay.
3: Tak wygląda różowy i tak nie wyglądało niebo.
1: Pani Margarita, bardzo mi się podoba, samo już hasło, nazwa, kto wie, w piątek wieczorem...
3: Musisz kupić kwiaty, pamiętaj.
1: Do Margarity koniecznie kwiaty.
0: No. 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Set Smiles i Psycho Beats. Zaprasza SK Rock. Epic Rock. Największe rockowe hity w symfonicznym wydaniu. Metallica, AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Nirvana i wiele więcej. Na scenie m.in. Krzysztof Sokołowski, Kasia Moś, Wojtek Cugowski, Mateusz Ziółko oraz Cooperate Orchestra pod batutą Adama Domurata. Poznań 25 października, Wrocław 7 listopada, Warszawa 16 kwietnia. Bilety na visualproduction.pl. Poleca SK Rock.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
4: 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam Was i zapraszam. Fundacja Instrat opublikowała raport pokazujący, ile Meta, czyli właściciel między innymi Facebooka oraz Instagrama, zarobił na wprowadzeniu w błąd Polek i Polaków. Zdaniem wielu komentatorów i też ekspertów, koncern od lat czerpie potężne zyski z rozpowszechniania tzw. fałszywych reklam. 760 milionów złotych, nawet tyle Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na ich emisji w naszym kraju. To ponad 1/3 ich całkowitych rocznych przychodów osiąganych na naszym rynku i ponad 3 razy więcej niż wskazywały ujawnione przez Reutersa wcześniejsze wewnętrzne szacunki własne Mety w odniesieniu do przychodów globalnych koncernów. Każdego dnia użytkownicy platform bombardowani są fałszywymi reklamami i pozostają bez realnej ochrony. Dlaczego tak się dzieje? Co mogłoby skutecznie powstrzymać ten proceder? W studiu ekspert dr Jarosław Kopeć, współautor raportu, o którym mówiłem przed chwilą i zarazem kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Witam Ciebie w gościnnych programach drogowskazów.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego, Jarku, w ogóle powstał ten raport? Co było główną motywacją do sporządzania tego konkretnego dokumentu?
2: My jako Instrat jesteśmy fundacją, która działa już od ponad 10 lat i zajmujemy się co do zasady wprowadzaniem do polityki i życia publicznego takiego racjonalnego oglądu sytuacji i rozwiązywania problemów. Znaczy orientacji na to, żeby te problemy rozwiązywać. No jeden z obszarów, którymi się zajmujemy od już bardzo dawna, jest gospodarka cyfrowa, czyli to, w jaki sposób rozmaite technologie cyfrowe pojawiają się w naszych życiach, funkcjonują w gospodarce, w polityce, w społeczeństwie. No i my zajmujemy się dostarczaniem danych i analiz, które mają wzmacniać naszą politykę publiczną, żeby ona się dobrze z tym mierzyła. No i w ramach naszej polityki cyfrowej, no po pierwsze od dawna zajmujemy się wspieraniem jakichś wdrożeń europejskich regulacji w Polsce, ale też zajmujemy się z takim dużym impetem przez ostatni rok zagadnieniem suwerenności cyfrowej. To jest takie pojęcie, które można usłyszeć często i ono znaczy różne rzeczy, ale najprościej można je wytłumaczyć jako walkę o to, żeby te międzynarodowe platformy, które działają także w Polsce, odpowiadały przed polskim i europejskim prawem. Innymi słowy, by politycy, których wybieramy, mieli możliwość kontrolowania i regulowania tego, w jaki sposób te platformy działają. No i Meta jest jedną z tych platform, które działają w Polsce, ma ogromny zasięg i ogromny wpływ na to, co się dzieje w Polsce. No i dlatego postanowiliśmy przygotować ten raport. On też powstał na zamówienie kancelarii SKP, która zajmuje się podobnymi sprawami. No i przygotowaliśmy ten raport, żeby ocenić skalę tego zjawiska, bo mieliśmy dane na temat globalnych przychodów Mety. Istotnie te dane podane przez Reutersa o tym, że 10% globalnych przychodów spółki pochodzi z reklam o charakterze oszukańczym, czy tam oni to formułują jako reklamy o podwyższonym ryzyku prawnym. No jest dość szokujące, to znaczy mamy do czynienia z gigantyczną globalną korporacją, która 10% pieniędzy bierze no, od zorganizowanych grup przestępczych.
1: Tak,
2: no i chcieliśmy sprawdzić, jak to wygląda w Polsce, no i wyniki są dość porażające. Istotnie ta skala jest gigantyczna.
1: Wasze ostrożne szacunki potwierdzają, że udział skamów w sumie reklam emitowanych na platformach Mety w Polsce jest bardzo wysoki. O jakich skamach mowa, jakich oszustwach? Gdybyś mógł chociaż jeden przykład.
2: Ja doprecyzuję, że my nie piszemy w raporcie tak dokładnie o skamach. Mówimy o reklamach o podwyższonym ryzyku prawnym, które nazywamy reklamami oszukańczymi. Wśród nich lwią część stanowią skamy, ale to są nie tylko one, natomiast pozostałe kategorie tych reklam są jeszcze gorsze, no bo mówimy o reklamach na przykład zawierających treści seksualne, z niekonsensualne albo z udziałem osób nieletnich. Mówimy o różnych formach propagandy i różnych rodzajach wpływu, więc skamy są jednym z rodzajów tych reklam, niekoniecznie najgorszym. Jakie to są reklamy w praktyce? To, co najczęściej widzimy i co jest najbardziej rozpowszechnione i o tym najwięcej się dyskutuje w tej chwili, to są takie reklamy, które powstają z wykorzystaniem rozmaitych narzędzi sztucznej inteligencji, które wykorzystują wizerunek osób publicznych do tego, żeby reklamować fałszywe produkty. Najczęściej to są fałszywe produkty finansowe. To brzmi bardzo tak fachowo może, ale w skrócie chodzi o to, że wyświetlają grafikę z twarzą na przykład prezydenta Nawrockiego, albo na przykład z Adama Glapińskiego, albo na przykład Rafała Brzoski, albo innego biznesmena.
1: Sam się na to natknąłem nieraz.
2: Tak, który jest zmontowany w jakąś taką dynamiczną scenę, na przykład oto zatrzymuje go jakaś służba mundurowa pod zarzutem tego, że chciał ujawnić Polakom sposób, w jaki można się bogacić. I dlatego jest zatrzymywany. No i jeśli ktoś kliknie w tę stronę, to trafi na przykład na podrobioną stronę Ministerstwa Finansów, która będzie go zachęcała do tego, żeby przelał pieniądze na jedno albo drugie konto, bo w ten sposób może wreszcie skorzystać z tego sposobu na bogactwo, na osiągnięcie bogactwa, z którego korzystają ci najbogatsi Polacy. I to jest jeden z przykładów. ale jest ich wiele też innych. Niektóre z nich to są reklamy takich no, nielicencjonowanych produktów medycznych. W skrócie to są sprzedawcy po prostu jakichś magicznych eliksirów. Czasami to jest wciąganie w phishing tak zwany, czyli w ten rodzaj oszustw, który polega na wyłudzaniu danych na przykład do logowania do banku albo do jakichś usług. Mhm. Są różne rodzaje tego, różne reklamy tego rodzaju.
1: Mhm. 760 milionów złotych, Jarku, nawet tyle Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na emisji tych fałszywych reklam w Polsce. Skąd wam wyszła taka potężna suma? W jaki sposób została wyliczona?
2: No oczywiście, już tłumaczę. Warto tutaj na wstępie powiedzieć, że to są szacunki. My robimy te szacunki dlatego, że Meta nie chce powiedzieć, ile tego jest. Znaczy Meta była wielokrotnie pytana na różne sposoby i w różnych formach o to, żeby te dane podać. Oni się od tego migają. No nie dziwię im się za bardzo, no bo gdyby pokazali te liczby, to pokazaliby, że wiedzą, ile zarabiają na nielegalnej działalności. No więc przyznaliby się niejako do winy.
1: Oczywiście.
2: Więc rozumiem oczywiście ich motywację. No w takiej sytuacji badacze mogą podjąć dwie decyzje. Mogą albo uznać, że po prostu nie da się ustalić tego z całą pewnością i po prostu tego nie robić, no i wtedy firmie to uchodzi płazem. Albo mogą w oparciu o to, co ta firma udostępnia, spróbować to oszacować. No i my wybraliśmy tę drugą ścieżkę. Na szczęście funkcjonuje w Unii Europejskiej akt o usługach cyfrowych, potocznie zwany DSA, który wprawdzie nie jest jeszcze zaimplementowany w Polsce, ale to ze względu na charakter tych przepisów, one już obowiązują, niezależnie od tego, czy my je wdrożyliśmy w Polsce, czy nie. No i ten akt o usługach cyfrowych nakłada na Metę taki obowiązek, że oni muszą udostępniać niezależnym ośrodkom, takim jak na przykład nasza Fundacja Instrat, dane na temat reklam, które są emitowane na platformach. I my możemy sobie z tych danych korzystać. I chociaż Meta robi bardzo dużo, żeby było nam trudno, żeby to nam się nie udawało i żebyśmy się bali wyciągać jakiekolwiek wnioski, no to nie daliśmy się jakoś przestraszyć i zrobiliśmy to. No i w skrócie pobraliśmy gigantyczne ilości reklam za pośrednictwem tej biblioteki reklam. Mhm. Następnie weryfikowaliśmy, czy dane reklamy zostały usunięte, bo Meta, kiedy usuwa reklamę, to odnotowuje w tym rejestrze. No i uznaliśmy, że oni wiedzą, które reklamy są oszustwami, które nie. No bo jeśli usunęli jakąś reklamę, no to ustalamy i przyjmujemy, że w związku z tym jest to reklama o tak zwanym podwyższonym ryzyku prawnym. Mhm. No więc my nawet nie próbujemy weryfikować tego po nich. No, ufamy ich ocenie sytuacji. No i następnie pobraliśmy dane na temat zasięgu tych reklam, które zostały usunięte. Ustaliliśmy na podstawie przeglądu literatury, ile może kosztować emisja takich reklam. No i tak, oczywiście teraz to brzmi jak taka prosta operacja matematyczna, to nam zajęło trochę więcej czasu, mhm. ale co do zasady jest to zasięg tych reklam pomnożony przez częstość wyświetleń, pomnożony przez tak zwany współczynnik CPM, czyli taką branżową wartość emisji. No i tak to policzyliśmy, zweryfikowaliśmy to z ekspertami, z różnymi ośrodkami. To było dość trudne, bo jest w Polsce dużo biznesów, które zależą od Mety bardzo, więc wielu ekspertów nie chce otwarcie mówić o tym, bo ich biznes zależy od tego, czy mają dobre stosunki z Metą. Mhm. No ale udało nam się to wskazać. I ten szacunek wygląda właśnie tak, jak wygląda. Czyli, że 37% przychodów polskiej spółki Mety pochodzi z reklam oszukańczych.
1: Meta oczywiście zareagowała na opublikowany przez Fundację Instrat raport informujący o tym, że ponad 1/3 przychodów tego technologicznego giganta na polskim rynku pochodzi z fałszywych reklam emitowanych w sieci. Firma twierdzi, że raport to fikcja. Ten raport to fikcja stworzona na zamówienie, która służy wprowadzaniu opinii publicznej w błąd. Raport został zamówiony przez kancelarię prawną reprezentującą osobę, która nas pozwała. Opiera się na błędnych założeniach, nieprawidłowych definicjach i małej próbie badawczej, podaje Meta w swojej odpowiedzi przekazanej Business Insiderowi, jak wyczytałem. Poproszę, Jarku, o taki krótki komentarz do odpowiedzi Mety.
2: Po pierwsze, bardzo się cieszę, że Meta postanowiła się odnieść. Skłonienie tego koncernu do tego,
1: co nie jest takie częste wcale, tak, prawda, w przypadku tej firmy.
2: Tak, skłonienie tego tak dużego koncernu do tego, żeby w ogóle odpowiedział na jakieś zarzuty, jest już dużym osiągnięciem. Bardzo chciałem podyskutować o tej krytyce z przedstawicielami Mety podczas posiedzenia komisji sejmowej, które miało miejsce w ubiegłym tygodniu w czwartek, na które zarząd polskiej spółki Mety był zaproszony, ale nie zdecydował się pojawić. Podobnie liczyli na tę rozmowę wiceminister Dariusz Sanderski albo pani Małgorzata Rozenek-Majdan, która też się pojawiła. Nie udało nam się doczekać tej odpowiedzi. Liczyłem na to, że rozwinął te zarzuty, więc teraz mogę tylko zgadywać, co mają na myśli. Co się tyczy małej próby badawczej, którą nam zarzucają, to jest ich wina. To znaczy Meta ogranicza ilość danych, jakie możemy pobrać każdego dnia. Mhm. Dość powiedzieć, że Meta udostępnia na swojej platformie w Polsce około 300 000 reklam dziennie. natomiast nam pozwala pobierać maksymalnie 50 tysięcy. Czyli żeby pobrać jeden tylko dzień, my musimy pobierać 6 dni. Ale jednocześnie w czasie tego procesu pobierania, który trwał około 2 miesięcy, zdarzało nam się trafiać po prostu na nieznany błąd w czasie pobierania, który się pojawiał absolutnie znikąd. No ja rozumiem, że Meta wiedziała, że to ja pobieram te dane, no bo musiałem zweryfikować swój dowód osobisty przed rozpoczęciem tego procesu. No i mogli się domyślać, że szukamy informacji o reklamach oszukańczych, co się dało wywnioskować z tych zapytań, które kierowaliśmy do bazy. No ale no w każdym razie nie udało nam się to zrobić ze względu na Metę, więc zrobiliśmy najlepiej, jak się dało. Najlepiej, jak nam ta Meta pozwalała. Co się tyczy definicji i całej metody, no to ona jest w pełni transparentna. No, Instrat tym się różni od innych ośrodków, którym zdarza się wypowiadać w takich sprawach, że my w naszym raporcie opisaliśmy krok po kroku cały nasz proces, jest w pełni transparentny, łącznie ze wszystkimi założeniami. Teraz Meta oraz inni mogą nas krytykować właśnie dlatego, że my niczego nie ukrywamy. I zachęcam do rzetelnej krytyki i analizy tego, co napisaliśmy, bo działamy w duchu open source, wszystko jest otwarte i jasne. Natomiast, no cóż, niewiele więcej mogę powiedzieć. Wśród tych uwag, które Meta formułuje, są też oczywiste manipulacje. Mogę je oczywiście rozwinąć, ale nie chcę ich przetaczać jeszcze raz, żeby nie podtrzymywać ich życia w obiegu informacyjnym. Mhm. Natomiast ostatecznie to ja się zgadzam, że Meta wie lepiej, ile zarabia na oszustach. To znaczy, my zrobiliśmy szacunki, one są opisane w taki sposób, że każdy może je powtórzyć i zweryfikować nasze ustalenia. Mhm. Natomiast Meta, jeśli uważa, że jest te szacunki nie odpowiadają rzeczywistości, to zachęcam ich do tego, żeby ujawnili swoje faktury, które wystawili oszustom, ale pod warunkiem, że pokażą faktury nie tylko z polskiej spółki, ale też z tej irlandzkiej i amerykańskiej. Mhm. I ja deklaruję publicznie, kiedy Meta pokaże te dane, ja je zweryfikuję razem z dobrym księgowym i ustalimy, że istotnie Meta zarabia na przykład nie 760 milionów, ale na przykład 200. Mhm. Ja wtedy deklaruję, że publicznie powiem, i nie będę się krygował, powiem, że moje szacunki były zawyżone, to jest nie 760, ale na przykład 200.
1: Meta, Jarku, informuje też o swoich działaniach, które mają na celu zapobieganie publikacji właśnie takich fałszywych reklam teraz i w przyszłości. Czy te działania według Fundacji Instrat są wystarczające? Jaką masz opinię na ten temat?
2: Absolutnie nie są i nie musimy się tu nawet posiłkować naszą opinią. CERT, czyli ośrodek działający w ramach NASK-u, czyli Publicznego Instytutu Badawczego, przeprowadził taki eksperyment, to znaczy oni skierowali do Facebooka 122 zgłoszenia. W takim eksperymencie porządnym, dobrze udokumentowanym, wybrali 122 reklamy, które zgłosili do Facebooka i monitorowali, czy zostały usunięte. No i w 106 przypadkach, czyli w 86%, te reklamy nie zostały usunięte. A zostały usunięte tylko w tych tam 10 przypadkach, a w 6 przypadkach nie było żadnej odpowiedzi. No czyli najlepsi w kraju eksperci od oszustw internetowych, którzy zjadają zęby na tym temacie, którzy zajmują się tym jako wykonawca po prostu przepisów publicznych i stoją na straży naszego bezpieczeństwa w internecie, bardzo starannie wybierają reklamy, które nawet powinno się usunąć, zgłaszają je i udaje się ze 122 usunąć tylko 10. No to jest, no nawet nie wiem w zasadzie jak to nazwać. No, w najlepszym przypadku jest to lekceważenie. To znaczy, jeśli eksperci CERT-u zgłaszają te rzeczy, to ja im ufam, że oni wiedzą, co robią. I to jest w najlepszym wypadku zachowanie Mety jest lekceważeniem, no a w najgorszym jest po prostu świadomym działaniem. Ja nie wiem, jaka tam jest intencja, ale ten system absolutnie nie działa. Natrafiłem na taki przykład ostatnio. Jeden z użytkowników zrobił zrzut ekranu jednej z reklam i wrzucił ją do AI Mety, czyli do tej sztucznej inteligencji Mety i zapytał, czy to skam. No i AI Mety odpowiedziało, tak, to oczywisty przykład skamu. Czyli oni nawet ich sztuczna inteligencja wie, że to jest oszustwo, ale ona i tak kręci się na platformie.
1: Użytkownik produktów Mety, na przykład Facebooka, ma ograniczone możliwości obrony przed masową kampanią oszustów. Dlaczego?
2: Powodów jest wiele. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że zaniedbywaliśmy platformy. To znaczy, przez wiele lat wielu z nas wydawało się, że one tak per saldo przynoszą nam dobro, więc nie dotykajmy ich za bardzo. Mhm. One też rozwijały się bardzo, bardzo dynamicznie, podjadając inne media i rosły jak na drożdżach. No dlatego dzisiaj mamy do czynienia z międzynarodową korporacją, no, dla której nawet kara idąca w miliardy złotych jest nieistotnym wydatkiem, który mogą sobie gdzieś tam wliczyć. Natomiast rzeczy się dzieją i zmieniają. Najważniejszą zmianą, która miała miejsce w tym obszarze, jest DSA, czyli ten akt o usługach cyfrowych. Mhm. On nie został jeszcze wdrożony w Polsce, czego bardzo żałuję, bo wdrożenie go w Polsce znacząco poprawiłoby sytuację użytkowników. Mhm. No bo wdrożenie DSA doprowadziłoby do tego, że użytkownik Facebooka, czy Instagrama, czy WhatsAppa, bo pamiętajmy, że WhatsApp też należy do Mety.
1: Tak, tak,
2: bo
1: tak.
2: Często myślimy o nim jako jakimś takim oderwanym narzędziu, ale to jest ta sama firma. Mhm. No, po wdrożeniu tego DSA w Polsce użytkownik z Polski mógłby zgłaszać te reklamy nie tylko do samej Mety, która wiemy, jak się odnosi do tych sytuacji, ale miałby też urząd wyspecjalizowany, który zajmowałby się dokładnie tym i mógłby działać. Dlatego liczę na to, że uda się w końcu to DSA w Polsce wdrożyć. No, możemy też zgłaszać te reklamy w inne miejsca, ale no, najważniejsze jest budowanie jakby politycznego poparcia, bo politycy ostatecznie robią to, ostatecznie w jakiś tam sposób, tak, ale jakoś robią to, czego społeczeństwo chce. Więc dlatego tak bardzo się cieszę, że ten nasz raport jest tak szeroko komentowany, bo ja już czuję jakby, że dla polityków teraz walka z Metą na temat tych oszustw jest ważnym zadaniem. I widzę, że się w to angażują. Też nasz raport wylądował już w Komisji Europejskiej i na rozmaitych innych gremiach już jest dyskutowany. Polska dołącza go do dokumentacji procedur mających na celu zweryfikowanie, czy Meta działa legalnie, czy nielegalnie. Mhm. I liczę na to, że ten moment nie osłabnie, ale musimy się domagać też od polityków, żeby po prostu po pierwsze wdrożyli DSA, ale po drugie naciskali dalej i nie ustawali w tej walce, no bo w ostatecznym rozrachunku zależy nam też na tym, żeby Polska nie skapitulowała przed po prostu amerykańską firmą.
1: Unikalny i pewny sposób na zarabianie pieniędzy wyjawiony przez celebrytę, czy możliwość wzbogacenia się na rządowym programie inwestowania w spółki państwowe. Takie informacje umieszczane przez oszustów w reklamach, które znajdziemy na platformach społecznościowych, mają skłaniać do kliknięcia w link prowadzący potem do stron, których celem jest nam zaszkodzenie. Po prostu emocje przykuwają uwagę, dlatego niektóre z tych treści są szokujące. Przerobione zdjęcia celebrytów pokazujące ich nagich, pobitych, aresztowanych w szpitalach czy po wypadkach. Nagrania udające, że pochodzą z telewizji informacyjnej lub znanego portalu z wiadomościami. Wszystko po to, żeby nami wstrząsnąć, zaniepokoić, zaciekawić, skłonić do podążenia ścieżką przygotowaną przez cyberprzestępców. O tym dziś w Drogowskazach na moje pytanie odpowiada dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Michał Poklękowski, do rozmowy z Jarkiem wracam już za chwilę.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: I pora na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie po raz drugi. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skierował w sierpniu do Komisji Europejskiej formalny wniosek o nałożenie na koncern Meta kary w wysokości 250 milionów euro. Powodem było ignorowanie przez koncern ponad 80% zgłoszeń dotyczących oszukańczych i szkodliwych reklam, w tym reklam wykorzystujących wizerunek znanych osób na Facebooku i Instagramie. Podobny problem dotknął dziesiątki polskich osób publicznych, w tym polityków i dziennikarzy. Na przykład celebrytów również. I dziś o tym w drogowskazach w roli eksperta cały czas jest dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Witam Ciebie, Jarku, po raz drugi.
2: Cześć, witam Was.
1: Czy Polska jest dla Marka Zuckerberga tak dochodowym rynkiem, że nie opłaca mu się tutaj ograniczać działalności oszustów? Ile jeszcze pieniędzy można wycisnąć z nabranych na deepfake'i Polaków? Pyta Twój kolega Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat. No właśnie, Jarku, z jakiego powodu Meta tak się ociąga, jest tak słabo skuteczna w ograniczaniu tego procederu, bo takie są zarzuty ekspertów?
2: To jest pytanie o intencje i ja nie znam intencji, które mają przedstawiciele Mety. Mogę jedynie spekulować, jakie mogą być hipotetyczne wyjaśnienia. Natomiast intencje to są takie sprawy, które trudno mi na podstawie dowodów, które mam, wskazać. Pierwsza rzecz, którą wydaje mi się Polacy powinni rozumieć na temat samych siebie, to jest to, że my jesteśmy gigantyczną gospodarką. No w zależności od momentu pomiaru i od pewnych szczegółowych kryteriów, Polska jest 20. gospodarką na świecie, większą na przykład niż Tajwan, z którego pochodzą półprzewodniki albo masa innych krajów. Tak na nas też patrzą zagraniczne koncerny, bo my mamy chyba takie poczucie, że jesteśmy jakimś małym, nieznaczącym pyłkiem na geopolitycznej mapie świata. No i to pojęcie, przynajmniej to wyobrażenie, przynajmniej w sensie gospodarczym, nie ma związku z rzeczywistością już dzisiaj. Jesteśmy dużą gospodarką w poważnym, istotnym państwie i jeśli ktoś na nas patrzy w inny sposób, to nie dlatego, że taka jest rzeczywistość, tylko dlatego, że ma jakieś uprzedzenia, ale przede wszystkim mamy je my sami wobec siebie. Dla koncernu Meta jesteśmy bardzo dużym rynkiem. Meta czerpie miliardy złotych rocznie z polskiej gospodarki. Jest to tym łatwiejsze, że mamy relatywnie słabą alternatywę wobec nich. To jest jednak koncern monopolistyczny. Pomaga im też to, że amerykańska polityka od lat wspiera amerykańskie biznesy, więc rozmaite próby regulowania ich działalności spotykają się z reakcją ambasady, która z jakiegoś powodu ma jeszcze dość duże przełożenie na polskich polityków. Okazuje się, że te oszustwa w Polsce też są istotnym komponentem tych przychodów. To znaczy, nie dość, że jest to duży rynek, to jeszcze rynek, na którym można relatywnie bezkarnie

0: zarabiać na wspieraniu zorganizowanych grup przestępczych, no bo należy pamiętać, że te organizacje przestępcze, które zamieszczają te fałszywe reklamy i wyłudzają od nas pieniądze, no to są dość dobrze zorganizowane przedsiębiorstwa, które myślą o swojej działalności jako o biznesie, który musi się opłacać, które testują różne metody, wybierają optymalne podejścia, mają procesy, no to są poważne organizacje. No i one wybierają sobie Polskę, no bo to jest duży kawałek dużego rynku. No Meta ewidentnie na tym zarabia. I teraz, gdy pytam o intencje, czy to jest tak, że oni nie zdają sobie sprawy ze skali problemu i po prostu pod nosem im się ci oszuści panoszą? No mam nadzieję, że dzięki naszemu raportowi może się zastanowią, że może jednak to jest poważna sprawa, także wydaje mi się, że mogą, jeśli tak jest prawda, to mogą być nam wdzięczni za zbadanie, jak to wygląda w ich ogródku. No natomiast można rozważać też, jako hipotetyczny scenariusz, taką sytuację, w której Meta wie o tym, że ten proceder ma miejsce, natomiast jest on dla niej rentowny. To są reklamodawcy, to są pieniądze, więc może też mieć ograniczoną motywację do tego, żeby z tym walczyć. No ja nie rozstrzygam, jaka jest motywacja. Żeby się tego dowiedzieć, trzeba by mieć inne narzędzia niż te, którymi ja dysponuję. Natomiast wiem skądinąd, że polskie organy władzy publicznej skierowały do Mety rozmaite pytania i zajmują się tą sprawą, więc mam nadzieję, że dowiemy się więcej w toku tych postępowań.
1: To jest ciekawe. Wartość samych oszustw, które te reklamy rozpowszechniane przez Metę umożliwiają, jest zdaniem fundacji, którą reprezentujesz w drogowskazach, czyli Fundacji Instrad, większa niż koszt emisji tych reklam. Jak to można zrozumieć?
0: No to jest dość prosta w sumie sprawa. Wyobraźmy sobie zwykły przykład. Chcę sprzedać telewizor i no chcę się ogłosić, że chcę sprzedać ten telewizor, więc zamieszczam reklamę. Jeśli chcę sprzedać telewizor za 1000 zł, powiedzmy, to ile uważam, że należy przeznaczyć na reklamę? No pewnie mniej niż na tym zarobię, no, prawda? Tak. No więc załóżmy, że na tym telewizorze bym zarobił 300 zł marży. No to nie wiem, 100 wydam na reklamę? To dość dużo. Wydać 1/3 potencjalnego przychodu na reklamę. To dość dużo. No ale kwintesencja jest taka, że na reklamę wydajemy mniej niż mamy zamiar zarobić na tym, co za pomocą tej reklamy osiągniemy. No i te zorganizowane grupy przestępcze, które nabierają Polaków i naciągają na pieniądze, no to są, tak jak mówiłem, racjonalne, znaczy przestępcze, ale wciąż jakby racjonalne biznesowo organizacje. No i one się nie angażują w działalność, która się nie opłaca. No, oszukańcze reklamy na platformach Mety są od lat, więc oni już mieli czas sprawdzić, czy to działa. Najwyraźniej uznali, że działa, no więc kontynuują proceder. No a skoro wydają na reklamę na przykład 760 milionów rocznie, no to ile z tego wyciągają? Raczej więcej niż mniej, prawda? No bo wydaje się, że nie przepalają pieniędzy bez sensu na tę działalność. No więc z tego punktu widzenia należy się zastanawiać, ile to może być. No i są te szacunki, na przykład te 500 milionów, które policja wskazuje. Nie potrafię powiedzieć ile, ale na pewno więcej niż Meta zarabia na emisji, prawdopodobnie wielokrotnie więcej. Więc mówimy o szkodach wyrządzanych Polakom w kwotach miliardowych.
1: Deepfake'i zalewają sieć, no taką mam aktualnie rzeczywistość, nie tylko w social mediach, a w tym produktach Mety. W jaki sposób możemy się przed nimi chronić? A może jesteśmy już dzisiaj, Jarku, totalnie bezradni wobec tego schematu, który opanował przestrzeń, cyberprzestrzeń?
0: To sobie pozwolę na taki osobisty wątek.
1: Zapraszam.
0: Ja się zajmuję tymi rozmaitymi sprawami związanymi z technologiami cyfrowymi i tym, jak one działają na społeczeństwo od kilkunastu lat. Poświęciłem doktorat tej pracy, napisałem 2 magisterki wcześniej na ten temat. Jakby interesuje mnie ten temat od bardzo dawna. W nim jest taki centralny problem, który jest trochę trudny do rozwiązania. Te firmy mają taką siłę, bo my im ją dajemy. To znaczy, według mojej wiedzy nikt nikogo nie zmusza, żeby zainstalował sobie Facebooka, Instagrama albo WhatsAppa. Ale my to robimy. On jest za darmo, nie musimy za niego płacić, jest dość wygodny w obsłudze, przynajmniej wystarczająco wygodny w obsłudze. No więc my się tak uzależniamy od tego, wciągamy swoich przyjaciół, zwłaszcza osoby, które mają małe dzieci, mogą się o tym przekonać, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje u innych dzieci ze żłobka i kto kiedy idzie na jakie urodziny, no to trzeba założyć WhatsAppa, które należy do Mety, żeby śledzić, co tam się dzieje na osiedlu albo gdzieś tam indziej, w jakiejś grupie zainteresowań trzeba używać Facebooka i tak dalej. No i te firmy uwłaszczają się na tym, co my im mówimy o sobie i zagospodarowują te dane na nasz temat po to, żeby sprzedawać nam rzeczy, w tym oszustwa, ale też skłaniają nas do nadmiernej konsumpcji, podtrzymują w nas jakieś takie bardzo wrogie nastawienie do innych obywateli często, demolują nam politykę, jakby robią bardzo dużo złych rzeczy. No i każdy prawie z nas, no może nie każdy, ale wielu z nas zapytani tak wprost, czy nam się podoba to, co Meta robi na przykład sprawie o reklam oszukańczych, no powiedział, że nie, no oczywiście, że nie, no nabieranie ludzi słaba rzecz. Ale jednak korzystamy z tych aplikacji. I ja nie obwiniam za bardzo, znaczy nie chciałbym obwiniać użytkowników indywidualnych, no bo wszyscy mamy bardzo dużo do zrobienia w ciągu dnia, trudne wyzwania, problemy, czy my naprawdę chcemy poświęcać swoją energię na to, żeby przekonywać w grupie sąsiedzkiej, żeby nie używać WhatsAppa? No może nie. I to jest właśnie ten centralny problem. Jakby to my dajemy tę siłę, ale my nie chcemy im jej zabrać. Więc ja z pełnym zrozumieniem, że to jest trudne, bo tak jak już wcześniej mówiłem, zachęcam do presji na polityków, którzy mogą najwięcej zrobić w tej sprawie, na wdrożenie DSA, na trzymanie tych platform przed odpowiedzialnością, nagłaśnianie tych spraw, dyskutowanie o tym. I bo naprawdę politycy mogą użyć narzędzi, które mogą tę sprawę w dużej mierze rozwiązać. Tę i wszystkie inne, które nas martwią w tym obszarze. Bo polityka jest tą formą zbiorowego działania, która jest zaprojektowana po to, żeby sobie radzić z takimi rzeczami. Ale są też indywidualne wybory, więc wydaje mi się, że warto zastanowić się, czy naprawdę chcemy siedzieć na tych platformach. Może warto nakłonić znajomych, żeby zamiast na WhatsAppa przenieść się na Signala chociażby, gdzie te ryzyka związane z danymi nie są tak istotne. To używa się tych aplikacji prawie tak samo, wyglądają prawie tak samo i jakby ta przesiadka nie jest trudna. Ja wiem, testowałem to na członkach swojej rodziny i przyjaciołach, udaje się. No i to już jest dobry ruch. To już te platformy dostają sygnał, że nie akceptujemy tego, co robią. Oczywiście, ja rozumiem, że nie każdy chce toczyć tę walkę, ale jeśli ktoś ze słuchaczy ma ochotę, to zachęcam do tego, żeby poszukać alternatyw, zastanowić się, czy naprawdę warto siedzieć na Facebooku, czy może nie.
1: Firma Meta twierdzi, że nie istnieje jedno rozwiązanie pozwalające całkowicie wyeliminować tak zwane oszukańcze reklamy. Co mogła mieć na myśli?
0: To jest bez sensu. No bo zobaczcie państwo, w ubiegłym tygodniu było przesłuchanie, znaczy dyskusja na komisji sejmowej, na której dotycząca naszego raportu, gdzie nie zjawili się przedstawiciele Mety, natomiast zjawili się przedstawiciele na przykład branży telewizyjnej, albo branży hazardowej, albo rozmaitych innych branż. Na przykład przedstawiciele branży telewizyjnej, nadawców, mówią, no są rozżaleni, ponieważ oni, gdyby pozwolili w telewizji emitować te reklamy, to już by nie mieli tej telewizji, ponieważ są przepisy, kary, regulacje, nadzór i tak dalej i oni ponoszą odpowiedzialność za to. No Meta twierdzi, że ona nie ponosi odpowiedzialności za reklamy emitowane na swoich stronach. No to jest moim zdaniem zupełnie wywracanie kota ogonem. No jakby algorytmy Mety, które sprawiają, że ty widzisz inne reklamy niż ja, wiedzą o nas bardzo dużo i podsuwają nam to, co najlepiej na nas zadziała. No i te oszustwa są celowane do osób, które są na nie najbardziej podatne. Więc oni w ich algorytmy w sposób taki najbardziej cyniczny z możliwych adresują oszukańczą reklamę na przykład do naszych babć, albo do osób, które nie wiedzą za dobrze, jak się bronić. Na przykład do osób, które nie słuchały twojego podcastu, bo może nie są tak uwrażliwione na to, żeby uważać na podejrzane reklamy. No i to jest, no, trudno mi przyjąć taką interpretację, że to nie jest aktywny udział. W ostatnich dniach niemiecki sąd przyjął tę dokładnie argumentację. Tak. Liczę na to, że tę samą argumentację przyjmie polski sąd w toczących się postępowaniach przeciwko Mecie. No i że ten sąd przyjmie też Komisja Europejska i w końcu ukaże Metę w sposób, który może się okazać dla nich naprawdę dotkliwy.
1: No bo musimy podkreślić, Jarku, to, że problem z masową emisją tak zwanych oszukańczych reklam nie dotyczy tylko Polski, prawda?
0: Oczywiście, że nie. To jest problem absolutnie globalny. Tak. W każdym kraju obywatele padają ofiarą tych oszustw. Nie w każdym kraju jest to jeszcze tak dobrze przebadane, jak w tej chwili u nas, dzięki naszemu raportowi, ale pojawia się tych informacji coraz więcej. I też są różne regionalne formy tych reklam oszukańczych, ale też no my w Polsce dyskutujemy o reklamach. My na przykład w Polsce dyskutujemy o tym, w jaki sposób rosyjska propaganda jest obecna na platformach Mety, a w innych częściach świata inne rodzaje propagandy są bardziej nośne.
1: Jasne.
0: No, czytaliśmy bardzo drastyczne doniesienia z Birmy na temat tego, w jaki sposób tam platformy wspomagały ludobójstwo i robią to w różnych innych zakątkach świata także. I wszędzie ten problem istnieje i dlatego bardzo mi się podoba ten taki sposób komunikowania tego ze strony Polskiego Ministerstwa Cyfryzacji, które natychmiast zaniosło tę sprawę z Polski na forum międzynarodowe, unijne i buduje koalicję państw, które chcą walczyć z metą w tej sprawie, ponieważ obywatele Belgii, Francji, Szwecji czy Portugalii też padają ofiarą tych samych reklam.
1: Właśnie, czy można jakkolwiek nauczyć się rozpoznawać tak zwane fałszywe reklamy, na przykład na Facebooku? Czym one się charakteryzują? Może mają jakieś części wspólne? No niektóre są aż absurdalne dosłownie.
0: Tak, niektóre są aż absurdalne, ale to jest być może kwestia naszej wrażliwości.
1: No pewnie tak.
0: Ja używam internetu od dość dawna internet jest taką ważną częścią mojego życia. Ja się interesuję tym, co się tam dzieje i tak dalej. No więc obserwowałem, jak zmieniały się skamy. Niedawno na przykład dostałem bardzo osobliwą wiadomość o tym, że jakaś być może sztuczna inteligencja bardzo dobrze skonstruowała przekaz, biorąc pod uwagę to, czym się zajmuję w pracy, ponieważ oferowała mi skam na to, że załatwi mi dostęp do danych. Że to jest jakby ten wabik, na który może ja zareaguję. No ja jestem jakoś tam stosunkowo wyczulony, ale tak, no jakby pierwsza rzecz, na którą należy uważać, to tak jeszcze z takiej higieny dotyczącej e-maili, to po prostu na e-mail od dziwnych nadawców, bo jakby każdy może do nas napisać, żebyśmy mu przelali pieniądze i to niekoniecznie jest operator naszej sieci komórkowej. Warto sprawdzić adres, z jakiego przyszła wiadomość, zastanowić, czy to jest ten sposób, w jaki zazwyczaj się komunikujemy, ale też po prostu zawsze, jeśli cokolwiek wzbudzi nasze wątpliwości, to nie wstydzić się zadzwonić po prostu do tej instytucji, która się do nas dobija i się upewnić, że to jest od nich wiadomość. Tak. To jest najprostszy sposób. Nikt nam tego nie poczyta jako jakieś bycie natrętem czy coś podobnego. To jest po prostu troska o wspólne cyberbezpieczeństwo. Mi się nawet ostatnio zdarzyło do organizatora konferencji zadzwonić i zapytać, czy jak mnie proszą o ten numer dowodu, to czy to naprawdę oni. I zostało to przyjęte bardzo pozytywnie przez drugą stronę, że się troszczę, żeby nikt nie padł ofiarą oszustwa. Natomiast na samych platformach Mety taki klasyczny format to jest wykorzystanie wizerunku osoby znanej. No, kiedy widzimy reklamę z polskim miliarderem, który nas nakłania do jakiegoś instrumentu finansowego, to prawie na pewno to może być naprawdę podejrzane od razu i bardzo się należy zastanowić i raczej unikać tego rodzaju zachęt. Ale przede wszystkim pamiętajmy, że według naszej wiedzy nie ma za bardzo sposobów, które czynią człowieka z milionera za 1000 złotych w ciągu miesiąca. To po prostu jest zbyt dobre, żeby było prawdziwe. Zresztą nawet kiedy te interesy nie są takimi oszustwami wprost, no to znamy historię podlubelskiego milionera, który nakłaniał do inwestycji, która się okazała problematyczna przynajmniej dla inwestorów. Znamy te wszystkie sprawy, musimy się uczyć na własnych błędach. Ale najważniejsze to naciskać na prawodawców, żeby działali, żeby wdrażali europejskie prawo i ewentualnie proponowali nowe rozwiązania i nie dawali się tym platformom. Wiecie państwo, u każdego posła lobbyści dużych firm technologicznych są codziennie. My też musimy u nich być codziennie.
1: Problem tak zwanych oszukańczych reklam w mediach społecznościowych nie ogranicza się wyłącznie do fałszywych inwestycji. Eksperci od lat obserwują również kampanie phishingowe mające na celu wyłudzenie od użytkowników danych do logowania albo skłonienie do wykonywania przelewu pieniędzy. Obserwowane są również kampanie związane ze sprzedażą cudownych leków, suplementów diety. Wspomniane reklamy wykorzystują podobne techniki przyciągania uwagi użytkowników. Skala tego procederu jest ogromna. Nawet można powiedzieć, że przybiera na sile. O tym dziś w Drogowskazach w studiu dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat, Michał Poklękowski. Do rozmowy na ten temat wracamy jeszcze po raz trzeci i ostatni i stanie się to już niebawem.
2: Reklama. Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
7: Zaprasza SK Rock.
8: Reklama.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam. Niemiecki sąd uznał niedawno, że Meta odpowiada za fałszywe reklamy publikowane przez podmioty trzecie na Facebooku oraz Instagramie. Firma ma usunąć sporne treści, ujawnić informacje o reklamach oraz zapłacić wysokie odszkodowanie. Sprawa dotyczyła wykorzystania bez zgody logo i wizerunku niemieckiego portalu finansowego i w materiałach promujących oszukańcze inwestycje. Ta sytuacja to, jak się okazuje, wierzchołek góry, bo proceder rozpowszechniania fałszywych reklam w social mediach jest dziś już powszechny i dostrzegany przez władze, służby oraz tzw. zwykłych użytkowników, na przykład Facebooka czy Instagrama. Kilka dni temu fundacja Instrat opublikowała szokujący raport, z którego wynika m.in., że Meta mogła zarobić w ciągu jednego roku na ich emisji w Polsce, emisji fałszywych reklam, nawet 760 milionów złotych. W studiu ekspert dr Jarosław Kopeć, współautor raportu, o którym dzisiaj mówimy, który doprowadził do naszego dzisiejszego spotkania w studiu, i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Witam Ciebie, Jarku, po raz trzeci.
2: Cześć, witam Państwa.
1: Decyzja niemieckiego sądu może zwiększyć presję na największe platformy społecznościowe działające w Europie. Jeśli stanowisko to utrzyma się w kolejnych instancjach, firmy technologiczne mogą zostać zobowiązane do szybszego reagowania na zgłoszenia dotyczące oszustw inwestycyjnych oraz innych bezprawnych i fałszywych reklam. Czy widzisz w związku z tym jakieś światełko w tunelu w tym kontekście?
2: Widzę. Bardzo poważne. Dlatego, że sądy to jest taka instancja, która bardzo się cieszy, że wreszcie się wypowiada. No bo zaciągnięcie sprawy do sądu jest wymagające. To znaczy, z perspektywy obywatela zaciągnięcie platformy do sądu za to, że wyświetliła nam oszukańczą reklamę, jest trudne, ale z punktu widzenia dużej instytucji albo osoby publicznej z odpowiednim majątkiem to jest możliwe. Dlatego ja się tak bardzo cieszę, że pan Rafał Brzoska nie ustaje w swoich działaniach na rzecz pociągnięcia Mety do odpowiedzialności, no bo potrzeba kogoś z odpowiednimi środkami, pozycją społeczną, żeby dać sobie radę w tej walce. No i w Niemczech też ta historia wygląda podobnie, to znaczy tam zajęła się walką z Metą firma, która zajmuje się usługami finansowymi i której zależy na jej wizerunku. No bo jeśli jej wizerunek jest wykorzystany do tego, żeby nabierać ludzi na oszustwa, no to po prostu szkodzi ich wiarygodności i bardzo się cieszę, że podjęli takie działanie i ten wyrok sądu jest bardzo obiecujący. Mam nadzieję, że ten wyrok utrzyma się w kolejnych instancjach i że za nim pójdą też inne wyroki w innych państwach Unii Europejskiej, no bo sądy, nawet jeśli nie działamy formalnie w systemie precedensu, jednak patrzą na to, jak orzekają inne sądy i powstaje pewien standard, w jakim się orzeka, więc bardzo na to liczę. Twierdzenie, że platforma taka jak Meta nie ma wpływu na te reklamy, które są wyświetlane, jest najdalsze od prawdy, jak tylko może być. Znaczy, tym się różni, wiecie państwo, jakby w branży można się spotkać z takim sformułowaniem programmatic, że reklama jest programatyczna, co znaczy w skrócie, że zwykły billboard możemy powiesić w jakimś miejscu, no i nie mamy kontroli nad tym, komu on się pokaże, no tylko wybieramy dobre skrzyżowanie, żeby tam mieli szansę być ci ludzie, na których nam zależy. No natomiast reklama ta programatyczna, taka jak te, które są wyświetlane przez platformy Mety, no ona jest w skomplikowany sposób dobierana do nas jako do odbiorcy. To, że ja widzę reklamę spodni w określonym kroju, to jest skutek tego, że Meta wie, jaki krój spodni ja noszę. To jest dość szczegółowa informacja na mój temat. To, że ktoś z nas widzi reklamę oszukańczą, która nakłania do fałszywej inwestycji, to też się dzieje dlatego, że Meta wie, że ta osoba jest potencjalnie dobrą ofiarą takiego oszustwa. Więc bardzo się cieszę, że sąd zinterpretował rolę Mety jako aktywną w tym procederze i mam nadzieję, że doprowadzi to do poważnej kary.
1: Sebastian Kondracki z Bielik AI, którego w ubiegłym roku gościłem w drogowskazach, w 2 dni stworzył narzędzie Scam Watch w ramach wspólnego projektu z wywołanym tutaj przez ciebie przed chwilą prezesem Impostu Rafałem Brzoską, które bezpłatnie przegląda bibliotekę reklam Mety i które te oszukańcze reklamy wyłapuje. Czyli jednak się da. Część reklam nie ma nawet wypełnionego pola z informacją, kto za tę reklamę płaci. Dlaczego? To celowe pewnie.
2: Też, żebyście państwo mieli pełne wyobrażenie. Też bardzo kibicuję Skamuczowi. To jest inne podejście niż nasze, ale właśnie dobrze uzupełnia naszą pracę i to jest bardzo dobry kierunek. Kiedy sprawdzamy, kto zapłacił za reklamę, to nawet jak to pole jest wypełnione, to może nam wiele nie powiedzieć. Jeden z popularnych płatników za reklamy oszukańcze, które rejestrowaliśmy w ostatnim roku, jest taka strona na Facebooku, która się nazywa Rotary Club i tam potem jest jakieś miasto w Indiach, bo to jest kilka wariantów tej strony. No i to jest jakieś takie ciało zupełnie nierzeczywiste, tak? Znaczy to jest pseudonim jakiś, natomiast my z zewnątrz nie widzimy, kto tam tak naprawdę jest płatnikiem. No i to jest taka kwestia, że w odpowiedzi na te różne komunikaty dotyczące oszustw na platformach Mety, jeszcze zanim chyba ukazał się nasz raport, Meta zadeklarowała, że wprowadzi taki wymóg w Polsce, żeby reklamodawcy usług finansowych byli zweryfikowani. No czyli jakby propozycją zmiany jest to, że od teraz jak będzie się chciał reklamować produkt finansowy, to Meta będzie musiała wiedzieć, kto go reklamuje. Może żyliśmy w świecie, w którym nam się wydawało to oczywiste, że Meta wie, kto reklamuje to oszustwo, tak jaka to jest osoba konkretnie fizyczna. Natomiast nie, no Meta wymaga ode mnie, jako niezależnego badacza, żebym ja się dowodem tożsamości wylegitymował, żeby sprawdzać, kto te reklamy zamieszcza, ale ktoś, kto je zamieszcza, niekoniecznie ma takie obwarowania. Także, no tak, tak to wygląda. Wszystko wskazuje na to, że Meta nie jest przesadnie zmotywowana do tego, żeby z tym problemem walczyć, bo też jeszcze wracając do poprzedniego pytania. No, w Polsce na skamach też się pojawiają logotypy polskich instytucji finansowych, także dużych banków. No i twierdzenie, że Meta nie jest w stanie wykryć w obrębie tego wideo logotypu dużego polskiego banku, to jest naprawdę zdumiewająca linia obrony, bo jeśli to jest problem, to ja potrafię napisać algorytm, który to zrobi i oferuje chętną pomoc.
1: Pomimo istnienia mechanizmów raportowania szkodliwych reklam fałszywych, w praktyce platformy obsługują zgłoszenia z dużym opóźnieniem albo odrzucają je, szczególnie gdy zgłoszenia pochodzą tak zwanego zwykłego użytkownika, prawda? Dlaczego tak zwani zwykli użytkownicy są ignorowani, masowo wręcz ignorowani, i jeśli tak zwany zwykły użytkownik, Jarku, zobaczy fałszywą reklamę, na przykład na Facebooku, to oprócz zgłoszenia tego samej Mecie, co jest mało skuteczne, gdzie jeszcze może skierować swoje kroki? Do jakich służb, do jakich urzędów?
2: Pocieszę słuchaczy, że nie tylko zwykły obywatel jest ignorowany, ale poważny też. Więc to nie jest tak, że no, pan Rafał Brzoska rozpędził wielgachną kampanię, od kilku lat się tym zajmuje, a nadal jego wizerunek jest wykorzystywany w tych reklamach, więc spokojnie, to nie tylko zwykli obywatele mają problem. No w Polsce mamy taką niewygodną sytuację, że nie zostało wdrożone DSA, czyli akt o usługach cyfrowych. Liczę na to, że w którymś kolejnym podejściu się uda, bo ten akt prawny daje nam narzędzia, żeby to robić. To znaczy, jeśli kiedy on wejdzie w życie, będzie odpowiednio przygotowany urząd, do którego będziemy zgłaszać te sprawy, i ten urząd w naszym imieniu będzie załatwiał to z koncernami. Oprócz tego będzie taki mechanizm, który pozwoli wybrać takie organizacje społeczne, które będą takimi zaufanymi sygnalistami, czyli będą same monitorowały to, co się dzieje, i będą zgłaszały to do platform, żeby to było usuwane, także będą też tacy aktorzy poza nami, którzy będą działali, żeby to robić, ale my też będziemy mieli lepsze narzędzia do tego, żeby reagować, i Meta będzie zobowiązana do dynamiczniejszego zajmowania się tym problemem. Natomiast to nie jest tak, że dzisiaj już nie ma żadnych narzędzi. Dzisiaj jedna z rzeczy, które można zrobić, to zgłosić sprawę do CERT-u. CERT, NASK, to jest takie ciało, które w ramach administracji publicznej zajmuje się rozmaitymi działaniami związanymi z troską o cyberbezpieczeństwo, w tym walką z oszustwami. Tam pracują najlepsi eksperci, którzy się zajmują tą tematyką. I oni mogą działać wtedy też w naszym imieniu. No i tak naprawdę wiele więcej nam nie zostaje.
1: No bo można odnieść takie czasem wrażenie, że Meta no niewiele sobie robi z uwag, z pretensji kierowanych pod jej adresem, nawet z przegrywanych przed sądami spraw. Czy to jest przejaw takich może zbyt łagodnych, nieszczelnych przepisów, nie wiem, arogancji też wynikającej no z niepodważalnie potężnej pozycji rynkowej na świecie, tak?
2: Znaczy to jest trochę taka sytuacja, że no mamy do czynienia z międzynarodowymi koncernami, które są tak duże, że one działają naprawdę w innym porządku prawnym niż my. Oni się nie zastanawiają, czy coś jest legalne, tylko jaka jest sankcja. No bo dla nich te kary często są minimalne, plus mają środki na to, żeby je odwlekać w czasie, jakoś unikać, szukać dziury w całym. Natomiast administracja publiczna działa legalistycznie i jakby nie może robić niczego, czego przepisy nie przewidują. No więc jest jakby na trudniejszej pozycji, ale z drugiej strony może też wytwarzać pewien ekosystem i pewną atmosferę wokół tych spraw. No więc te młyny mielą, tylko powoli. I to, czego te młyny potrzebują, żeby działać dobrze, to jest społeczne poparcie. Bo tam, gdzie 70% Polaków czegoś chce, to rzadko kiedy politycy mogą to zupełnie zignorować. To im więcej o tym gadamy, im więcej naciskamy, im więcej komunikujemy do swoich posłów, senatorów, do wszystkich, tym większa jest szansa, że to się zmieni. Ale też no, dodatkowo warto o tym pamiętać, że jest też taka forma sprzeciwu wobec tych oszukańczych reklam, którą mamy, czyli przestać używać tych platform. To znaczy, jest też takie wyjście, że po prostu można przestać używać Facebooka, skoro karmi nas tymi treściami. I tak, przynajmniej w mojej ocenie, dzisiaj na Facebooku trudno znaleźć interesujące treści, bo za dużo jest tam śmieci, które,
1: tak, to prawda,
2: które
1: się tak nam samo pcha na portalu X na przykład i tak dalej.
2: Które nam się pcha do gardła. Tak. I ja prowadzę na sobie taki eksperyment wyłączania się z platform coraz bardziej. Jestem tam służbowo, bo dużo rzeczy potrzebuję tam załatwić, ale staram się być tam mniej. I wydaje mi się, że jestem oprócz wszystkiego to trochę spokojniejszy i bardziej wypoczęty niż byłem jeszcze kilka
1: miesięcy. Docieramy do brzegu. Ciekawy wątek wywołałeś na sam koniec właśnie. A propos śmieci kolportowanych przez tak zwane social media, a tak na marginesie właśnie z mediów społecznościowych mamy dzisiaj cały czas jeszcze więcej korzyści, Jarku, czy jednakże już coraz więcej strat, w tym społecznych, czy social media przypadkiem nie zaczęły wprowadzać właśnie w nasze życie coraz większego chaosu? To już tak na koniec.
2: Nie chciałbym tego oceniać w taki sposób, dlatego że social media to jest więcej niż Facebook i Instagram.
1: Oczywiście.
2: Możemy dzisiaj, jeśli nie podoba nam się na Twitterze, skorzystać z Blue Sky lub Eurosky'a, który działa prawie podobnie, ale atmosfera, która tam panuje, jest zupełnie inna. Albo możemy, tak jak ja na przykład, korzystać z takiego dość niszowego medium społecznościowego jak Mastodon. To jest taki mały, inaczej zarządzany Twitter, powiedzmy w uproszczeniu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna. Możemy znajdować grupy poświęcone naszym zainteresowaniom na Reddicie, czyli takim międzynarodowym odpowiedniku Wykopu, na którym jest już naprawdę sporo Polaków. Jest dużo miejsc, w których możemy realizować te rzeczy, bo tu mi się podoba to, jak mówił o tym niedawno, będąc w Polsce, Cory Doctorow, czyli taki znany krytyk technologii cyfrowych. On był niedawno w Dąbrowie Górniczej na kongresie Regeneracja i w Warszawie na spotkaniu z czytelnikami i ja uwielbiam sposób, w jaki on o tym mówi. On mówi tak: media społecznościowe zrobili ludzie, którzy siedząc po prostu w piwnicy u swoich rodziców, to jest taki amerykański przykład, u nas rodzice rzadko mają piwnicę, w której da się siedzieć, no ale siedzący sobie przy komputerze, kiedy takie osoby, które może były trochę niedopasowane społecznie, nie mogły znaleźć podobnych sobie osób w okolicy, one się zalogowały do internetu i znalazły tam ludzi podobnych do nich, z którymi się zaprzyjaźniali, zakochiwali, spędzali całe życie i budowali inny świat, który bardziej, w którym czuli się lepiej, nie? Także jest w mediach społecznościowych też to. Możliwość spotkania podobnych ludzi, przeżywania wspólnych zainteresowań. Ja też spędziłem niepoliczalne ilości godzin na forach PHP, BBB, Bajprzemo, tam gdzieś tam na przełomie lat 90. i zerowych, nie? Tam są też te rzeczy, więc ja mediów społecznościowych nie wyrzucał, tylko one zostały zdegenerowane przez korporacje. One zostały zszargane po prostu i zniszczone. Ale to nie znaczy, że nie istnieją alternatywy. I po pierwsze one są, ale po drugie możemy je budować. To generuje trochę tarcie, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych rzeczy, ale można się przenieść i można sobie tę grupkę ze znajomymi założyć na Discordzie, można ją założyć gdzieś indziej, można szukać tych kontaktów z innymi ludźmi w tych miejscach. Jakby należy więcej wychodzić do ludzi, chodzić do baru, może częściej niż na siłownię, ale rozumiem, że nie zawsze da się znaleźć to, czego się tam szuka. Więc są też miejsca w sieci, które działają inaczej i warto się za nimi rozejrzeć.
1: Żeby te miejsca też z czasem nie przekształciły się w te miejsca, z których uciekliśmy.
2: Mogą, no mogą, ale my jesteśmy aktywną stroną tego. No. My zawsze możemy pójść gdzieś indziej. Owszem, są jakieś koszty. Nie wszyscy znajomi pójdą za nami. Musimy może budować swoją społeczność od nowa i tak dalej. Ale my nie jesteśmy przykuci do tego.
1: Kończymy. Moim i waszym gościem był dzisiaj dr Jarosław Kopeć, współautor raportu na temat fałszywych reklam rozpowszechnianych przez Metę i kierownik programu Gospodarka Cyfrowa w Fundacji Instrat. Bardzo tobie, Jarku, dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę.
2: Dzięki serdeczne i do zobaczenia w dziwnej sieci.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, na Spotify czy na YouTubie. Bardzo dziękujemy za wszystkie subskrypcje, za komentarze. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia.
0: Drogowskazy jest dostępne w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
2: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
0: Reklama.

0: Reklama. Tak to się zaczęło 25 lat temu. Od tego czasu 9 albumów, 6 albumów koncertowych, 5 platynowych i 3 złote płyty oraz ponad 1500 koncertów. Tej jesieni w ramach trasy koncertowej w całej Polsce Happy Set świętuje swoje 25-lecie. Już 15 października zagrają w warszawskiej Stodole. 25 tour Happy Set. Jako support zagrają Seth Smiles i Psycho Beats.
1: Zaprasza SK Rock.
0: Reklama.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę